Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie, Marcin Bąk. Co jakiś czas w naszej audycji pojawia się taki ważny rozdział historii Kościoła, jakim są zakony, zgromadzenia przeróżne zakonne. Iluż tu już przedstawicieli rozlicznych zakonów u nas było. Pora zmierzyć się z kolejnym zakonem, jeśli można tak rzec, czyli z Instytutem Szenstadzkim. Moim i Państwa gościem jest przedstawiciel tegoż właśnie zgromadzenia i to przedstawiciel nie byle jaki, pozwolę sobie powiedzieć. Ojciec Arkadiusz Sosna, prowincjał Ojców Szenstadzkich. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: No i już na samym początku musimy się trochę tutaj pomęczyć przy nazewnictwie, bo jak mówimy instytut, przynajmniej ja przez wiele, wiele lat miałem takie skojarzenia, no to mam przed oczami wielki budynek, jakieś laboratorium, nie wiem, Instytut Fizyki Jądrowej, Instytut Chemii Organicznej, no od biedy nawet Instytut Badań nad Kulturą. No, co wspólnego mają instytuty naukowe z taką właśnie instytucją?
2: Nic nie mają wspólnego.
1: Nic zupełnie?
2: Kompletnie. To jest tak, jak jest się na przykład na bilanach naszych warszawskich i czyta Zakład Psychologii, Zakład Pedagogiki. Jakie zakłady? A tam akurat części Uniwersytetu Warszawskiego, prawda? Ale wróćmy do tego. Instytut. Kamilianie są ostatnim zakonem w historii Kościoła katolickiego, który został założony jako zgromadzenie, jako zakon.
1: Kamilianie to jest XVI wiek?
2: Tak, to Kamil de Lely. I późniejsze, to już były właśnie albo stowarzyszenia, albo jeszcze najmłodsze instytuty. Także najnowsza forma życia tego właśnie wspólnotowego, religijnego, to instytuty życia konsekrowanego.
1: Czyli jeżeli spotykamy się, bo Instytut Szenstadzki nie jest jedynym instytutem, a pod tą nazwą jest po prostu zgromadzenie zakonne. Jeżeli spotykamy się z taką właśnie nazwą, instytut i tam pada jakieś rozwinięcie tej nazwy, to wiemy, że jest to stosunkowo młoda forma funkcjonowania wspólnotowego w naszym kościele.
2: Tak jest.
1: Ale tutaj ojciec mnie trochę zafrapował, mówiąc o tym, że kamilianie byli ostatnim prawdziwym zakonem, jeśli można tak powiedzieć, a potem już są tylko stowarzyszenia i ta najmłodsza forma, czyli właśnie instytuty. Ale dlaczego tak jest? Dlaczego się nie zakłada nowych zakonów? Z czym to się wiąże w Kościele?
2: To już musielibyśmy trochę wrócić może do historii Kościoła i do kodeksu prawa kanonicznego, który reguluje akurat te kwestie, tak? Jak wejdziemy do całej historii Kościoła, no to były zakony zakładane na prawach właśnie albo dominikańskich, albo franciszkańskich, albo wedle reguły augustiańskiej, prawda? Także, że to byli na przykład później cestersi, czy benedyktyni, czy oblaci, czy inne zgromadzenia, to one zawsze odwoływały się do konkretnej reguły, która de facto nawet nie była ich korzeniem. Tylko potrzeba pewne prawo uregulować, pewne życie jakoś tam, można je sformalizować, ale tak uporządkować, żeby właśnie miało te podstawy później też prawne, ale też ewangeliczne. Tak troszkę przejdźmy do tej najnowszej historii. Jest takie piękne stowarzyszenie, akurat jeden z członków tego stowarzyszenia jest naszym biskupem warszawsko-praskim, paleotyn ksiądz arcybiskup Henryk Kozer.
1: I to jest stowarzyszenie?
2: Jest Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, prawda?
1: Czyli nie jest to, ściśle mówiąc, zakon.
2: Nie możemy mówić o zakonie.
1: Chociaż właśnie często potocznie mówi się zakon, zakonnik palotyn, czy i tu wymieniamy różne inne nazwy.
2: Żyje we wspólnocie, to zakonnik, tak? A tak to ksiądz świecki albo ksiądz diecezjalny, nie? Także nie do końca.
1: A to jest stowarzyszenie księży, czyli inna troszeczkę formuła.
2: Tak.
1: Trochę mnie to smuci. Co ojciec tutaj mówi, dlatego że już no nie będą nowe zakony powstawać i przypomina mi się historia z wieku XII,

0: mojej ulubionej epoki, czyli średniowiecza, gdzie no, te zakony powstawały i w pewnym momencie ojcowie kościoła, papież, kardynałowie stwierdzili, że tych zakonów jest już za dużo, a byłyby ich zdecydowanie mniej niż teraz. No, były właśnie różne zgromadzenia oparte na regule świętego Benedykta, były zakony rycerskie, już wtedy templariusze, byli szpitalnicy i w pewnym momencie właśnie sobór stwierdził, że już za dużo jest zakonów. Już, to był bodajże trzeci sobór laterański, już nie robimy więcej zakonów, wystarczy. I chwilę później powstały właśnie zgromadzenia franciszkańskie, dominikańskie. Była kolejna eksplozja, czyli może jeszcze nie jest tak, że już nigdy żaden nowy zakon nie powstanie, jakaś nowa reguła. Tutaj przypomina mi się też inna historia. Ktoś mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że w kościołach protestanckich, jak ktoś poruszony jakimś przeżyciem religijnym albo odczytujący na nowo Pismo Święte chce stworzyć coś nowego, to tworzy nowy kościół. I dlatego w samej Kalifornii jest około 30 tysięcy różnych kościołów, większych i mniejszych, protestanckich. A w kościele katolickim, jak ktoś na nowo przeżywa wiarę, to tworzy nowy zakon. Chociaż tak jak tutaj ojciec powiedział, to nie zawsze jest zakon w ścisłym rozumieniu tego słowa. Wróćmy do ojców szenstackich, słowo trudne do wymówienia. Szenstacki. Od czego pochodzi?
1: Pochodzi od nazwy miejscowości Szenstadt, która leży w Niemczech. Tak jeszcze trochę abstrahując od tej nazwy trudnej, to trzeba po prostu troszkę się obyć, oswoić. Pamiętam lata seminarium, studiów, to jesteście jak szenstaki, szenstaccy, zanim, a już po roku, po dwóch spokojnie szenstaccy to nasi, tak? Pobyło się razem, postudiowało, pogadało nie jeden raz i dlatego tak poszło. Ale wracam do nazwy. Szenstadt bierze swoją nazwę od tej miejscowości, tak jak inne ruchy. Jest ruch z TZ, od TZ, tak? Czy od inne jeszcze ruchy, od na przykład od założycieli, ruch franciszkański, dominikański, jeszcze inny. Do Szenstadt wracamy. Tam, gdzie Mozela wpada do Renu, jest taka miejscowość Koblencja i w górę rzeki jest przepiękna miejscowość Walendar, malutka, maleńka, i dzielnicą tego Walendar jest Szenstadt. I od tego właśnie miejsca, bardzo konkretnego, tam zlokalizowanego, bierz nazwę ruch szenstacki, rodzina szenstacka, ojcowie szenstaccy, czy też nasz, jak mówię, Instytut Ojców Szenstackich.
0: Jaka to jest część Niemiec? Taka bardziej chyba na południu, prawda?
1: To jest tak raczej centralne Niemcy, nad Renia Palatynat. Mhm. Tak po trasie między Frankfurtem a Kolonią.
0: Pytając o położenie geograficzne Szenstadt, miałem na myśli także lokalizację, zakotwiczenie religijne, bo jak wiemy, Niemcy to nie jest monolit religijny i nigdy od XVI wieku przynajmniej takim monolitem religijnym nie były. Tam dwa główne...
1: Ja się zostaje ich opiekunem duchowym. I od tego zaczęło się właśnie tworzenie Szenstadt.
0: Przypomnijmy, który to jest rok?
1: To jest rok 1910, kiedy przyjmuje święcenia kapłańskie, a już dwa lata później jest ojcem duchownym dla tych młodych kleryków, można powiedzieć, palotyńskich.
0: Ale to cały czas jest jeszcze Stowarzyszenie Palotyńskie,
1: cały
0: prawda?
1: Czas Stowarzyszenie Księży Palotynów, palotyńskie, Stowarzyszenie Apostolskie i przygotowanie tych młodych właśnie do święceń kapłańskich i późniejszej pracy, głównie na misjach.
0: No właśnie, to jest taki moment, żeby przywołać trochę tą historię samych Palotynów. Myśmy wprawdzie kilka miesięcy temu gościli tutaj przedstawiciela Stowarzyszenia Palotyńskiego, ale myślę, że i dla słuchaczy, i dla nas tych kilka słów przypomnienia przyda się, że ideą pierwotną Palotynów nie było tworzenie, no właśnie, nowego zakonu, jakieś grube mury, klasztor, medytacja, tylko misja, niesienie Słowa Bożego w różne miejsca. I dokładnie to, z tego co ojciec tutaj mówi, leżało też u początków Szenstadt.
1: Tak.
0: Misja.
1: Misja i to, co wracamy do korzeni palotyńskich, to były przede wszystkim bardzo mocne diakonie. To była grupa ludzi przygotowanych.

0: apostolskie, tak? Przygotowujemy tych, którzy przygotowują się albo formują po to, żeby opiekować się chorymi, żeby pochylić się nad ludźmi bezdomnymi, żeby pochylić się nad tymi, którzy pracy nie mają, żeby się pochylić nad rodzinami.
1: Specjalizacja.
0: Tak, ta specjalizacja.
1: Mówiąc takim współczesnym językiem.
0: Właśnie. I to właśnie leżało cały czas fundamentem księży Palutynów. I to przejął właśnie nasz założyciel, tak? Tylko on zajmował się tymi, którzy mieli być do tej pracy, do tych zadań, do tych funkcji, później dopiero przygotowani i posłani z misją. Święcenia jest misja, jest konkretna praca, prawda? I ciekawe takie doświadczenie tego naszego założyciela, bo on tak, sam pochodził z rodziny, która była, znaczy był właśnie wychowany bez ojca. Na tamte czasy, żeby być księdzem katolickim, w ogóle księdzem, to nie mógł być księdzem, nie mógł wstąpić do seminarium, bo był wychowany bez ojca, nie miał tego ojca.
1: Pozwolę sobie na pytanie, może cokolwiek niedyskretne, tak. Czy ojciec był nieznany po prostu? Czy to było tego rodzaju problem?
0: Znaczy, to był problem może inny, ojciec był znany, tylko że ojciec nie chciał się ożenić z
1: rozumiem, matką, rozumiem, no tak. Już rozumiem. Czyli to była przeszkoda dla kariery kapłańskiej.
0: Oczywiście, do tej drogi kapłańskiej. I gdyby nie księża Palutyni, to nigdy by nie został księdzem na tamte czasy. Ale dobry spowiednik właśnie w kolonii, Matka Ciela, sprawił, że wskazał księża Palutyni, może akurat tam, także poszedł, prawda? To było mocne oświadczenie, dlatego o tym mówię, bo tak, sama matka, kiedy urodziła właśnie Kętenicha, po jakimś czasie, to bardzo krótkim, była zmuszona oddać go do sierocińca. I pierwszą rzecz, którą zrobiła w sierocińcu, to ofiarowała go Matce Bożej. Przepiękna scena, barwnie opisywana tu i tam, przychodzi do kaplicy i ofiaruje to, co ma najcenniejsze, a to był akurat złoty medalik jeszcze

do Szenstadt po to, żeby się dalej uczyć, a otrzymują karty mobilizacyjne. Było trudno. I w tym samym czasie pojawia się bardzo ciekawy artykuł w prasie, który mówi, że jest takie miejsce jak Pompeje pod Neapolem, Valle di Pompei, jest taki adwokat Bartolo di Longo, świecki człowiek, który zakłada takie właśnie też sierocińce dla dzieci albo zupełnych sierot, albo osierocony przez to, że ojciec jest gdzieś tam w obozie, albo jest jeńcem wojennym i potrzeba co stworzyć? Dom plus miejsce, w którym to dziecko no, poczuje się, że jest trochę w domu. I takim miejscem była Bazylika Świętego Różańca. Ten ojciec założyciel nasz, ojciec Kentenich, czyta sobie ten artykuł i mówi, moment, jeżeli jemu się udało, świecki człowiek, adwokat, to czemu nam się może nie udać? I to była taka idea troszkę z tego artykułu. Przychodzi do właśnie do tej swojej grupy, tych młodych chłopców, mówi, jest taka idea, taka myśl. Ona nie może być moja, ale może być nasza. Jeżeli tylko chcecie, jeżeli byście zaakceptowali, to moglibyśmy też z takiej małej kaplicy tu właśnie w tym Szenstadt stworzyć to nasze centrum duchowości, formacji, zadomowienia i tak dalej. I takie właśnie były te. A jeszcze przypomniał sobie, przecież sam został ofiarowany Matce Bożej, prawda? I tutaj ta podobna sytuacja, okazuje się, różaniec dominikański zawieszony u Matki Bożej tam właśnie w tym sierocińcu i potem ofiarowany jeszcze

0: Hentenich, który no, był półsierotą w gruncie rzeczy, taką przynajmniej społecznie, no, miał biologicznie ojca, matkę, ale społecznie był półsierotą, czyli no, dzieciństwo nie było jego jakieś lukrowane, różowe, czyli własne doświadczenia sieroce plus to, o czym się dowiedział, o pewnej inicjatywie ciekawej, dobrej inicjatywie we Włoszech, żeby właśnie tworzyć no, takie bezpieczne miejsce, tak, dla tych, których również w podobny sposób życie nie rozpieszcza, czyli dla tych, którzy tracą rodziców, czy część tych rodziców, ale to jest dalej wszystko jeszcze część Stowarzyszenia Palotyńskiego. Jak to się dzieje, że potem drogi Szenstadt i Palotynów się rozchodzą?
1: Okej, okay. To idziemy jeszcze trochę do 18 października 14 roku, bo to taka centralna data, a potem przejdziemy do tych dróg, które się rozeszły, po to, żeby znowu się razem zejść, tak jak to meandry rzeki, coś tam usuną, zawiorą, po to, żeby wydobyć całe piękno rzeki, prawda? Okej, okay, 14 rok. Cały czas biję się z myślą, co ja tym młodym chłopakom teraz mogę zaoferować. Była radość, będę księdzem, już niedługo, wybucha wojna, dostaję bilet i idę do wojska. I nie ma gadania. No więc u swoich przełożonych palotyńskich wyprosił, czy takie miejsce, kaplica totalnie opuszczona, ona kiedyś była kaplicą cmentarną u tych sióstr augustianek, później była zwykłą narzędziowną, czy ona mogłaby być w ich posiadaniu, czy mogliby uzyskać tę kaplicę po to, żeby nowo odnowić, odświeżyć i tak dalej i tam się spotykać. Dostaje taką zgodę i zaczynają się pierwsze spotkania. Ci młodzi chłopcy poczuli, że ktoś nimi się interesuje.
0: Więc właśnie takie półsierot,

0: my to później nazywam sanktuarium w tej kaplicy, zaprasza wszystkich 18 października na taki wykład. I też ciekawa rzecz, jak Pan Bóg kieruje, albo jak powołuje do życia pewne rzeczy, mieli wrócić we wrześniu, a ja mówię o 18 października. Nie mogli z różnych powodów i ta konferencja, która została wygłoszona 18 października, my to nazywamy założenie Szynsztatu, została wygłoszona z różnych powodów później i też widać, jak na przykład w rękopisach tego całego aktu założycielskiego, jak pewne rzeczy kreślił, korygował i zaznaczał i tak dalej. I tam nakreślił pewien ten duchowy program, tak? Ta moja umiłowana idea. Jeżeli chcemy, my, nie ja, to Matka Boża może też tu rozbić tron, może też tu zamieszkać i też z tego miejsca rozdzielać łaski. Porównanie z tamtym adwokatem Bartolo Di Longo, świecki człowiek, żaden ksiądz, żaden zakonnik, normalny, zwykły, ale przyjęty, że to jest magia tego miejsca, weźmy słowo magia na bok, sakrum tego miejsca i z tym możemy coś zrobić konkretnego, jeżeli tylko chcemy, prawda? Ta idea zostaje podjęta i tak tworzymy troszkę historię i idziemy dalej. Dochodzimy do lat 20., 30., zwłaszcza 30., kiedy Szynsztat staje się bardzo ważnym ośrodkiem, dalej cały czas w ręku księży palotynów, rekolekcyjnym. To były tysiące księży diecezjalnych, które zjeżdżały do Szynsztat, żeby przeżyć swoje rekolekcje. I założyciel Kętenich, ksiądz Kętenich, Józef Kętenich, jest tym, który wszystkich właśnie tam jakoś jednoczy, scala wokół tego sanktuarium, wokół domu rekolekcyjnego i naraz ta mała kolebka ze średniowiecza tej małej kaplicy staje się bardzo poważnym centrum duchowym. Dochodzimy do ciekawego doświadczenia, to już jest rok dokładnie 42.
1: Wojna,
0: tak. Kiedy, troszkę wcześniej, bo w 33, wyjechały siostry na misję, już szynsztackie założone, siostry szynsztackie przez księdza Kętenicha i są na misjach w Afryce Południowej, lecz i w Urugwaju. I te piszą z tego Urugwaju, jesteśmy daleko od Niemiec, od tego naszego Szynsztatu i tak dalej, czy mogłybyśmy tu taką samą kapliczkę wbudować, zrobić, tak swojsko by się zrobiło, nie czułybyśmy się obce. Czyta list i wyraża zgodę, tak, to wybudujcie sobie. I tak pojawia się, czy powstaje pierwsze sanktuarium, my go teraz nazywamy sanktuarium filialne. Identyczne, jak chodzi o wymiar, jak chodzi o ołtarz w środku, jak chodzi o obraz i tak dalej. I tak tworzy się sieć tych sanktuariów, prawda? Założyciel sam, bo oczywiście był niewygodny dla faszystów, zostaje przewieziony do obozu, znaczy uwięziony na początku w gestapo w Koblencie, a potem przebył w obozie w Dachau.
1: To jest w ogóle, warto zaznaczyć, Dachau to jest takie miejsce, no, męczeństwa bardzo wielu duchownych z całej Europy. Tam i polscy księża trafiali. Takie miejsce, gdzie no, ewidentnie narodowy socjalizm się rozprawiał z chrześcijaństwem.
0: Tak, no i właśnie to była też taka próba. Dla niego mógł, my to teraz o tym mówimy, prawda? Były takie możliwości, bo został posądzony przez gestapo, że działa wbrew ogólnie dobru pojętemu dla narodu niemieckiego i tak dalej, że te jego nauki no, jątrzą, ale gdyby na przykład podpisał, i to była konkretna propozycja, podpisz, że potrzebujesz lekarza, który mógłby wystawić odpowiednią opinię, może by się od tego obozu mógł jakoś tak oswobodzić albo wyratować, prawda? On jednak rozważa i myśli, jeżeli rzeczywiście to, co robimy tam w Szynsztat, jest sprawą Bożą, to jestem gotów swoje życie poświęcić, żeby to rzeczywiście było Bożym dziełem. No i tak

podpisz, że potrzebujesz lekarza, który mógłby wystawić odpowiednią opinię, może by się od tego obozu mógł jakoś tak oswobodzić albo wyratować, prawda? A on jednak rozważa i myśli, jeżeli rzeczywiście to, co robimy tam w Szenstadt, jest sprawą Bożą, to jestem gotów swoje życie poświęcić, żeby to rzeczywiście było Bożym dziełem. No i tak

0: się dokładnie 20 stycznia 1942 roku na to, żeby pójść do Dachau, przeżył Dachau, wraca do Szenstadt. Dalej w ciągu, wszystko jest w kręgu księży Palotynów. I dochodzimy do tego rozdziału, to jest rok dokładnie 64, kiedy z różnych powodów zadecydowano, że jednak Szenstadt oddziela się od księży Palotynów. Był to bolesny moment na tamte czasy, bowiem gro księży Palotynów, która decydowała się wejść do stowarzyszenia, wchodziło do stowarzyszenia księży Palotynów ze względu na księdza Kętynicha i to, co zrobił Szenstadt. I byli szczęśliwi. I teraz przychodzi moment, albo zostajesz dalej u tych księży Palotynów i robimy to, co robimy, lub też wychodzimy i zakładamy tą wspólnotę nową ojców szenstadzkich, tylko dlatego, żeby była wspólnota, która inspiruje to dzieło szenstadzkie. No i nastąpił podział, jak powiedziałem na początku, trochę taki bolesny, bo to na przykład pewne prowincje w całości przeszły, tak jak prowincja Czyliska do ojców szenstadzkich, a w pewnych miejscach tylko niektóre. U nas w Polsce akurat nie doszło do żadnego podziału. Wszyscy, którzy byli związani z Szenstadtem, pozostali dalej księży Palotynów i nie było to aż tak bolesne albo tak drażliwe, jak oddzielenie się Szenstadtu od samego od dzieła księży Palotynów. Także od 14 do 64 roku, 50 dobrych lat, wszystko dzieje się...
1: To są cały czas księża Palotyni.
0: Palotyni, tak.
1: Drogi się rozchodzą, tak jak powiedzieliśmy... Trochę było bólu w tym wszystkim. Wspomniał ojciec o Szenstadcie w Polsce. Kiedy pojawiają się w Polsce pierwsze dzieła ewidentnie związane z Szenstadt?
0: No wracamy znowu do czasu przedwojny. Jest tak, konkretnie pierwsze dwie siostry z polskich rodzin mieszkające właśnie tam w Niemczech wstępują do zgromadzenia sióstr i zostają bezpośrednio po wojnie posłany w roku 1946 przez założyciela do Polski. Pojedźcie, zobaczcie, może da radę coś tam zrobić, może wspólnotę założyć i tak dalej, tak? One przyjeżdżają do Polski koleją, parę dni trwała taka podróż, miały rozeznać teren, a się okazuje, że nie mogą wrócić. Gdzie wylądowały? U księży Palotynów. To były Ząbkowice Śląskie, później Poznań, później Warszawa również, także historia Szenstadtu w Polsce zawsze wiąże się z historią księży Palotynów, czy Stowarzyszenia Księży Palotynów w Polsce. Zawsze się, nigdy nie krzyżowały się po to, żeby się rozejść, tylko zawsze się łączyły i jednoczyły. Także od tego 1946 roku były pierwsze. W samym obozie, w Dachau, nasz założyciel miał kontakt z polskimi księżmi. To było też takie nowe odkrycie. Między innymi z kardynałem elektem Ignacym Jerzym z koszalińsko-kobrzeskiej diecezji, z takim księdzem Burianem, później różnymi prałatami z południa Polski też. I oni otwierali też zupełnie inne spojrzenie na Kościół Polski, polską rzeczywistość dla ojca Kętynicha, tego naszego założyciela dzieła szenstadzkiego. I tak się to tworzyło.
1: Tutaj chyba warto, żebyśmy sobie po raz kolejny uwypuklili to, że to były lata II wojny światowej. Polacy i Niemcy, no to nie byli kochający się bracia, prawda? To był trudno bardzo często, szczególnie młodszym słuchaczom, wyobrazić sobie, jak straszliwa przepaść była między tymi dwoma narodami wykopana. No ja jeszcze pamiętam opowieści mojego dziadka, mojej babci, mojego taty, który miał 4 lata, jak z palącej się Warszawy w 1944 roku z babcią uciekali z powstania. Jak, no straszne rany były w naszym narodzie, jak straszliwie poranione były oba narody, bo w gruncie rzeczy no, narodowy socjalizm Niemców straszliwie poharatał. No i teraz z Niemiec, z tych no, niezbyt lubianych Niemiec, przyjeżdżają jakieś siostry, jacyś księża, którzy chcą tutaj coś tworzyć, jakieś dzieło religijne, kiedy tu jeszcze niedawno obozy koncentracyjne pracowały 24 godziny na dobę przez tych samych Niemców robionych. No właśnie, jaka była recepcja tej idei szenstadzkiej tu w Polsce po II wojnie światowej? Czy te wspomnienia drugowojenne nie były jakimś hamulcem, balastem? Niemieccy księża próbują nas tutaj uczyć Ewangelii i miłosierdzia?
0: Zapewne tak, tylko jeszcze musimy dwie rzeczy stwierdzić. Pierwsze, skąd jesteście z Niemiec? Poza historią tą II wojny światowej to jeszcze i Maryjni jesteście? Z Niemiec Maryjni?
1: No właśnie, przy tam same lutry są.
0: No właśnie, prawda? Także to były takie dwie. A teraz do tego wróćmy. Siostry mogły spokojnie pracować w Ząbkowicach. To wtedy były części niemieckie jeszcze przed wojną, prawda? Dlatego, bo były z Palotynami. A palotyni prowadzili parafie, prowadzili różne duszpasterstwa i nikt nie kojarzył pracy palotyńskiej z, nie wiem, z duchowością niemiecką, z niemieckim takim czy owakim jakimś tam akcentem albo czymkolwiek, prawda? Czy posmakiem. I to,

0: ten ratunek. Teraz tak, jak one przyjechały do Polski, już po wojnie, nowe granice i tak dalej, to co rozpoczęły, to była mądrość akurat tych pierwszych, nie chcę mówić przełożonych, ale tych pierwszych sióstr, które tam akurat stawiały te pierwsze kroki, wszystko zawsze łączyły z parafią. I to jest chyba też cała taka mądrość życiowa. Cokolwiek by się nie robiło, to była parafia, to była katecheza, to była zakrystia, to była konkretna pomoc, formowanie, stolicja mariańska, prawda? Także nie było to, teraz przyjeżdżają, wysiadam z pociągu, to my z Niemiec, z nową duchowością, jeszcze z jakimś takim. Tego nie było.
1: No i pora się chwilę zastanowić nad tym, czym zajmują się, bo cały czas mówimy, ojcowie chrzęszczaccy tworzą sanktuaria w różnych miejscach, ale jakbyśmy tak chcieli człowiekowi zupełnie z zewnątrz powiedzieć, no dobra, ale czym Instytut Chrzęszczacki w ciągu tych już 100 lat będzie swojego istnienia, a kilkudziesięciu lat takiego samodzielnego istnienia, czym się tak naprawdę zajmuje? No bo wiemy, boni fratrzy robią zioła, benedyktyni przepisują książki, no przynajmniej 1000 lat temu to robili, tak? Każdy zakon ma jakąś tam swoją specjalizację, a co robią ojcowie chrzęszczaccy?
0: Ojcowie chrzęszczaccy zostali powołani do tego całego dzieła chrzęszczackiego, czyli tej dużej rodziny chrzęszczackiej, ruchu odnowy, tak? Jeżeli mówię o ruchu odnowy, co było zalążkiem albo u podstaw leżało założyciela, to była ta idea, żeby właśnie wychowywać, my to nazywamy tak szumnie, ale chyba nie tylko szumnie, wychowaniem nowego człowieka w nowej społeczności. Tak, w nowym społeczeństwie. To może każdy ruch powiedzieć, to samo robi. My robimy to według klucza przede wszystkim maryjnego, bardzo mocno wierzymy w opatrzność Bożą, to praktyczną, nic nie dzieje się, bo akurat i tak dalej, tylko za wszystkim
1: wpadnę jest... w chwilę w słowo. Co to jest opatrzność Boża praktyczna? Bo to mnie zastanowiło.
0: Powiążmy to z tym, co mówiłem trochę wcześniej o tych obrazach, tak? Ten sierota akurat zostaje ofiarowany Matce Bożej, obraz różańca, czy Matki Bożej Różańcowej, po jakimś tam czasie pracuje z tymi, którzy też są sierotami i co widzi, że gdzie indziej podobna sytuacja, też ten obraz, jeszcze czyta w gazecie, to nie było zlecenie, przełożony przychodzi, słuchaj Józef, wiesz, jesteś dobrym pedagogiem, znakomicie zapowiadającym się księdzem, a więc podołasz sobie, tylko on szuka, wydobywa pewne znaki, tak, wiąże to. Aha, i za tym może stać Boża idea, może Boży plan. Także to bym w ten sposób tak trochę, może spłycam, ale tak bym to widział, jak mowa o tej Bożej opatrzności i praktycznym wykorzystaniu jej w życiu na co dzień.
1: To jest ten poziom taki ogólny. Tworzymy nową wartość duchową. A jak to przełożyć na praktykę? Jakby człowiek zupełnie spoza kościoła pytał, no dobrze, ale czym wy się tak konkretnie zajmujecie?
0: W tym tyglu ma miejsce de facto każdy, tak? Są grupy specjalne, grupy dla rodzin, tylko dla matek, dla ojców, dla młodzieży i po prostu dany stan, dana wspólnota pracuje formacyjnie nad sobą, szukając swoich ideałów również grupowych, wspólnotowych. Do tego są dni skupienia, rekolekcje, kierownictwo duchowe i to jest właśnie ta nasza praca dla tych konkretnych grup, tak? Także ktoś z nas jest powołany dla rodzin i zajmuje się rodzinami, inny pracuje z młodzieżą, jeszcze inny również łączy pracę formacyjną wśród księży, tam gdzie potrzeba.
1: Czyli z tego, co ojciec mówi, to rolą właśnie ojców chrzęszczackich jest bycie takimi kapelanami poszczególnych wspólnot wyspecjalizowanych, o ile można mówić, nie wiem, tak, tak? O specjalizacji rodzinnej, tak? Ale jakichś charakterystycznych grup ludzi, którzy pragną swoją duchowość pogłębiać, pragną wzrastać w życiu chrześcijańskim i ten ksiądz z Instytutu Chrzęszczackiego jest takim koryfeuszem tej wspólnoty. Czy to jest dobre porównanie?
0: Tak, to jest idealne porównanie. Dlatego wcześniej robili to palutyni. Potrzebny był ekspert albo fachowiec, kompetentny, dobry, oddany też w pracy z rodzinami. Kętnie poszedł do przełożonego, otrzymał tego właśnie ojca, tak? Jak już coś tam zaiskrzyło i doszło do tego rozłączenia, no to potrzebna była ta wspólnota, żeby dalej to dzieło kontynuować.
1: Mówimy ojcowie chrzęszczaccy. Wiem, że w wielu innych zgromadzeniach wcześniejszych jest bardzo wyraźny podział na ojców i braci. Ojcowie to są ci, którzy przyjęli śluby oraz święcenia kapłańskie. I jak to właśnie wygląda od strony takiej czysto formalnej w Instytucie Chrzęszczackim? Rozumiem, że ojcowie to też są po prostu księża, kapłani, którzy przyjęli święcenia, a dodatkowo jeszcze, no właśnie, składali jakieś ślubowanie, tak jak w tych poprzednich zgromadzeniach. Jak wygląda formalna przynależność do Instytutu Chrzęszczackiego?
0: Okej, poprzez fakt święceń.

0: i poprzez złożenie tak zwanego przyrzeczenia wieczystego.
1: Czyli to nie są takie śluby, jak w dawnych zakonach były.
0: Podobne. Mhm. Tylko to jest tak, że po zakończeniu tej pierwszej formacji, czyli etapu nowicjatu, u nas akurat 2 lata, zawiera się to przyrzeczenie na początek na rok, później na 2 lata, na koniec na 3 lata i potem jest to wieczyste. Wiadomo, ślubuje się czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, z tym, że na tej zasadzie partnerstwa z przełożonym, tak? Tak fajny jeden obraz, bo obrazami żyjemy cały czas. Przy tym wieczystym ślubowaniu, kiedy ja oddaję się, powierzam Bogu, Matce Bożej, czynię to klęcząco, naklęcząco. Ale potem, kiedy ślubuję też swoje posłuszeństwo moim przełożonym, którego reprezentuje akurat przełożony generalny, czyni to stojąc. Jestem jego partnerem, jego współpartnerem w tej pracy i w tym moim posłaństwie późniejszym.
1: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy do ostatniej już części rozmowy w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj rozmawiamy o

0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
1: Historia Kościoła.
0: I wracamy do ostatniej już części rozmowy w obrazach z historii Kościoła. Dzisiaj rozmawiamy o

0: czy już poświęceniach do instytutu?
1: Znaczy i tak i nie. Może przystąpić do naszego ruchu szynsztackiego i włączyć się, będąc dalej księdzem diecezjalnym, ale nie może wstąpić do naszej wspólnoty. Jest pewna też bariera wiekowa. U nas akurat przyjęta 27 lat. Także kto do tego wieku, do tego etapu się jakoś tam zgłosi albo przystąpi, no to wtedy możemy oczywiście jakoś tam czy też przyjąć, czy rozmawiać i tak dalej. Ale dla księży diecezjalnych istnieje taka możliwość. Dalej są w diecezji, dalej pracują dla oczywiście biskupa swojego miejsca, z tym, że formacja przez rekolekcje, dni skupienia, jeszcze jakieś tak życie kursowe jednoczy w ramach ruchu szynsztackiego, ale nie naszej wspólnoty ojców szynsztackich.
0: Padło tutaj już po raz któryś to stwierdzenie ruch szynsztacki. Co to jest?
1: Ruch właśnie jest, w tym ruchu to są takie. To są oczywiście instytuty, to trochę namieszane bym powiedział przez Niemca, który w swoim takim jakby po układaniu tak wszystko wyodrębnił, że może to się okazać trudne, ale jest proste. Stworzył w swoim ruchu instytuty, stworzył związki, stworzył ligę i stworzył szeroko pojęty ruch apostolski. Taki ruch pielgrzymkowy byśmy powiedzieli, popularny pielgrzymkowy. I teraz tak, zacznijmy od dołu. Ten ruch popularny pielgrzymkowy są to ludzie, którzy wierni z różnej maści, różnych wspólnot, różnych profesji i różnych powołań, którzy wiążą się w sposób luźny z Szynsztatem. Przyjeżdżają raz na jakiś czas na rekolekcje, biorą udział na przykład w pielgrzymce do Częstochowy, którą niedawno odbyliśmy, nawiedza nasz sanktuaria, ale nie prowadzą żadnego jakiegoś większego życia wspólnotowego w ramach swojej wspólnoty, czy to rodzin, czy młodzieży. Potem dochodzimy do ligi. W tej lidze mamy młodzież, mamy matki, mamy ojców, mamy rodziny i ta liga jest tak zbudowana i tak stworzona i tak funkcjonuje, żeby to było na forum danej diecezji. Łączymy się przy parafiach, tam się spotykamy za zgodą i przyzwoleniem księdza proboszcza. Następna wyższa już, albo kolejny stopień, może cofam słowo wyższa, bo to może być źle pojęte, ale kolejny stopień to są związki. Te związki już są na forum narodowym danego kraju. Instytut już międzynarodowy. Także cały ten ruch szynsztacki stworzony z tych instytutów, związków i lig obejmuje wszelkie możliwe stany, od tej młodzieży po rodziny.
0: Zawsze, gdy w obrazach z historii Kościoła goszczę przedstawiciela jakiegoś zgromadzenia zakonnego, zadaję jedno z moich ulubionych pytań o strój. Dlatego, że kiedyś, wiemy, że jeszcze w średniowieczu, później w XVI, w XVII wieku, to kwestia stroju zakonnego, koloru, kształtu habita, kształtu kaptura, rodzaju przepasania była dla tamtych ludzi szalenie ważna. Później jakby trochę mniej ważna. Jak to wygląda w przypadku ojców szynsztackich? Czy jest jakiś specjalny strój, który odróżnia księży szynsztackich, czy też normalnie tak jak księża diecezjalni?
1: Delikatnie odróżnia, ale niespecjalnie. Nosimy normalną sutannę księdza diecezjalnego plus czarny pas. Sutanna, żeby nas bardzo łączyła też z tym właśnie posłannictwem księdza diecezjalnego, a pas po to, żeby zaznaczyć przynależność do wspólnoty.
0: Czyli jednak taki rys zakonny tak, pozostaje.
1: Tak, pozostaje.
0: I czym zajmują się ojcowie szynsztaccy dzisiaj i jakie są w tej chwili wyzwania?
1: Dzisiaj powiem to, co w świecie jest, żeby też później może przejść do tego konkretnie, co my w Polsce robimy. To tak, pierwsza taka bardzo ważna, istotna gałąź, na której ciągle rodzą się nowe projekty, to jest pedagogika, a więc szkoły. W wielu krajach prowadzimy swoje własne szkoły, zakładamy te szkoły od podstawówki aż po liceum i po maturę. Powstał pierwszy w świecie taki, można powiedzieć, szynsztacki instytut na Kostaryce, akurat tam się udało i tam jakoś tam długimi etapami to się tworzy i jest. Do tej pedagogicznej działki byśmy dołączyli różne formacje przy tych centrach szynsztackich. To są weekendowe spotkania, to są cykliczne spotkania, różne przez cały rok, taki cykl spotkań, poświęcone różnym, przeróżnym tematom. Do tego dołączylibyśmy duszpasterstwo tostanowe i taka nowa, bardzo ciekawa gałąź, której też pochylamy się i oddajemy się w pracy, to jest taka peregrynacja Matki Bożej, tej naszej Trzykroć Przedziwnej w Kopii. Tak jak to u nas była peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej, też taka mała kapliczka wędruje po właśnie rodzinach, po kręgach tych rodzin, 15 rodzin się tworzy,

0: imię różańca, odmawiają sobie ten różaniec i to jest takie najbardziej teraz powiedział, nie chcę być atrakcyjny, ale owocne posłanie.
1: A zatrzymajmy się na chwilę, bo mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze będą wiedzieli, cóż to jest obraz Matki Bożej po trzykroć przedziwnej.
0: Wracamy do 14 roku, kiedy powstaje Szenstadt, rodzi się w tej małej kaplicy, ale wtedy jeszcze obrazu nie było. Też ciekawe, wracamy już do tego stwierdzenia, co to jest praktyczna wiara w opatrzność Bożą. Jest figura świętego Michała Archanioła, jest ołtarz, męca ołtarzowa, jest mała kaplica i tak się tworzy Szenstadt. Po de facto roku, niecałym, ktoś ofiarowuje obraz, który jest wierną kopią Matki Bożej Santa Maria Maggiore. Po prostu ktoś tam był, ofiarował i tak dalej. I teraz założyciel Kentenich pokazuje ten obraz właśnie tym młodym chłopcom, którzy zawarli to przymierze miłości wtedy z Matką Bożą, ten akt założycielski. I ci mówią, okej, znak czasu, Wielki Piątek, kiedy dojechał ten obraz do tam do Szenstadt, umieszczamy go. Pierwotnie autorem tego obrazu był włoski malarz Luigi Crocio, nazywał się Ucieczka Grzeszników, Refugium Peccatorum. Ale została nazwa mu dana właśnie Matka Boża Trzykroć Przedziwna, z tego powodu, że bardzo mocno Matka Boża Trzykroć Przedziwna była czczona przez jezuitów właśnie w Ingolstadt. To jest północna Bawaria. Reformacja, ruch kontrreformacyjny, to ruch mariański, maryjny. I tam właśnie rodzi się ten obraz, czy kult Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Myśmy to przejęli, tę nazwę. I od 14 roku, kiedy jest Szenstadt, też mówimy pod obrazem, dla obrazu, wedle kultu Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej. Jeszcze tylko, jeżeli mogę. Historycznie to oczywiście 1604 rok,

roku, kiedy jest chrzęszta, też mówimy pod obrazem, dla obrazu, wedle kultu Matki Bożej Czyrłość Przedziwnej. Jeszcze tylko, jeżeli mogę. Historycznie to oczywiście 1604 rok

0: kiedy był w naszej ojczyźnie, akurat w Licheniu, to na końcu właśnie tego przemówienia w Licheniu mówi tak: a teraz chciałbym się pomodlić jako stary pielgrzym krakowski. Bądź pozdrowiona, córko Boga Ojca. Bądź pozdrowiona, Matko Wcielnego Słowa. Bądź pozdrowiona, oblubienica Ducha Świętego. Teologia wyłożona jak trzeba. Bądź pozdrowiona, trzykroć przeciwna Pani. A więc mamy też jakiś, nie tylko dowód, ale pewne świadectwo tego kultu, który był w Polsce, a który pięknie przytoczył nam nasz błogosławiony już prawie święty Jan Paweł II.
1: No ja wiedziałem, że jednak ojcowie szynsztatcy mają jakąś swoją specyfikę duchową, chociaż kiedyś przy innej rozmowie tutaj ojciec się zarzekał, że absolutnie nie, ale wiedziałem, że coś takiego jest, no i teraz ojciec tak udowodnił, no, że szczególna atencja dla Maryi i kult maryjny. Mnie to za serce chwyta, dlatego że to była cecha charakterystyczna właściwie wszystkich zakonów rycerskich. I templariuszy, i choćby krzyżaków, których nazwa pełna, to jest przecież zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie. Wszystkie kaplice, które templariusze budowali na całym świecie, wszystkie bez wyjątku były pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Więc no, taka szczególna atencja do Matki Bożej jest jakoś mi bliska. No i cieszę się, że tutaj ojciec jednak zdradził tą cechę charakterystyczną Instytutu Szynsztatckiego. Jak słucham ojca, ojciec mówi z takim zapałem o tym posłaniu w świat i zarazem z optymizmem. Nie zawsze jest tak, że goście moi w obrazach z historii Kościoła charakteryzują się takim optymizmem, mówiąc o nadchodzącej przyszłości. Wprawdzie tytuł naszej audycji to jest Obrazy z historii Kościoła, ale wiemy, że w gruncie rzeczy przeszłość i przyszłość są ze sobą bardzo silnie związane. Ojciec naprawdę patrzy z optymizmem w te nadchodzące lata?
0: Mogę się odwołać do dwóch takich doświadczeń. Pierwsze to jest takie rok 40, chyba to był trzeci albo czwarty już teraz, obóz w Dachau. Nasz założyciel już tam w jakiś sposób no, żyje, okay, tak jak można powiedzieć, żyje w tym obozie. I jest kolejny transport więźniów, tym razem francuskich księży. I przychodzi stary znajomy naszego założyciela, który znał go z tych rekolekcji, które wygłaszał w Szynsztat. Popatrzył na otoczenie i mówi do naszego założyciela: słuchaj Józef, jak myślisz, przeżyjemy to piekło? On tak patrzy na niego, mówi: wiesz, wydaje mi się, że chyba nie tak postawiłeś pytanie. No jak, ale damy radę, wytrzymasz? Mówi: nie, chyba idzie o to, co Bóg chce, abyśmy w tym czasie i w tym miejscu mogli zrobić. Jaka jest Jego wola? Próbować odczytać tę wolę Bożą, tak? A językiem naszego ordynariusza mi się bardzo podobało kiedyś takie fajne wystąpienie, kiedy mówił o tym, że tej doloryzacji życia jest aż tyle, a to trzeba wydobyć pewne przynajmniej znamiona nadziei, jakiegoś zaufania, tego nowego otwarcia. To jedno doświadczenie, a więc nie czy przeżyjemy.
1: Tylko co możemy dobrego zrobić?
0: Co możemy zrobić w tym stanie? A taki poeta mój ulubiony, ksiądz Jerzy Szymik, w jednej z swoich poezji pisze: to jest właśnie mój czas i nie ma innego. Skrojony na moją miarę i na mój styl. Dobrze być w takim czasie i żyć z duchem tego czasu, w jego duchu. I żyć w zgodzie z wolą Najwyższego na ten właśnie czas. Okej, okay, i drugie skojarzenie z tej świętej pamięci kardynałem Ignacym Jerzym, nominatem przed śmiercią został ogłoszony właśnie prywatnie, że będzie, otrzymał wiadomość, że będzie ogłoszony, otrzyma bilet kardynalski. Dlatego kardynał elekt, czy też nominat. Jego testament po śmierci pisze tak: to, że przeżył Dachau i wrócił, odczytuje sobie, jakby Pan Bóg dał mu jeszcze raz życie. I pisze w swoim testamencie dalej: dlatego jestem mu niewspółmiernie wdzięczny, stąd mój optymizm, humor, pogoda ducha i wiele rzeczy. Także myślę tak, gdybyśmy patrzyli na te znaki czasu, które akurat teraz świat odkrywa, które może też przez media w jakiś sposób ukierunkowuje, że to nic tylko zamykać, pieczętować i czekać, kiedy
1: albo wręcz przeciwnie, użyć życia, póki jeszcze czas, póki się
0: czas,
1: da.
0: Tak jest, oczywiście, ale nie, spokojnie, to są te czasy i
1: czasy zawsze są
0: do przodu,
1: złe,
0: tak jest.
1: Od paru tysięcy lat. W tej części końcowej już audycji ja na ogół pytam o to, jakie książki, strony internetowe, publikacje można by polecić tym słuchaczom, którzy chcieliby rozszerzyć nieco swoją wiedzę, czy o samym

0: Instytucie Szenstackim, czy o ojcu założycielu, czy o duchowości szenstackiej, czy o współczesnych dziełach szenstackich, cały ojciec polecił.
1: Najprostsze, trzy kropeczki, znaczy jedna kropeczka po trzech W, czyli www.szenstadt.pl. Szenstadt po polsku pisane. I to jest nasza, no myślę, że nawet z jakimś tam takim sukcesem prowadzona strona internetowa, sukcesem z tego, że wszystkie wspólnoty są na tej właśnie stronie. Także o wspólnotach, o tych uroczystościach, o pozycjach również wydawniczych można się tam dowiedzieć i po prostu poszerzyć swój zasób, swoje wiedzy, też, jeżeli byłoby zainteresowanie, nawiązać kontakt i spotkać się.
0: I współpracę. Do czego zresztą Państwa również namawiam. Moim i Państwa gościem, który opowiadał nam bardzo dokładnie, bardzo fajnie o Instytucie Szenstackim, był nie kto inny, tylko przedstawiciel tegoż właśnie Instytutu, prowincjał Ojców Szenstackich, ojciec Arkadiusz Sosna, któremu serdecznie dziękuję za wizytę dzisiaj w naszym studiu.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość przekazania informacji, podzielenia się.
2: Historia Kościoła.

0: SK Rock Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Mawiają, że kiedy najgorsze, co może ci się zdarzyć, rzeczywiście ci się przydarza, a ty to jakoś znosisz, wtedy jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. Czym jest wytrwałość i dążenie do celu, kiedy ma się ograniczenia? Ma się granice, które szalenie trudno jest przekroczyć, tak nam się przynajmniej wydaje. Jak sukcesem podnieść się po upadku? Jakie lekcje wyciągnąć z porażek i jak odzyskać sprawczość? Żyć trochę na przekór przeciwnościom. O tym między innymi dziś w Drogowskazach. Moim i waszym gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, była doradczyni prezydenta RP i zarazem autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie, Paulino, w gościnnych progach Drogowskazów.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Paralimpijki, Paulino, odsłaniają swój świat w uważnych i czułych rozmowach z tobą. Czy trudno było ciebie namówić te wspaniałe kobiety, wielkie sportsmenki, do zwierzeń, nie zawsze łatwych, czy ich historie, przez które przeprowadzasz czytelniczki i czytelników, mają jakieś części wspólne? Jeśli tak, to jakie?
2: Częścią wspólną każdej z tych historii jest fakt, że każda z 8 dziewczyn, o których piszę, zdobyła medal Igrzysk Paralimpijskich, co najmniej jeden.
1: Co najmniej jeden.
2: Co najmniej jeden, bo są takie, które zdobyły jeden, ale jedną z bohaterek jest Natalia Partyka, która ma na ich na swoim koncie 12. Natomiast to była tak naprawdę jedyna cecha wspólna, dlatego że każda z tych historii jest oczywiście inna, poza faktem, że każda z dziewczyn także była na Igrzyskach Paralimpijskich. No ale żeby być paralimpijką, no to w Igrzyskach trzeba po prostu uczestniczyć. I odpowiadając na twoje zasadnicze pytanie, czy trudno je było namówić, ja w ogóle nie musiałam ich namawiać. Ja dzwoniłam, pytałam i słyszałam, tak, chcę. I myślę, że to była taka najfajniejsza wizytówka,

0: Szybka naszych znajomości, bo większość z nich była wieloletnia, bo ja na pierwsze igrzyska jako reporterka pojechałam w 2004 roku do Aten. No i to było już bardzo dawno temu, jeśli popatrzymy, że mamy 2026 rok, więc większość z tych dziewczyn znam od wielu lat.
1: Popularny dziennikarz sportowy Michał Pol, serdecznie Michała pozdrawiamy, a kiedyś pracowałem z nim w jednej redakcji, napisał o twojej książce, że jest niezwykłą kroniką upadków, z których trzeba było się podnieść i też zwycięstw, które smakują lepiej niż złoto. Jakie patenty bohaterki twojej książki, Pauliny, mają w kwestii właśnie podnoszenia się z kolan? W świecie sportu to normalne, że raz są sukcesy, tak, innym razem są porażki, trzeba przez nie jakoś przejść, tak to jest zresztą w całym życiu. Która z pań sportsmenek może ujęła ciebie szczególnie mocno w tym właśnie kontekście podnoszenia się z upadku?
0: W tym kontekście chyba najmocniejsza jest opowieść Natalii Partyki. Zresztą ona ma taki tytuł, który zaczerpnęłam ze słów, która powiedziała: nikt czegoś takiego nie przeżył, dlatego że Natalia przez 13 lat nie przegrała ani jednego turnieju w parasporcie. Znaczy w ogóle wyobrażenie sobie tego, że można być tak mocnym, tak silnym, to jest jedna rzecz, ale druga, to na co ona zwraca uwagę, że ona zawsze, kiedy wychodziła do stołu, wiedziała, że to ta druga osoba chce być tą pierwszą, która zdarła jej skalp. Zresztą dokładnie takiego sformułowania używa. I jak ona przegrała w Tokio i nie mogła wejść już do walki finałowej o złoto, no to było tak, jakby świat nagle przestał istnieć. Dla wszystkich fanów, no zwłaszcza paratenisa stołowego. I kiedy z nią rozmawiałam, to ta opowieść właściwie o Natalii dzieli się na dwie części i to ona ją podzieliła. Jej życie do Tokio, ta porażka i potem co ona z tą porażką zrobiła, jak ona to życie naprawdę w sposób niesamowity zmieniła i to jest tak niezwykła opowieść. Ja ją polecam gorąco wszystkim.
1: Tak, no nie
0: opowieści.
1: Będziemy wszystkiego zdradzać, bo wszystko jest w tej pięknie opakowanej książce twojego autorstwa.
0: Ale polecam historię Natalii, bo kiedy przeżywa się... W sporcie w ogóle głównie się przegrywa. Na podium się jest bardzo rzadko.
1: To prawda, na podium
0: są tylko trzy miejsca. I tak naprawdę być tak jak Natalia Partyka, czyli nie przegrywać przez tyle lat, mało komu się to zdarza, o ile w ogóle. I to, jak ona sobie to poradziła, jak odnalazła zupełnie inny rodzaj życia, smakowania tego życia, kiedy potrafiła stanąć z boku i popatrzeć na to, co do tej pory robiła. I to jest w tej książce.
1: No właśnie, dla bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino, rywalizacja sportowa to coś więcej niż puchary i medale. Więc co? Czym jest dla tych wspaniałych kobiet ta rywalizacja? Co im daje? Co mogą też wykorzystać w życiu pozasportowym, nie?
0: No myślę, że dla każdej z dziewczyn jest to zupełnie coś innego,
1: no tak,
0: ale z takiego sportowego

0: siła stanąć z boku i popatrzeć na to, co do tej pory robiła. I to jest w tej książce.
1: No właśnie, dla bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino, rywalizacja sportowa to coś więcej niż puchary i medale. Więc co? Czym jest dla tych wspaniałych kobiet ta rywalizacja? Co im daje? Co mogą też wykorzystać w życiu pozasportowym, nie?
0: No myślę, że w właściwym momencie, czasie i miejscu Joanna Mendak, parapływaczka, ona też trafiła do pływania z rehabilitacji, ale zaczęła pływać ze zdrowymi dziećmi. Cieszyła się jak dziecko z tego, że nie była ostatnia na któryś z zawodach z rzędu, bo na początku naprawdę jej to wcale tak dobrze nie szło. Zresztą mówię o sobie, że ona to wypracowała, że te medale, na te medale po prostu rwała ziemię, żeby gdzieś tam zaistnieć w tym największym sporcie, na największych arenach. To są także psychologowie, którzy współpracują oczywiście w tej chwili z paralimpijkami. To są przyjaciele, to jest ogromna rzesza ludzi tak naprawdę, którzy przewijają się przez te wszystkie lata. No w przypadku Doroty Bucław jest to Dorota Kubicka, to jest absolutnie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie wiem, czy powiem coś więcej, bo nie chcę zdradzić wszystkich szczegółów, ale to jest taka symbioza dwóch przyjaciółek, które od ponad 20 lat są razem, nie w związku, bo to też może warto podkreślić, tylko po prostu jedna drugą wspiera w codziennym życiu.
1: Ja się zastanawiam, Paulino, w jaki sposób, też dzięki czemu niepełnosprawność wrodzona lub nabyta, tak to może dość niezręcznie ujmę, może stać się motorem do walki, tak, do zmian w życiu. Co o tym decyduje? Czy wytrwałość, czy determinacja, konkretne cechy osobowości? Co bohaterki twojej książki chciały udowodnić sobie i pokazać światu?
0: Nie jestem pewna, czy one chciały coś udowodnić. Okay. Myślę, że ten sport się pojawia w którymś momencie w ich życiu i one tego bakcyla łapią. Tak naprawdę, kiedy napisałam tę książkę, kiedy wysłuchałam wszystkich ich opowieści, zdałam sobie sprawę, że one w pewnym sensie ten sport miały w swoim DNA, że każdą z nich do sportu ciągnęło, albo przykład był już w domu, że ten sport był po prostu ważny.
1: Tak, to prawda.
0: W przypadku Kasi Rogowiec narciarstwo uprawiał tato. W przypadku Doroty Bucław tato był koszykarzem i ona też chciała być koszykarką. Natalia Partyka chodziła z siostrą na treningi tenisa stołowego. Tutaj tych analogii jest bardzo dużo i one się w tym sporcie po prostu natychmiast odnajdywały. Karolina Pęk, która po prostu sama z siebie chciała być piłkarką nożną, ale w tamtych czasach jeszcze nie było piłki nożnej dla dziewczyn, więc się zdecydowała na tenis stołowy, powiedziała tu piłka, tam piłka, spróbuję. Więc gdzieś tam ten sport w nich był od samego początku. One miały po prostu taką sportową duszę, która musiała paść na odpowiedni grunt i tam mogła rozkwitnąć.
1: A co w życiu polskich paralimpijek, których historię opisujesz w swojej książce, Paulino, jest najtrudniejsze? Co było przyczyną też załamań, tak? Rezygnacji z marzeń? Czy mamy tu jakiś też wspólny mianownik, czy nie? Takie najtrudniejsze. Co było, co mówiły bohaterki twojej książki dla nich podczas wspinania się po tych szczeblach kariery też sportowej?
0: Myślę, że to były różne historie i różne momenty w zależności od bohaterki. Taką rzecz, która mnie poraziła i o której nie wiedziałam, mimo że tym sportem się zajmowałam, był fakt, że Joanna Mendak, wielokrotna mistrzyni paralimpijska w pływaniu stylem motylkowym, w którymś momencie przestała pływać tym stylem, bo przestała, jak ona twierdzi, choć to trudno w to uwierzyć, umieć dobrze pływać tym stylem. Brzmi absolutnie niewiarygodnie. I ona przez ponad rok próbowała się go nauczyć na nowo i zrezygnowała. I to jest w ogóle coś niesamowitego, że po, ja nie pamiętam, nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, ale po wielu latach zdobywania medali, gdzie jej rekordy nadal obowiązywały jeszcze 2-3 lata temu, ona doszła do wniosku, że popełnia taki błąd, którego nie jest w stanie się pozbyć i już nie potrafi tak pływać jak kiedyś. I mimo ogromnej pracy, którą wykonała z trenerem, już do tego nie wróciła. To był oczywiście taki moment dużego kryzysu. Myślę też, że momentem kryzysowym bardzo jest, kiedy zawodnik z bycia przez wiele lat na szczycie nagle spada gdzieś niżej. Znaczy spada w cudzysłowie, bo ciągle jest w pierwszej piątce albo dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. Tu wracam do Joanny Mendak, bo to też jest ciekawa historia. Kiedy

0: ona przestała stawać na podium. To było w 2016 roku podczas Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro. Nie zakwalifikowała się, nawet nie przeszła eliminacji do finału. To jest bardzo trudne. Ale to też sprawiło, kiedy ona już przez to przeszła, że w Paryżu, kiedy zajęła 7 miejsce, cieszyła się bardziej niż ci, którzy byli na 6., 5. Jej tato wtedy powiedział, że on zobaczył w niej taką radość, którą widział tej maleńkiej dziewczynki, która po raz pierwszy nie była na zawodach ostatnia.
1: Polskie paralimpijki odsłaniają swój świat. Co je załamuje? Co uskrzydla? Co jest największą przeszkodą? A co wsparciem? Dziś częściowo odpowiadamy na te pytania. W studiu ze mną i z wami jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną wraca już za chwilę. Zapraszamy.

0: Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrętkowski, moje uszanowanie po raz drugi. Czytałem kiedyś, że życie nie polega na tym, żebyśmy byli najszybsi. Nieważne też, jak nam się powiedzie. Najważniejsza jest wytrwałość. Najważniejsze, żebyśmy stali na nogach i bez względu na okoliczności uparcie szli naprzód. Czy to łatwe? No, rzadko kiedy, ale jak najbardziej możliwe i też wykonalne. Doskonale wiedzą to wspaniałe bohaterki książki, która wywołała powstanie tej konkretnej edycji drogowskazów. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Paulina Malinowska-Kowalczyk. Paulina jest dziennikarką, korespondentką z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, jest nauczycielką akademicką, byłą doradczynią prezydenta RP i też autorką książki, którą mamy na studyjnym stole. Ta książka, jej tytuł to Życie na medal, prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo.

0: biegowej, która kiedy była maleńkim dzieckiem straciła obie ręce, też dzieli się na dwie części. Część dotyczącą kariery sportowej i to takiej takiego maksymalnego podporządkowania całego życia, absolutnie całego, wysiłkowi fizycznemu, przygotowywaniu się do zawodów i część, kiedy ona tak naprawdę, i to się dzieje teraz, ma swoją rodzinę, ma dwójkę dzieci i to jest jej cały świat. I do sportu dopiero zaczyna wracać w takiej formie sportu absolutnie niewyczynowego, tylko sportu dla przyjemności dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bo kiedy dzieci były małe, no bardzo trudno jest sport uprawiać. Ci, którzy mają dzieci płaczące, zwłaszcza w domu, no to wiadomo, że ten czas dla siebie jest bardzo ciężko wyrwać. Ale zapytałeś też o to łączenie kariery
1: światów, dokładnie, sportowego, zawodowego, rodzinnego, osobistego i tak dalej.
0: To jest na pewno bardzo trudne. Są takie osoby, które dochodzą do takiego momentu, kiedy nie jest to możliwe i taką decyzję podjęła Lucyna Kornobys, która już od kilku lat nie pracuje zawodowo, tylko całe swoje życie podporządkowała karierze sportowej, ale jest też Kinga Druszcz, która z kolei pracuje w lotnictwie i udaje jej się te dwa światy pogodzić. Świat naprawdę wymagającej kariery w paraszermierce i także pracę, która jest bardzo odpowiedzialna. Niezbyt wiele mogę o niej powiedzieć i ona też niechętnie o niej mówi. Natomiast ona ma w pracy ogromną przychylność i kiedy ma rozpiskę swoich treningów, wyjazdów, zgrupowań, zawodów, to z tą rozpiską przychodzi, kiedy jest podział dyżurów, wówczas jej współpracownicy idą jej na rękę i tylko dlatego jest to możliwe.
1: A propos właśnie pani Kingi, szermierka na wózkach zmieniła jeszcze jedną rzecz w życiu Kingi Druszcz. Dzięki niej nabrała sporego dystansu do swojej lewej ręki. Poznała wiele osób, które mają większe ograniczenia i świetnie sobie z nimi radzą. To cytat z twojej książki, Paulino, Życie na medal. Droga do pokonywania własnych ograniczeń bywa długa, bywa wyczerpująca. Czy były momenty, w których bohaterki twojej książki zaczęły wątpić, że się uda? Jeśli tak, to może jak wychodziły z takiego stanu zwątpienia? Czy wystarczy myśl, że inni mają po prostu gorzej? Tutaj przywołałaś w pierwszej części naszej rozmowę w drogowskazach Joannę Mędak, tak? Zdobywczynię 3 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich na 100 metrów w stylem motylkowym, która powiedziała trenerowi, że już nie potrafi tym stylem pływać, tak?
0: Tak, tak.
1: Stwierdziła, że się pogubiła, że nie wie, jak wejść w rytm, nie?
0: Potrzebna jest chyba akceptacja. O tym właśnie pisze Joanna Mędak, że trzeba złapać flow z samym sobą, że czasami jest ograniczenie i trzeba je zaakceptować. Tak jak Kinga Druszcz musiała w którymś momencie dojść do tego, że akceptuje to, że ma niewykształconą dłoń. Ona bardzo długo po zakończeniu kariery sportowej w szermierce sprawnych, czyli szermierce chodzonej z powodu kontuzji, musiała tę karierę przerwać, nie chciała wejść do sportu osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po pierwsze uważała to za coś gorszego, nie chciała się identyfikować z byciem osobą z niepełnosprawnością. I w momencie, kiedy w końcu po kilku latach została namówiona przez zresztą wybitnych paralimpijczyków, szermierzy, Grzegorza Plutę, Stefana Makowskiego i usiadła na tym wózku i mogła odbyć pierwszą walkę, to w niej się obudziło to wszystko, co było kiedyś i wtedy już postanowiła w tej szermierce zostać. Ale najważniejsza, myślę, jest ta akceptacja i ten proces akceptacji i takiego płynięcia z wodą, a nie pod prąd, on daje o wiele większą siłę.
1: A w jaki sposób bohaterki twojej książki, Paulino, trafiły w ogóle do świata sportu? Przypadek, inspiracja, splot sprzyjających okoliczności? Wspomniana tutaj wcześniej Joasia Mędak, zdobywczyni kilku złotych medali na Igrzyskach Paralimpijskich, do sportu trafiła, o ile dobrze pamiętam, dzięki trenerowi chyba.
0: Joasia Mędak trafiła do sportu dzięki trenerowi, ale najpierw dzięki rodzicom przyszła na basen, za którym notabene nie przepadała, ale w porównaniu do ćwiczeń rehabilitacyjnych na sali ten basen była w stanie jakkolwiek zaakceptować, ale trzeba pamiętać, że była wtedy małym dzieckiem. I dopiero później została wypatrzona, bo jeździła na zawody dla dzieci pełnosprawnych, jako dziewczynka rokująca. Kiedyś w ogóle było tak, że trenerzy sobie przekazywali informacje o tym, słuchaj, mam dziewczynę niedowidzącą, mam dziewczynę bez ręki, mam dziewczynę bez nogi. W przypadku Kingi Druszcz, trenerzy, którzy jeździli na zawody pełnosprawnych juniorek, podpytywali o nią, gdzie ona jest, co się z nią stało, bo wiedzieli, że ma pewną niepełnosprawność. aktywność i w cudzysłowie można by ją zaciągnąć do parasportu. No ale to nie jest takie oczywiste, dopóki dana osoba się na to nie zgodzi sama ze sobą. No ale na szczęście w przypadku Kingi tak się stało, więc i dzięki temu mamy srebrny medal igrzysk.

0: książkę w paraszermierce w Paryżu.
1: Ja się zastanawiam, Paulina, czy są jakieś niepełnosprawności, które całkowicie wykluczają karierę paralimpijki, paralimpijczyka? Pewnie są, tak? Ale tutaj nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie. A jakie rodzaje niepełnosprawności dotyczą bohaterek twojej książki i co te wspaniałe sportsmenki też robią, żeby wspomagać swoje zdrowie, nie? Czy na przykład równolegle z karierą sportową prowadzą leczenie, rehabilitację?
0: No, sport jest w ogóle rehabilitacją, można powiedzieć. Natomiast ja zawsze podkreślam, że zawodnik, który staje na starcie, on naprawdę nie myśli rany, ja się teraz świetnie zrehabilituję. On myśli naprawdę o tym, żeby być albo najszybszym, tak, albo lepszym niż ostatnio, a na pewno lepszym niż ten, który gdzieś tam czy płynie obok, czy biegnie, czy walczy. Natomiast czy one dbają o zdrowie? One muszą dbać o zdrowie. Jeżeli obok aktywności fizycznej, takiego cyklu treningowego, nie ma zadbania o całą aurę związaną z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dbaniem o leki, które się przyjmuje, to fantastyczne są opowieści Justyny Kozdryk, która no niejedną przygodę z antydopingową

zdrowie, one muszą dbać o zdrowie. Jeżeli obok aktywności fizycznej, takiego cyklu treningowego, nie ma zadbania o całą aurę związaną z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dbaniem o leki, które się przyjmuje, to fantastyczne są opowieści Justyny Kozdryk, która no niejedną przygodę z antydopingową

Wśród dziennikarzy na igrzyskach, jak nagrywaliśmy rozmowy z nią, to mówiliśmy, ile zdań ci powiedziała? Co ci powiedziała? Tak albo nie. Nawet jeśli pytanie nie było zamknięte. Więc jeśli ktoś wydobył z Karoliny 2 albo 3 zdania, to w ogóle był wielki sukces. Więc kiedy jechałam na te rozmowy z nią, myślę, Boże, czy to w ogóle się uda? I muszę powiedzieć, że na początku myślałam, że zrobię taki portret Natalii i Karoliny razem, bo one faktycznie są bardzo ze sobą związane. Ale potem, kiedy się okazało, że ta Karolina potrafi już mówić,

0: złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Największe sukcesy osiągają w lekkiej atletyce, tenisie stołowym, pływaniu i podnoszeniu ciężarów. Wśród nich jest wiele fantastycznych pań i tę edycję drogowskazu właśnie tym paniom dedykujemy i poświęcamy. A do podjęcia tego tematu skłoniła mnie nowa na rynku wydawniczym książka, a moim gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka właśnie książki, o której mówiłem przed chwilą, a jej tytuł to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem.
1: SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: I jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Polskie paralimpijki to utytułowane sportsmenki odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej, między innymi w lekkoatletyce i tenisie stołowym, a też w pływaniu. Wśród najbardziej znanych są między innymi Róża Kozakowska, lekkoatletyka, medalistka z Tokio, Joanna Mendak, pływanie, oraz Natalia Partyka, tenis stołowy. Polki regularnie zdobywają medale na letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich. To nasz powód do narodowej dumy. Skąd te wspaniałe kobiety biorą siłę? Wytrwałość, determinację, co daje im sport w obliczu życia z niepełnosprawnościami. O tym między innymi w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem cały czas jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie po raz trzeci, Paulina.
2: Witam tak.
1: Jak już wcześniej mówiliśmy, polscy paralimpijczycy, kobiety i mężczyźni często mierzą się z mniejszym zainteresowaniem mediów i społeczeństwa niż olimpijczycy bez niepełnosprawności, co przekłada się też na mniejszą, takie są fakty, rozpoznawalność, też wsparcie sponsorów. W jaki sposób można by to zmienić? Czy bohaterki twojej książki coś mówią na ten temat? Mają jakieś koncepcje, przemyślenia, sugestie?
2: Bohaterki mojej książki przede wszystkim skupiają się na walce o siebie. Właściwie, jeśli spojrzeć na każdą z nich, to one szukają tego sponsoringu także na własną rękę. Niektóre mają swoich menadżerów, mają osoby, które je w tym zakresie wspierają. I myślę, że to też się zmienia. Oczywiście takim najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest Natalia Partyka i to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest tak, że inne dziewczyny tych sponsorów znaleźć nie mogą. Chociaż tak jak powiedziałeś, jest dużo trudniej niż w przypadku sportowców olimpijczyków, ale oni też nie mają łatwo. To wcale nie jest tak, że jeśli ktoś jest olimpijczykiem, to przed nimi ustawia się kolejka sponsorów. Również muszą za tym pochodzić, również muszą o to zabiegać i tu jest konkretna praca do wykonania. Jesteśmy w takim momencie, kiedy PR w sporcie osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych zaczyna

0: No, odgrywać coraz większą rolę. Wcześniej, tak jak kiedyś nie mówiło się o psychologach w sporcie, wcześniej o PR-ze w sporcie również nikt nie myślał. Teraz się to bardzo zmienia, dlatego że każdy sportowiec może budować swoją własną markę. Począwszy od budowania swojego fanpage'a, bo to jest też pokazywanie swojego wizerunku i tego, jak ja się prezentuję. Jasne. Jak ja się w cudzysłowie mogę sprzedać, i część zawodniczek, o których ja piszę, robi to w sposób bardzo świadomy. Jeżeli zawodnicy nie będą budowali swojej marki, to nie będą mieli sponsorów. To jest taka praca trochę od podstaw do wykonania i dotyczy tak naprawdę każdego, bez względu na sprawność albo jej brak.
1: Natalia Partyka po raz pierwszy od 2004 roku i igrzysk w Atenach zdobyła podczas Igrzysk Paralimpijskich w Tokio tylko brązowy medal w turnieju indywidualnym. Zszokowany był cały świat, w szoku była polska reprezentacja. Królowa paratenisa stołowego została zdetronizowana przez Chinkę. Porażka, która przecież jest naturalnym elementem sportu, była w jej przypadku czymś, na co nikt nie był przygotowany i z czym nikt nie umiał sobie poradzić. To cytat z swojej książki Życie na medal, Paulino. Czy paralimpijscy sportowcy wspierają siebie nawzajem w takich właśnie trudniejszych momentach swojej kariery sportowej? Jak działa to środowisko tak od wewnątrz? Czy jest w nim na przykład większa wyrozumiałość wobec siebie nawzajem? Wsparcie, samopomoc, jak to oceniasz?
0: Przywołałeś bardzo specyficzny przykład, bo faktycznie kiedy Natalia w tym Tokio przegrała, fajnie powiedziała o tym Karolina Pęk. To pada w opowieści Karoliny, że ona się czuła, jakby ktoś umarł. Że taka była atmosfera, że tak naprawdę to otoczenie nie poradziło sobie bardziej z przegraną Natalii niż sama Natalia. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Chociaż pierwsza reakcja to Natalia opowiada, jak spotkała Patryka Chojnowskiego, też świetnego paratenisistę, kiedy schodziła już po tej grze i on po prostu przybił piątkę. I to jemu pierwsza wypowiedziała te słowa: przegrałam. No tak, widziałem. Ale Natalia opowiada o tym, że dla niej trudne było nawet przeżycie tego, że wchodziła do windy i miała takie poczucie, że ludzie jej unikają, bo nie umieli się zachować, że nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. I to już nawet nie chodziło o to, że wszyscy na ten jej złoty medal liczyli. To ona liczyła na to złoto. I nagle stało się coś absolutnie nieprzewidzianego. Więc to jest taka historia odrębna. Jeżeli chodzi o historie inne, to wsparcie jest zawsze. Oni tworzą takie swoje teamy, swoje grupy. To są przyjaciele w dużej mierze, bo oni spędzają ze sobą naprawdę całe mnóstwo czasu. Jeżdżą na obozy, jeżdżą na zgrupowania, na treningi, na zawody. Czasami jest tak, że z rodziną spędzają mniej czasu niż z kolegą czy z koleżanką z teamu. Więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś się nie zaprzyjaźnili, nie przeżywali nawzajem tych swoich walk. Zresztą chodzą na te swoje walki i nawzajem dopingują się. I tutaj to jest taka naprawdę ogromna siła. Bardzo ważną rolę zawsze odgrywa trener. To, w jaki sposób trener do tego podchodzi, jak on przeżywa czy porażkę, czy zwycięstwo. No, pamiętam ten obrazek, kiedy Karolina zdobyła po raz pierwszy swój złoty medal na igrzyskach i Kai Xiu, no, wybitny trener tenisa stołowego, który trenuje też pełnosprawne zawodniczki, po prostu się na nią rzucił z okrzykiem: czekałem na to 9 lat. I potem jak z Kajem rozmawiałam i on mówił, że on wiedział, że ona musi ten złoty medal zdobyć, że ona niczego w życiu więcej nie chce osiągnąć, że to jest jej absolutny cel, a jego celem było towarzyszyć jej i w tym pomóc, i oni stworzyli taki nieprawdopodobny duet. Duet także nieprawdopodobny dlatego, że Karolina po prostu była bardzo trudną zawodniczką. Ona o tym mówi otwarcie, więc tak mogę też powiedzieć. A Kai znalazł do niej klucz. I stworzenie takiego duetu jest trudne, ale ono się zdarza i potem ono gdzieś tam owocuje takimi fantastycznymi wynikami.
1: Tak sobie głośno myślę, że tak sobie to wyobrażam, że rodzaj niepełnosprawności zapewne decyduje też, jaką dyscyplinę wybierze sportowiec paralimpijski, i nawet jeśli wybór będzie słuszny, to wysiłek, jaki taki człowiek musi włożyć w szlifowanie formy sportowej, jest też, tak to sobie wyobrażam, ale możesz mnie za chwileczkę wyprowadzić z błędu, że ten wysiłek jest znacznie większy niż w przypadku osoby bez niepełnosprawności. Czy się może właśnie mylę, nie? Za co ty, Paulino, podziwiasz bohaterki swojej książki? Za co przede wszystkim w tym kontekście?
0: Za determinację.
1: Determinację.
0: Determinacja to myślę, że jest determinacja, konsekwencja i praca. To są chyba takie trzy składowe ich sukcesów. Tam nie ma przypadków. Tam po prostu nie ma przypadków. Tam jest wypracowana siła, wypracowana przede wszystkim technika,

0: napracowana głowa, jeśli tych składowych nie ma, nie staje się na podium. Powiedziałeś o tym, że one wybierają taką dyscyplinę, jaka im pasuje. Historia Kasi Rogowiec jest ciekawa.
1: Właśnie
0: bo
1: chciałem
0: ona...
1: powiedzieć, bo tu się właśnie kłania historia tak, właśnie Kasi Rogowiec.
0: Bo tak, Kasia Rogowiec była i w pływaniu, i była w paralekkoatletyce, ale szybko sobie przekombinowała, że ona tam po prostu nie ma żadnych szans. Że ona tam nie będzie najlepsza. Znaczy, tu warto zwrócić uwagę na fakt, że ona od razu chciała być najlepsza. I ona szukała takiego miejsca, które pozwoli jej gdzieś tak właśnie zafunkcjonować. I to narciarstwo, które odkryła, parabiegowe, nie alpejskie, którego ją tata nauczył, było tym miejscem, gdzie ona zobaczyła, że tu może dać radę, a kiedy pojechała na swoje pierwsze igrzyska do Salt Lake City i zobaczyła, że tacy ludzie jak ona mogą biegać łyżwą, chociaż jej się wydawało to niemożliwe, ona nie ma dwóch rąk, no to wtedy pomyślała, że dobra, ja też tak chcę, ja też tak się nauczę i ja też zdobędę ten medal. I ta konsekwencja w dążeniu do tego

i zobaczyła, że tacy ludzie jak ona mogą biegać łyżwą, chociaż jej się wydawało to niemożliwe, ona nie ma dwóch rąk, no to wtedy pomyślała, że dobra, ja też tak chcę, ja też tak się nauczę i ja też zdobędę ten medal. I ta konsekwencja w dążeniu do tego

0: całym kieracie jest jeszcze miejsce na szeroko pojętą kobiecość?
1: No myślę, że fajnie, że o to spytałeś, bo tak dużo mówimy o sporcie.
0: No
1: a myślę, że jeśli ktoś sięgnie po tę książkę, na to zwróciła zresztą Luiza Złotkowska, która tę książkę czytała i napisała o niej bardzo fajną, ciekawą opinię. Ta książka jest tak naprawdę o walce o siebie. O tym, że w kobiecości jest siła i że to są takie kobiety, które pokazują, że tę siłę nawet w bardzo trudnych momentach i ze względu na to, co się zadziało w życiu i ze względu na to, co wciąż się dzieje, można w sobie odnaleźć, wykorzystać ją i przekuć, no na to takie w cudzysłowie zwycięstwo. Ale ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zresztą taką dedykację napisałam, że ta książka jest po to, żeby uwierzyć, że warto zawalczyć o podium, cokolwiek ono oznacza. Nawet jeśli się na nim nie stanie, to ta droga jest warta przejścia.
0: Długo nie potrafiłam zaakceptować swojej niepełnosprawności i chyba nadal jej nie akceptuję w 100%, tylko nauczyłam się z nią żyć. Za tymi słowami stoi Lucyna Kornobys, paralimpijska rekordzistka świata w rzucie dyskiem, oszczepem też. Kobieta, która boleśnie zderzała się w życiu z różnymi barierami, jak wyczytałem w twojej książce, z tymi infrastrukturalnymi również. Bała się wózka jak ognia. W końcu jednak go zaakceptowała i nawet chyba polubiła, jak dobrze zrozumiałam. Co najmocniej ciebie urzekło w historii pani Lucyny?
1: Nie odpowiem na to pytanie, bo tych wątków byłoby bardzo dużo. Opowieść Lucyny, czyli dziewczyny, która spędziła większą część swojego dzieciństwa w domu dziecka.
0: W bidulu.
1: W bidulu. Tak o nim mówi. I wyszła z niego o kulach z kartonem, a chwilę później usiadła na wózku. To nieprawda, że nikt jej nie pomógł. Pomogło jej bardzo wielu ludzi, ale ci najbliżsi nie pomagali, bo już ich nie było, która zdobyła wyższe wykształcenie, zrobiła studia podyplomowe, została radną swojego miasta, mieszka sama w swoim mieszkaniu, zdobywa medale. To jest historia, która mnie powaliła na kolana. I kiedy odwiedziłam Lucynę, miałam zupełnie inny pomysł na opowieść o niej. Ale kiedy wyszłam do jej pokoju, zobaczyłam taki zeszycik i ja mówię, co tam, pewnie treningi sobie rozpisujesz. Ona mówi, nie, to jest mój dziennik wdzięczności. Ja mówię, piszesz dziennik wdzięczności? Ona mówi, tak, ja piszę dziennik wdzięczności. Za co dziękujesz? Ja dziękuję za wszystko, za to, że dzisiaj ugotowałam sobie nawet dobry rosół. Ta opowieść o Lucynie to jest właśnie dziennik wdzięczności. Wspomniałeś ten wózek, o którym ona na jednym z wyjazdów rehabilitacyjnych powiedziała, że nigdy po swoim trupie, choćby się miała czołgać, to na niego nie usiądzie. A kiedy na niego usiadła, to ten wózek dał jej wolność. Czasami rzeczy, przed którymi się niewiarygodnie bronimy, one nas potrafią bardzo wzmocnić.
0: Mam takie wrażenie, że panią Lucynę wzmocniła też umiejętność ścielenia łóżka, prawda? To jest ta historia chyba tam, kto nie pościeli łóżka po przebudzeniu, ten będzie miał bałagan przez całą resztę dnia.
1: Chaos w życiu, ja tak do swoich dzieci często mówiłam, ale nie zawsze
0: łóżko
1: chciały...
0: Łóżko musi być pościelone, wtedy łóżko... się wszystko poukłada. Do późnej nocy.
1: No to jest oczywiście w dużym cudzysłowie.
0: Jasne, oczywiście.
1: Natomiast... chodzi o wykonanie pierwszego zadania.
0: Tak, dokładnie. Chodzi o wykonanie pierwszego
1: zadania. Ten złoty medal nie zdobywa się, kiedy jest się na igrzyskach. Ten złoty medal się zdobywa, kiedy wstaje się o 5:30 i nie rezygnuje się z wyjścia na trening. Nie wraca się pod kołderkę, tylko podejmuje się ten wysiłek pościelenia łóżka, zrobienia pierwszego zadania, bo potem już jakoś idzie.
0: Każda z paralimpijek obdarzyła mnie takim zaufaniem, że jeszcze w chwili, gdy to piszę, czuję ogromne wzruszenie. Część opowiedzianych historii pozostała tylko między nami i nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo tak się umówiłyśmy, chyba? Że dziewczyny w przyszłości zdecydują inaczej. Piszesz, Paulino, w swojej książce Życie na medal. No dobra, ale czy możesz cokolwiek powiedzieć, czego dotyczyły te przemilczane wątki? Życie osobistego, sportu? No chociaż trochę, no.
1: Oczywiście, że nie powiem.
0: No, innej odpowiedzi się nie spodziewałem od profesjonalistki.
1: Ale powiem tak, że w momencie, kiedy się spotykałyśmy i dziewczyny faktycznie mają do mnie ogromne zaufanie, ale dlatego, że ja go nigdy nie nadwyrężyłam. I kiedy ja te historie spisałam, wysyłałam im do autoryzacji, to okazywały się, że one, może nie to, że powiedziały za dużo, ale nie chciały, żeby to za dużo wyszło tak po prostu do każdego czytelnika, że gdzieś tam pewne rzeczy były za bardzo bolesne, zbyt trudne, żeby mówić o nich tak otwarcie do każdego. Powiedziały mi o tych sprawach, bo czuły się wtedy w tym momencie bezpieczne, ale później wycofały się, może nie z tego, że mi to powiedziały, tylko z

0: tego, żeby o tym pisać. Ale ja to absolutnie szanuję.
1: A do kogo tak naprawdę jest twoja książka, Paulino, Życie na medal? Dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich otoczenia, czy dla tych, którzy po prostu szukają wzmocnienia, inspiracji, motywacji? Co mają pokazać historie polskich paralimpijek, które pokazałaś?
0: Dla każdej z tych osób, od których przed chwilą powiedziałeś. Okay. Mhm. Myślę, że to jest książka o kobietach, dla kobiet i mężczyzn, dla każdego człowieka, który zmaga się z jakąś trudnością albo musi przez nią przejść. Myślę, że ja nie lubię słowa inspiracja. Myślę, że niepełnosprawni generalnie się irytują, jak ktoś mówi, jesteś moją inspiracją. Natomiast one pokazują taki kawał treściwego życia, tego jak sobie mentalnie z pewnymi sytuacjami poradzić. One mogą być bardzo różne, one mogą być w sporcie, mogą być w pracy, mogą być w życiu rodzinnym, zawodowym, w relacji. Myślę, że to jest książka dla każdego. Taką konkluzję miałabym na koniec. Dla każdego, kto stara się w sobie odnaleźć siłę, by o siebie zawalczyć.
1: Kończymy. Moim gościem była dzisiaj Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka i rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Paulina jest byłą doradczynią prezydenta RP i autorką książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Ta książka to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Bardzo tobie, Paulino, dziękuję za to spotkanie w radiowym studiu, za pięknie opisane historie tych fantastycznych polskich sportsmenek paraolimpijek.
0: Ja także bardzo dziękuję. No polecam książkę i czekam na wieści, jak się czyta.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze znajdziecie w sieci. O naszych programach piszemy regularnie też w naszych radiowych social mediach. Polecamy się waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Drogowskazów.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Poniedziałek. Michał Poklękowski, zapraszam. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczy rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
2: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza to katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat, dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
3: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
2: Mówi Stefan Krajewski, susza dotyka nie tylko rolników, była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
1: Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. W lesie obowiązuje całkowity zakaz używania ognia. Nie można rozpalać grilla czy ogniska nawet w wyznaczonym do tego miejscu.
4: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
1: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakaz obowiązuje do 14 maja. Jeśli sytuacja się nie poprawi, władze parku rozważają wydanie nawet zakazu wstępu do puszczy. W Kamesznicy na Żywiecczyźnie odbyły się uroczystości pogrzebowe żołnierzy podziemia niepodległościowego, których szczątki po latach zostały odnalezione i zidentyfikowane. W wydarzeniu uczestniczyły rodziny, mieszkańcy regionu, a także prezydent Karol Nawrocki. Dla bliskich żołnierzy było to przede wszystkim domknięcie ich własnej, rodzinnej historii. Rozmawiała z nimi Katarzyna Graboń.
5: Teściowa dowiedziała się o prawie. W końcu ten brat jest pochowany godnie, tak jak powinien być, bo całe życie nikt nie wiedział, gdzie dokładnie jest. Nie?
6: Jesteśmy potomkami i musimy pamiętać o naszych bohaterach, którzy oddali własne życie w tak młodym wieku. Średnia wieku była zaledwie 21 lat niektórych. To jest niesamowite dla wszystkich rodzin, że godnie zostały te szczątki tutaj pochowane.
7: Pamiętam, że właściwie przeżyłam żałobę, płakałam, że Kuba się nie odnajdzie. No więc to, że Kuba tutaj jest i ma grób, to jest cud.
1: Nowy cmentarz wojenny w Kamesznicy, gdzie po latach poszukiwań spoczęli żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych oddziału Henryka Flamę Bartka, to pierwsza w kraju taka nekropolia. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach, w rękach policji, poszukiwany listem gończym Paweł K., został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej, którzy specjalizują się w poszukiwaniu i rozpoznawaniu przestępców. O szczegółach tego zatrzymania Łukasz Bogdan.
8: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim.
9: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
8: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Adam Dębiński. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił na komisariat, a teraz
9: zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
8: Przypomnijmy, Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety, został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia.
1: Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany od 22 kwietnia tego roku. Orangutanica maluje dla ratowania swojego gatunku w gdańskim archipelagu kultury. Można oglądać pracę Rai, która tworzy własne abstrakcyjne kompozycje. Można je potem kupić, wspierając prowadzoną zbiórkę.
10: W projektorni w Brzeźnie można zobaczyć aktualne prace Rai. Troszeczkę sobie je porównać z tymi, które tworzyła już jakiś czas temu. Jej początki były bardziej związane z kredkami. Potem troszeczkę wszedły w to wszystko kredki świecowe. A dzisiaj Raja tworzy głównie za pomocą farb.
1: Mówi Paweł Ciesielski z gdańskiego zoo. Orangutanica nie zakończyła swojej artystycznej działalności. Wciąż tworzy nowe prace, które będzie można zobaczyć w najbliższym czasie. A wszystkie zebrane środki zostaną przeznaczone na ochronę, ratowanie i badania nad orangutanami. Kościół w zasięgu kliknięcia w Bydgoszczy wierni dostali dostęp do specjalnej aplikacji. Dzięki geolokalizacji w swoim smartfonie bezpłatnie sprawdzą wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
12: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość. One są obecne.

0: Wszędzie, i w Watykanie, i we wszystkich diecezjach, i nie uciekniemy od tego.
1: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
2: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła. Mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład.
1: Z aplikacji Drogowskaz korzystają już 22 diecezje w Polsce. To prawie połowa kraju.
3: Coraz więcej kościołów wprowadza też ofiaromaty, czyli urządzenia do bezgotówkowego składania datków. Elektroniczną tacę kilka dni temu uruchomiono w jednej z parafii w Bydgoszczy.

0: SKROK Warszawa.
1: Zbigniew Ziobro przebywa w USA. Jest reakcja ministra sprawiedliwości. Utrudnienia na A2, zablokowany jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Ponad 100 przypadków na Kujawach i Pomorzu. Coraz więcej chorych na boreliozę.
2: SKROK. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jestem w Stanach Zjednoczonych, mówił wczoraj na antenie telewizji Republika. Zbigniew Ziobro potwierdził, że przebywa w USA, a ekstradycja z tego kraju jest wymagająca. Były szef Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu. Tymczasem wystąpienie o ekstradycję Ziobry zapowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jak to możliwe, że były minister sprawiedliwości w ogóle wjechał do USA, skoro jego paszporty zostały unieważnione w grudniu.
3: Wszystko wskazuje na to, że jeszcze od poprzednich władz Węgier Zbigniew Ziobro otrzymał tak zwany paszport genewski. To dokument, na podstawie którego osoby o statusie uchodźcy w danym kraju mogą podróżować za granicę. Jak podał portal w polityce.pl, Ziobro wjechał do USA na podstawie ważnej wizy.
4: Będziemy żądać wyjaśnienia, jak to się stało, że znalazł się w Stanach Zjednoczonych.
3: Komentuje europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Nie wyklucza, że USA są jedynie przystankiem w dalszej ucieczce, bo Polska ma umowę ekstradycyjną ze Stanami.
5: W Polsce Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces, ponieważ tu nie chodzi o żadną sprawę kryminalną, tu chodzi o politykę, tu chodzi o zemstę.
3: Ocenia działania byłego szefa poseł PiS Michał Wójcik. Azyl na Węgrzech miał także Marcin Romanowski, ale ten zapadł się pod ziemię. Umowa najmu jego mieszkania wygasła z końcem kwietnia, teraz stoi puste.
1: Zbigniew Ziobro ma 26 prokuratorskich zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Marcin Romanowski 11, w tym o ustawianie konkursów. W obu przypadkach chodzi o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sama procedura ekstradycji z USA nie jest łatwa. Najpierw prośba jest rozpatrywana na poziomie dyplomatycznym, później amerykański sąd musi zbadać zasadność wniosku, a ostatecznie nawet po zgodzie sądu decyzję podejmuje sekretarz stanu USA.
2: To jest raport.
1: Utrudnienia na autostradzie A2. Zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Wczoraj po południu doszło do wypadku. W pobliżu węzła Wiskitki w województwie mazowieckim

0: Zderzyło się 5 samochodów, 3 osoby są ranne, ruch odbywa się lewym pasem. Coraz więcej chorych na boreliozę, liczba rośnie z miesiąca na miesiąc. Na Kujawach i Pomorzu w tym roku odnotowano już ponad 100 przypadków, najwięcej w kwietniu, dowiedział się nasz reporter. Chorobę przenoszą kleszcze, dlatego specjaliści apelują o ostrożność. Ze spaceru można przynieść niechcielnego pasażera na gapę. O szczegółach Dawid Olszewski.
1: 118 przypadków boreliozy w kujawsko-pomorskim od początku roku, w kwietniu już prawie 40. Ryzyko przyniesienia kleszcza ze spaceru jest teraz bardzo duże, przyznaje Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
2: Pogoda sprzyja namnażaniu się kleszczy w lasach czy na łąkach, więc musimy mieć to na uwadze.
1: Są sposoby, które zmniejszają ryzyko kontaktu z kleszczami w lesie. Najlepiej nosić długie rękawy, długie spodnie, zakryte buty i czapkę.
3: Psiknijmy się repelentem przed wyjściem na spacer do lasu, ale to też zawsze proszę, nie psikajmy na skórę, tylko psikajmy na ubranie.
1: Radzi Beata Piesik z Nadleśnictwa Żołędowo. Kluczowe jest też szybkie sprawdzenie skóry po powrocie i jak najszybsze usunięcie kleszcza.
4: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Blisko 2000 osób w blasku lamp przebiegło ulicami miasta. Za nami 7. edycja szczecińskiego biegu nocnego.
5: Udało mi się zrobić rekord życiowy. Fajna trasa.
6: Kolejna dawka pozytywnych emocji.
7: Jestem po chorobie i to takie moje wstępne bieganie, bo się szykuję do półmaratonu.
8: Bardzo fajnie, super.
9: Udało się pobić życiówkę, więc tym bardziej na pewno na długo w moim sercu.
0: Mówili uczestnicy. Na przedbiegiem głównym odbył się również 3. bieg świetlików skierowany do najmłodszych biegaczy.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pogoda.
12: Proszę Państwa, powiem wprost. Były zapowiadane, właściwie cały czas hydrolodzy mówi, że susza, że potrzebny deszcz, więc bohatersko w piątek umyłem samochód, wczoraj umyłem okna i już nadciąga gigantyczna chmura deszczowa z Niemiec. Dziś zahaczą o krańce zachodnie, w godzinach popołudniowych być może dotrze do Łodzi, do Warszawy, nawet z burzami, możliwe opady deszczu również jutro, więc... Nie trzeba dziękować.
13: Bardzo dobrze, naprawdę niech wreszcie popada, bo ja wyglądam za okno cały weekend, myślę sobie, chociaż kropeleczkę poproszę.
12: Ja też
13: poproszę.
12: Wyglądałem, nic nie
13: może
12: widziałem,
13: trzy
12: więc umyłem.
13: Kropeleczki, no i nic.
14: Wszystko co najgorsze nadciąga z Niemiec. Burza, Tusk.
10: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Eskarok 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w Eskarok.
14: A dzisiaj będziemy Państwo wystrzałowe osiemnastki pytać, na których byliście albo takowe robiliście.
13: Ja pamiętam, Wojtek, pomimo tego, że sobie z nas dworujesz na naszej grupie o 22, że starszyzna śpi, ale ja pamiętam.
12: Aniu, co u Ciebie?
0: My trzymamy kciuki za ósmoklasistów. Dziś rozpoczynają 3-dniowy egzamin.
14: Anka to jeszcze przed osiemnastką, nie?

0: Wstajemy, kochani. Wstajemy, wstajemy. Szkoda takiego dnia. Pobudka, pobudka, kto rano wstaje temu, co?
1: Eskarok.

0: Oj, drodzy Państwo, dzisiaj o osiemnastkach z Państwem bardzo chętnie porozmawiamy, ale powód zaskakujący tej rozmowy o osiemnastkach.
1: No właśnie, bo na Śląsku śmiecenie to ludowa tradycja związana z osiemnastymi urodzinami, polegająca na robieniu bałaganu na podwórku solenizanta. To jest ciekawe, ja się w sumie bardzo cieszę, że nie byłam na Śląsku w tym czasie, bo potem weź to sprzątaj. Mhm.
2: Mówicie o śmieceniu, a rozmawiam o tym dlatego, że dziś celebrujemy tak zwany dzień bez śmiecenia.
0: Otóż to.
2: To jest punkt wyjścia.
0: Dzień bez śmiecenia, czyli na Śląsku dzień bez osiemnastek.
1: No, czyli... No,
2: dobrze, że dzisiaj poniedziałek.
1: Dobrze nam idzie. Dobrze nam idzie fakt, że dobrze, że mi nie robili bałaganu na podwórku, ale za to zrobili mi niezły bajzel na chacie na osiemnastkę. To jest inna sprawa.
2: Jest taka szefera, bo w ten weekend na Wilanowie w Warszawie, tak, przed pałacem, tym słynnym w Wilanowie, gdzie zwykle nie można imprezować, nagle się odbyła jakaś wielka impreza elektrotechno.
0: Tak.
2: Zostało kupę śmieci i zniszczyli trawnik. I podobno ci bogaci ludzie tam się bawili.
0: Ci bogaci ludzie?
1: Ci bogaci.
2: Od parkomatów i tak dalej.
0: Och, ty naprawdę on też?
2: Tak, ja,
0: tak śmieci po prostu, wiesz?
2: Tak, bo to paczki, które
0: tyle mam paczek. Tyle mam paczek, ale faktycznie jest jakaś aferka, bo potem okazało się na drugi dzień faktycznie ten plac wyglądał fatalnie. Celebryci, którzy byli, chwalili sobie tą imprezę dzień wcześniej i na następny dzień pisali,
2: bo
0: już, że...
2: w nocy nie było widać.
0: Oj, no dobra, sorry, trochę zrobiliśmy bałaganu. Także dzisiaj, drodzy Państwo, dzień bez śmiecenia.
1: Ale to nie była osiemnastka, jak rozumiem.
0: Nie
1: tylko
0: była.
1: To po prostu była impreza. Ty pamiętasz, kiedy swoją osiemnastkę?
0: No właśnie, wiesz, no do pewnego momentu pamiętam, było znakomicie.
2: Ja też pamiętam, później wam opowiem, teraz czas na Państwa.
0: Drodzy Państwo, bo ja jeszcze nie wiem, o czym wy dzisiaj opowiadać nam będziecie. Na jakich osiemnastkach byliście, albo chcielibyście być może być? Jakie osiemnastki organizowaliście, a na jakich byliście tylko gośćmi?

0: Wam opowiem teraz czas na Państwa.
1: Drodzy Państwo, bo ja jeszcze nie wiem, o czym Wy dzisiaj opowiadać nam będziecie. Na jakich osiemnastkach byliście, albo chcielibyście być może być. Jakie osiemnastki organizowaliście, a na jakich byliście tylko gośćmi.

0: Dzisiaj razem z Państwem wspominamy sobie imprezy osiemnastkowe. Te, na których byliście, te, które najbardziej Wam zapadły w pamięć, albo przewrotnie, właśnie w ogóle nie zapadły w pamięć.
1: Dzwonicie do nas i wzwaniacie się na naszego Messengera.
2: Z perspektywy czasu widzę, że ja tu mógłbym napisać książkę pod tym sławetne osiemnastki, których nie pamiętam.
0: No.
1: Ja rozumiem, że to nie chodzi o wiek, wbrew pozorom, tylko o to, że te osiemnastki były tak wystrzałowe, że do pewnego momentu człowiek kojarzy, a potem już jakoś nie.
3: Czekaj, to jest ten moment, kiedy ty miałaś opowiedzieć o swojej osiemnastce, dobrze
1: moja
3: pamiętam?
1: Moja osiemnastka była spoko, natomiast sławetną osiemnastką była osiemnastka mojego brata, która lekko wymsknęła się w pewnym momencie spod kontroli. Myśmy mieszkali na wysokim parterze i pamiętam, że jakoś tak w ogóle ludzie się skrzyknęli, że jest impreza. I tych ludzi weszło bardzo dużo, część z nich wchodziła przez balkon i to jakby to zapamiętałam, że myślę, ale zaraz, dlaczego ci ludzie wchodzą przez balkon? Bo jakoś tak mieli tak zwaną ułańską fantazję, więc część wchodziła przez balkon, część wchodziła drzwiami normalnie, a potem to, co pamiętam, to to, że kolega mojego brata ciął tort nożyczkami, bo taką miał też ułańską fantazję i to była naprawdę dosyć gruba impreza. Chyba wpadła policja i żeby było śmiesznie, moja mama też była na tej imprezie i otworzyli ją. Mówię, no ale co, panowie, no przecież syn ma 18, już normalne.
0: Ach, te dzieci z danych rodziców.
3: My się zamknęliśmy w pokoju sami z rodzicami, wiesz, zmuchnęliśmy świeczki i takie to były nasze 18.
0: A właśnie po amerykańsku, jak American Pie.
1: Światowo. Ale naprawdę, przepraszam bardzo, co ma do ten, co ma znaj, do tego, ktoś się kogoś zna, no. Że rodzic jest znany,
0: nic,
1: żeby
0: to
1: balować?
0: Żart. Aha,
3: Wojtek jak
0: dobra,
3: zwykle atakuje.
1: To chyba się jakoś nie klei.
3: Pan Wojtek jak zwykle atakuje, ale mnie też atakują.
4: Dzień dobry. Jana Konrada to egzorcyzm proponuje, ale dobry, skuteczny.
5: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
6: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: To my w redakcji musimy się teraz ze sobą pogodzić, a z raportem Męski Rok już teraz na Państwa czeka Ania Kruszyńska.
1: SK Rok. Raport.
2: Zapraszam. Zawodnik jest w stanie ciężkim.

0: proszę Państwa, dzisiaj rozmawiamy o różnych sprawach. Między innymi wspominamy sobie imprezy osiemnastkowe, które doskonale zapamiętaliście, albo których nie chcecie wcale pamiętać, a jakoś to do Was wraca. No ale też rozmawiamy o rzeczach takich jak na przykład słynne atrakcje turystyczne.
1: Dawaj.
0: No. Ja mam Wam opowiedzieć?
1: Tak. Dawaj, proszę
0: bardzo.
1: Basia się potem odniesie do tej ostatniej, ale na razie nie będę jeszcze uprzedzał faktów.
0: Wcale nie Louvre i nie Koloseum, jak się okazuje. Zestawienie 10 najlepszych tak zwanych atrakcji świata stworzono na podstawie milionów opinii użytkowników takiej aplikacji TripAdvisor. To wszystko z ciągu ostatnich 12 miesięcy. Pod uwagę brano m.in. oceny, jakość i szczegółowość recenzji i mamy pierwszą piątkę. Mhm. Cayman Crystal Caves, czyli jaskinie na Karaibach. Nie byłem. Empire State Building.
2: Nie byłem.
0: To taki wielki budynek w Nowym Jorku, gdyby ktoś się nie zorientował. Ogrody nad Zatoką w Singapurze.
1: Aha, nie byłem.
0: Bazylika Sagrada Familia, która cały czas jest w budowie, no to co będę zwiedzał. No i wygrywa, proszę Państwa, zupełnie niespodziewanie. To chyba tak po prostu modne się stało w ostatnim czasie. Królewski jacht Britannina. Brytania
2: stoi w Livorno, daj spokój.
0: Brytania, dawaj jak krowa już wyty drugiej.
2: I on stoi w Leith, w porcie w Leith, w szkockim porcie w Edynburgu. I słuchajcie, ja tam byłam ostatnio, ja mam problem z tą Brytanią, bo ona jest wiecznie gdzieś schowana i to jest po prostu szlak mnie trafia, bo akurat wzięłam znajomych ostatnio do Edynburga i mówię, chodźcie, znajdziemy tę Brytanię. I co? I guzik z pętelką. I przysięgam, że mogę jej znaleźć.
1: No to będziemy jej szukać, wygrała łódka. Jednym słowem, Polacy wyrobili sobie już zdanie na ten temat.
3: Łódź, kurwa. 6 na 9. Rok.
4: Reklama. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
7: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
9: My na majówkę.
10: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
9: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
10: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
9: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
11: Reklama.

0: urodzinami, że wtedy podobno robi się bałagan na podwórku solenizanta. Pewnie na niejednej osiemnastce byliśmy, która wielkim bałaganem, żeby nie powiedzieć nawet gorzej, na B się skończyła.
1: No, nas akurat, ja właśnie mówiłam chłopakom przed chwilą, że myśmy z moim bratem przebalowali całe liceum. Przebalowaliśmy u nas w domu rzeczywiście i to jakby już nie były nawet osiemnastki, tylko po prostu randomowe imprezy, których na przykład jedny raz mi wynieśli wszystkie klamki z domu. No i nie wiem do dzisiaj, dlaczego, komu były potrzebne te klamki. No, do czego?
0: Miałaś złote, to wynieśli.
1: Nie, co, to zwykłe, takie normalne, blokowe, ursynowskie klamki.
0: Takie ci wynieśli? A to było w tych czasach, że to po prostu brakowało wszystkiego, komuś nie. Brakowało. Wiesz, że mam znajomego, uwaga, który, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no. Z pociągu lata temu zakosił taką maluteńką umywaleczkę, które były w kiblu.
1: No co ty
0: bo
1: mówisz?
0: W blokach łazienki były tak małe, że żadna inna umywalka się nie mieściła. Słuchaj, do dzisiaj ją ma, przysięgam.
1: Ktoś prawdopodobnie do dzisiaj ma moje klamki.
2: Mhm. No, może razem. Może kompletują je w jednym mieszkaniu.
0: Drodzy Państwo, a jak wasze osiemnastki?
3: A propos osiemnastki, to swoją pamiętam dosyć bardzo dokładnie, bo dwa dni temu minęło 30 lat, odkąd byłam. No i nie zapomnę jednej rzeczy. Zresztą tego, że ten maj był taki wtedy dosyć chłodny, więc w sali, w której odbywały się moje urodziny, na podłodze no, zrobiło się troszeczkę tak, nie to, że błotnawo, no, ale taki pewien nalot został w skórzu i wilgoci. I pamiętam, jak dziś miałem taką białą koszulę, jasne jeansy i jak to w tamtych czasach, to wiadomo, wszyscy próbowali uczyć się breakdance'a, więc w trakcie...

0: mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w dla spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów dla spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
6: Reklama.
7: Eska Rock. Gramy dla Was kawałki, których nie

0: Disco Jam. Warszawa.
1: Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych. Co zrobią polskie władze? Tragiczny wypadek podczas zawodów w Płocku. Jest śledztwo prokuratury. Będzie więcej czasu i szerszy zakres lektur. Dziś startuje egzamin ósmoklasisty.
2: SK Rock. Raport.
1: 7.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Wiele miesięcy na Węgrzech, teraz przyszłość za oceanem. Zbigniew Ziobro uważa, że jego potencjalna ekstradycja do Polski będzie wymagająca. Były szef resortu sprawiedliwości powiedział na antenie telewizji Republika, że do USA przyleciał w sobotę i korzysta z dokumentów związanych z przyznanym mu azylem. Ziobro konsekwentnie podkreśla, że nie uciekł z Polski. A co zrobią polskie władze? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
3: Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do USA i Węgier z pytaniem o podstawy prawne, które umożliwiły Ziobrze opuszczenie Budapesztu. Warto przypomnieć, że pod koniec 2025 roku polskie władze unieważniły byłemu ministrowi sprawiedliwości polski paszport. Żurek zadeklarował też, że niezwłocznie wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że miało informację o tym, że Ziobro jeszcze na Węgrzech składał wniosek o otrzymanie dziennikarskiej wizy od Amerykanów. Łącznie polska prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie w sumie 26 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Polski sąd nadal nie rozpatrzył wniosku o wydanie za Ziobrą europejskiego nakazu aresztowania.
2: To jest raport.
1: Jest śledztwo prokuratury, to po tragedii, do której doszło w sobotę podczas Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych w Płocku. W wyniku zderzenia skuterów zginął 18-latek.
4: W trakcie zawodów zderzyły się dwa skutery wodne. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety pomimo reanimacji życia jednego ze sterników nie udało się uratować.
1: Drugi sternik, który brał udział w zderzeniu, nie doznał poważnych obrażeń. Sprawą zajmuje się płocka prokuratura. Śledczy przesłuchali już kilkanaście osób. Zabezpieczyli też pojazdy, dokumentację i nagrania. Dziś startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Jest kilka zmian w porównaniu z poprzednimi latami.
5: Co się zmienia na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty?
6: Dłuższy czas pisania egzaminu, język polski 150 minut, matematyka 125 minut i język obcy nowożytny 110 minut. To około 25% więcej niż w latach poprzednich. Więcej materiału, przede wszystkim chodzi tutaj o lektury, które zarówno od klasy czwartej aż do klasy ósmej obowiązują. Trochę trudniejsze zadania z matematyki, więcej tych zadań otwartych.
1: Z Marią Łazuką, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Bełchatowie, rozmawiał Rafał Różycki. Do egzaminu przystąpi blisko 400 tysięcy uczniów w całej Polsce.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: W weekend pas startowy poznańskiego lotniska zamienił się w pole golfowe. W nocy zawodnicy musieli posłać świecącą piłeczkę jak najdalej, a najlepszy z nich uzyskał wynik 395 metrów. Taka impreza na lotnisku to ewenement na skalę światową, mówią organizatorzy.
7: Wykorzystujemy kilkudziesięciominutową przerwę między poszczególnymi startami i lądowaniami samolotów i w tym właśnie czasie będą rywalizowali golfiści.
8: Naprawdę były niesamowite emocje. Myślę, że ta adrenalina troszeczkę dodała prędkości, dystansu. Otoczenie było fantastyczne.
9: A jakoś specjalnie się przygotowywałeś do tego konkretnie?

0: konkretnego wydarzenia?
1: Raczej rutyna. Nasze główne zawody ruszają dopiero w poniedziałek. Tutaj rozgrywkowo, trochę bardziej rekreacyjnie, no ale wciąż jednak ten ząb sportowy był.
2: A z Marcinem Wesołkiem z poznańskiego lotniska, a także zwycięzcą Dawidem Szinto rozmawiał Dominik Rutkowski.
3: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pogoda.
5: Zaczynamy dzień od temperatur już takich przyzwoitych. 9 w Olsztynie i w Białymstoku, 11 stopni w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Krakowie. I tak jak wspominaliśmy, wszyscy tęsknią za opadami deszczu i one rzeczywiście powinny się pojawić. Już przemierzają przez Niemcy i będą się pojawiały najpierw w zachodniej
6: Polsce. Znowu ci Niemcy.
5: No, co zrobisz?
7: Przemarsz deszczu.
5: Niż jest eine kleine chmura.
6: No, dokładnie, jest to eine kleine chmury, będzie duży deszcz.
5: No i całkiem spora burza też może się pojawić dzisiaj nad Zieloną Górą, Szczecinem, później w okolicach Łodzi. Wieczorem być może ten deszcz dotrze do Warszawy i do Lublina. Jutro ta sytuacja ma się powtórzyć. Przy okazji burz znów będzie pewnie wietrznie i niebezpiecznie.
7: Jedyne miejsce, w którym mam nadzieję, że nie będzie padać w weekend, to jest Zielona Góra.
6: Tak, bo o festiwalu w Zielonej Górze Państwu jeszcze opowiemy, ale póki co, skoro tych Niemców zahaczyłeś za przeproszeniem, to 31 lat temu dokładnie premierę miał film Młode Wilki. Z tego filmu dowiedziałem się, w jaki sposób do Polski trafia niemiecka motoryzacja.
8: Niemiec już nie lubi swojego wozu. Chce się go pozbyć i kupić nowe. Ale nowego nie stać. Dzwoni więc i prosi, aby mu zginęło.
3: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: 6 na 9.
11: 6 na 9.
10: Siedlarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
7: No i to słynne powiedzenie, że Niemiec płakał jak sprzedawał.
6: No dokładnie. Pod kocem trzymał, do kościoła tylko jeździł.
7: To.
5: Przy okazji dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, o osiemnastkach, o imprezach osiemnastkowych, których nie możecie zapomnieć albo których nigdy nie zapamiętaliście.
6: Co w raportach?
7: Nie wiem, czy Karol Adamski skończył 18 lat, ale ponownie jest bohaterem Legii.

0: Kołysankę dla nieznajomej. Poznałem kiedyś taką jedną nieznajomą, no i dzisiaj się już znamy od 20 paru lat.
1: Śpiewasz jej kołysanki? No dobra, przepraszam, nie wchodźmy w te sprawy. O 18 dzisiaj najbardziej wystrzałowych. Ja szczerze mówiąc chyba najbardziej zapamiętałam 18 mojej córki. Mhm. Wszystkie 18, które odbyła w tym czasie, ponieważ moje dziecko jest do dzisiaj zresztą takim dzieckiem bardzo retro i spokojnym i ona jest taka, raczej, że ona jest taką domatorką. Ja powiedziałam sobie: dziecko, baluj, błagam cię, baluj. Po prostu to jest ten moment, kiedy naprawdę

0: Musisz chodzić na imprezy. Kiedyś trzeba pochodzić na imprezy, ale ponieważ wiedziałam, że ona się będzie cykać z powrotami, więc oby się zobowiązałam, że przywiozę ją z każdej osiemnastki, na którą pójdzie, że pojadę po nią samochodem i oczywiście efekt był tego taki, że cały rok miałam przychlapane, przysięgam, słuchajcie, trzecia w nocy, czwarta, nieważne, że matka się pakowała do samochodu i rozwoziła całe lekko podchmielone towarzystwo, po prostu oczywiście abstrahując tego od mojej córki, to jeszcze wszystkich innych rozwoziłam po domach. Tak wyglądały osiemnastki.
1: No, dla mnie już chyba nie starczy czasu antenowego.
0: Przepraszam.
2: Dawaj, Wojta.
1: Ja pamiętam, że byłem tym głupkiem, który zrobił sobie prawo jazdy i powiedział, tak lubię jeździć samochodem, więc będę jeździł na osiemnastki autem i odwoził ludzi.
2: Co za głupek.
1: Jezu, to się nasprzątałem ten samochód na piąte rano.
2: To umówmy się, drodzy państwo, że słuchacze pojawią się na antenie Eski Rock za parę chwil. Ja też jedną bardzo szybką historię. Moja żona w czasach swojej młodości spotykała się z młodszymi od siebie facetami. I na osiemnastkę swojego byłego chłopaka postanowiła zabrać mnie. Jej brat do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, no chciałabyś na osiemnastkę, ty jesteś takie ciacho, wiesz, żeby tam po prostu im wszystkim buty pospadały. Idź z nią na tą osiemnastkę i poszedłem.
1: I wróciliście razem?
2: I wróciliśmy razem.
1: Pajak i FIFA. No, no.
3: Tak było.
4: Poranne 6 na 9 w Esce Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: To ja rozumiem, jak mówisz, że ciche dni, to masz z tym kolegą.
0: Wiesz co, bardzo do niego pasuje ksywa FIFA Rafa. No. Taki kądzie FIFA Rafa.
2: Ale chciałem powiedzieć, że też pojechałem samochodem na tą osiemnastkę. Położyłem z tyłu na siedzeniu, utuliłem, kocykiem przykryłem. Tak było, tak się zaczęło.
1: Kolegę.
2: A po latach. Drodzy państwo, nowych Stonesów państwu gramy. In the Stars, tak nazywa się ten numer. Od niedawna ich mamy, cieszymy się. Czekamy na nowy krążek, nową płytę.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie. Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja. Wodny Świat. Warszawa. Ulica Bartycka. Pawilon 200.
0: Reklama. SK Rock.

0: Dosłownie ciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze nie mają już szans na utrzymanie Termalniki. Przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie w trzeciej rundzie turnieju. Polska tenisistka pokonała Elisabetę Cociaretto 6-1, 6-0. W 1/8 finału Świątek czeka pojedynek z Naomi Osaką.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Świętarska, Olszewski, Góralski 6.

0: To idzie lepsze, ale jak to często mamy z Asią, teraz będzie nie o tym, co idzie, a co jedzie, zdaje się, prawda?
1: Tak, to prawda. Poza tym zastanawiam się, czy w Limanowej mogą powiedzieć, że idzie lepsze. Słuchajcie, z ciężarówki.

0: tamże, w tej Libanowej, przewożącej osad z oczyszczalni ścieków, wylała się część ładunku. No i powodem tej sytuacji było gwałtowne hamowanie kierowcy ciężarówki, który chciał w ten sposób uniknąć wymuszenia pierwszeństwa przy wjeździe na rondo. No i co się wydarzyło, jesteście sobie w stanie wyobrazić, jak przewraca się szambonierka. Śmierdząca maś ochlapała nie tylko ciężarówkę i jezdnię, ale ochlapała też przechodzącą obok kobietę, zaparkowane w pobliżu samochody, elewację budynku i latarnie uliczne. Podobno smród tego badziewia czuć było w odległości kilkuset metrów od miejsca zdarzenia. No i sprzątanie tegoż, nie bójmy się tego słowa, gówna, trwało ponad 3 godziny.
1: Słuchajcie, ale jest taki dziwny przesąd, że wdepnięcie w to już rzeczone gówno, o którym powiedział Asia, przynosi szczęście. Mm-hmm. No to w Limanowej trzeba grać w totka.
2: 6 na 9. STO. Reklama. Pary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić 2 pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki, w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
6: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, Pawilon 200.
7: My na majówkę.
8: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
7: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
8: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
7: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl. Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: To nie każdy ma, no,
1: no ale to prawda, rzeczywiście. Kurczę, to też już to trochę jak winyl odchodzi do lamusa.
0: To prawda. Musimy zacząć rozdawać samochody z wkładem CD.
2: No, otóż to. Dobre. Drodzy Państwo, kartony, jak powiedział pan Wojciech, dzisiaj do wzięcia, czyli tak naprawdę kalambury dźwiękowe. Pierwszy dźwięk brzmiał tak. I posypały się odpowiedzi.
3: Dzień dobry, tu Krzysztof. Chciałem odgadnąć kartony. Matka jest tylko jedna.
4: Cześć, czy to przypadkiem nie chodzi o Dzień Mamy?
5: Wydaje mi się, że na propos pierwszej głosówki chyba chodzi o Gdańsk. Pozdrawiam.
0: No i teraz tak, dźwięki są dwa, więc tak naprawdę musimy dorzucić drugi. Jedna z osób, która prezentowała tutaj swoje podpowiedzi, była blisko, ale nie powiemy, która.
2: Czyli dźwięk drugi. Kategoria geografia.
1: Teraz już chyba wszyscy wiedzą.
2: I do kupy. Messenger Eskirok do Państwa dyspozycji. Tam czekamy na Wasze głosówki.
6: Poranne 6 na 9 w EOK.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Szkoda gadać, odsłona druga w tym tygodniu, bo to poniedziałek dopiero. Arkadiusz uciekł z ukochanym na brazylijską wyspę. Muszę się ukrywać i nie mam co jeść. Pewnie tak jak ja, ma ciche dni z ukochanym.
2: Też masz ciche dni z ukochanym?
1: Tak.
3: Musimy porozmawiać. U mnie z kolei uduchowiona Hailey Bieber twierdzi, że sprzedała markę za miliard dolarów, bo to wymanifestowała. Nic nowego. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Asterix też kiedyś już manifestował i powtarzał: jesteś dzikiem, jesteś dzikiem.
2: Proszę Państwa, u mnie z kolei wygrana Gamufola. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Nie pozostawiło widzów obojętnymi, totalne rozczarowanie kontra byliście wspaniali. Nie mam pojęcia, kim jest Gamufol, ale mam pewne podejrzenia, dlaczego wygrał ten taniec z gwiazdami.
3: Dlaczego?
2: Bo był najlepszy.
0: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
10: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
9: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
11: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
12: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na dzień otwarty inwestycji apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com

0: biedronka.pl.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Jeszcze dziś specjalna narada w sprawie ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Służby zabezpieczyły teren w raporcie dron z cyrylicą pod Bartoszycami. 50 maratonów w 50 stanach USA, a w roli głównej polski biegacz.
5: SK Rock. Raport.
4: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ekstradycja Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych może trwać latami. W resorcie sprawiedliwości jeszcze dziś ma się odbyć specjalna narada w tej sprawie. Minister Waldemar Żurek zapowiada, że Polska w najbliższych godzinach wystąpi o ekstradycję Ziobry. Ziobro, na którego w Polsce czekają zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, w weekend opuścił Węgry i przeniósł się za ocean. Jak teraz mogą wyglądać procedury, to sprawdził Mateusz Gołębiewski.
6: Podobne sprawy między Polską a USA opierają się na obowiązującej między państwami umowie ekstradycyjnej. Zgodnie z nią sprawę prowadzi sąd federalny w USA, który sprawdza m.in. to, czy Ziobro w Polsce może liczyć na uczciwy proces. Były minister sprawiedliwości zna tę procedurę doskonale, bo sam, kiedy pełnił urząd, próbował przekonać Waszyngton do ekstradycji poszukiwanego przez Polskę Edwarda Mazura i ta misja Ziobry okazała się nieskuteczna. Podobne procesy są czasochłonne, a nawet jeśli sąd wyraziłby zgodę, to ostatnie słowo należałoby do administracji amerykańskiej. Ekstradycję musiałby zatwierdzić sekretarz stanu USA, Marco Rubio.
5: To jest raport.
4: Dron został zabezpieczony i przewieziony na dalsze badania, przekazała Żandarmeria Wojskowa, a chodzi o bezzałogowca znalezionego na polu w miejscowości Osieka, niedaleko Bartoszyc, około 20 km od granicy z Rosją.
7: Obiekt został zabezpieczony i przewieziony do Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, gdzie poddany będzie szczegółowym badaniom z udziałem biegłych specjalistów.
8: Co te badania będą ustalać?
7: Po prostu będą badane wszystkie jego funkcje.
4: Mówi naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi podpułkownik Dariusz Roskosz z Żandarmerii Wojskowej, która bada sprawę. Mundurowi chcą też ustalić, skąd wziął się ten dron i czy to możliwe, by przyleciał z Rosji. Głośne nie przeciw nielegalnej budowie bazy paliw. Mieszkańcy szczecińskich Podjuch wyszli na ulicę w proteście przeciwko budowie ogromnej bazy paliw w pobliżu ich domów.
9: Żyć w normalnym, czystym powietrzu. Gdzie tu są ekolodzy?
10: Po drugiej stronie jest Natura 2000, tak? To z jakiej racji mają budować zbiorniki paliwa?
11: Dom postawi człowiek, coś tam znajdą, nie tak, trzeba rozebrać.
9: A tu takie niebezpieczne, to jest bomba.
4: Protest odbył się mimo decyzji prezydenta Szczecina o wstrzymaniu wydania warunków zabudowy dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak, że inwestor będzie próbował zalegalizować budowę.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Nazywany jest polskim Forrestem Gumpem. Biegacz ekstremalny Tomasz Sobania rozpoczął wczoraj w San Francisco wyzwanie. 50 maratonów w 50 stanach USA w 50 dni. Jeśli ukończy projekt, będzie pierwszym Polakiem i drugim człowiekiem w historii, który tego dokona. Do tej pory udało się to jedynie amerykańskiemu ultramaratończykowi Dinowi Karnazesowi w 2006 roku.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Pogoda.
15: 50 maratonów w ciągu 50 dni. W ciągu życia jednego nie przebiegnę.
16: To prawda, w sumie.
17: Ja chyba też nie już. Nie.
15: Proszę Państwa, chociaż wszystko przed nami, nie mówmy nigdy. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę, no to poranek taki, powiedzmy, że stosunkowo chłodny, na termometrach już teraz około 11 stopni w okolicach Olsztyna, w Bydgoszczy 12, w Warszawie i Łodzi podobnie. W ciągu dnia temperatury wzrosną od 18 w województwie lubuskim, 20 we Wrocławiu i Katowicach, do nawet 23 stopni w Warszawie, ale warto też wspomnieć o tym, że dziś w końcu mają się pojawić opady deszczu, nawet z burzami. Najpierw na zachodzie, potem w centralnej Polsce, później będą się przesuwały na wschód, jutro powtórka z rozrywki i w trakcie tych burz będzie też dosyć silnie wiało.
17: Mhm. I zjeżdża ciśnienie w dół jak szalone.
18: To prawda, skąd idą do nas te chmury, przypomnij proszę?
15: Z zachodu.
18: Z zachodu.
15: Z Niemiec.
18: O, teraz dobrze, no, wreszcie.

0: Ja wol, bardzo dobrze, drodzy Państwo. I do tej pory mówiliśmy, że z Zachodu samo tylko i wyłącznie zło przychodziło do Polski, ale z Niemiec, prawda, dostaliśmy też wiele fajnych rzeczy. Na przykład dostaliśmy znakomitą muzykę formacji Scorpions i nie tylko.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: 6 na 9. Zientarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9.
5: Czy to było Wind of Change?
6: Tak. Jezu, swoją drogą, jodłowanie to jest po prostu jedna z najbardziej dziwnych rzeczy na świecie.
0: Jodłowanie, czyli śpiewanie na jodle. Aha. Drodzy Państwo, co w raportach, Haniu?
6: To nie tak robię. Tak?
7: No u mnie IMGW i ostrzeżenia przed burzami w 13 województwach.
0: O, tymi z Niemiec.

0: Słuchaj, zrobiłeś nam dzień dzisiaj tym jodłowaniem, które puściłeś, bo my się cały czas zastanawiamy w ogóle, skąd się to jodłowanie wzięło. To jest dla mnie niebywałe, że w ogóle ktoś wymyślił takie... W ogóle, co to za pomysł jest?
1: Słuchajcie, na szczęście Wojtek ma dostęp do internetu i sprawdził. I okazuje się, że jodłowanie powstało w Alpach jako praktyczny sposób komunikacji między pasterzami na dużych odległościach.
0: Aha. Oni mogli po prostu krzyknąć tam, ej, Hans, na przykład, a nie rozumiesz, lo-liru.
1: Ale Hans tak echem to się niosło, pewnie wiecie, Hans. A tak to się troszeczkę jakoś tak melodyjnie układało. A bez później sensu. To ewoluowało.
0: Ja myślałam, że oni być może na przykład pijąc browary robi takie gululu i że to się stąd wzięło.
1: Tak, to mogliby indyki wołać.
2: Że to bez sensu, bo przecież można byłoby normalnie zadzwonić.
3: O, kochani, tym Franzlem Langiem, który tak pięknie jodłuje, zrobiliście dobrą robotę. Nazywają go królem Polki jodłowania. A i taką mam historię z niezwiązaną. Parę lat temu byłem na kempingu i koło nas stanęli Francuzi, tylko że stanęli trochę za blisko. Oni nie trzymali się po prostu kempingowych zasad i stwierdziliśmy, że trzeba jakoś się z nimi dogadać, żeby się przesunęli trochę dalej. I co zrobiłem? Wyciągnąłem właśnie telefon, podłączyłem głośnik Bluetooth i puściłem dość głośno jodłującego Franza Langa. Nie potrwało to dłużej jak 30 sekund, jak postanowili, że jednak przyniosą się kawałek dalej na kempingu.
0: To jest jakiś bardzo znany pan jodlarz.
1: No
0: tak,
1: on jest znanym fanem Franza Langa. No.
0: Drodzy Państwo,
2: ponieważ radio to jest teatr wyobraźni, prawda? Wyobraźcie sobie, że stoicie na kempingu, blisko rozbici są Francuzi.
3: No. O, kochani, tym Franzlem Langiem, który tak pięknie...
2: To nie ten! To tutaj!
4: One 6 na 9 w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No, ktoś powinien jednak kamery tutaj takie online włączyć, żebyście mogli nas zobaczyć.
2: Poważnego grania.
0: Tak było.
2: Violet Grohl.
0: Tak właśnie, proszę.
2: Tak, Grohl.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop kafe.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do -35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie. Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja. Wodny Świat. Warszawa. Ulica Bartycka. Pawilon 200.
0: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Jak ta pogoda nam się zmieni, to długi czarny płaszcz i deszcz to będzie to, co będzie nam towarzyszyło przez kilka najbliższych
1: dobrze,
0: dni.
1: Dobrze, niech pada, niech pada, niech pada.
2: Tak, najlepiej w tygodniu, jeśli wypada i w weekend znowu słońce.
0: Otóż to,
1: tak, ale
0: tego się trzymaj.
1: Tylko w Zielonej Górze może być to słońce.
2: W całej Polsce niech będzie pogodnie, a co niech wszyscy mają.
0: A propos pada, to za moment padnie główna wygrana w naszym szybkim konkursie. To były dwa dźwięki, które złożyliśmy Państwu do kupy za przeproszeniem. A państwo...
1: Dokładnie powiedziałeś, że pada główna wygrana, myślę sobie normalnie, maszyna losująca.
0: Prawda? No. A państwo na to tak.
3: Może Gdańsk wrzeszcz?
4: Gdańsk wrzeszcz.
5: Przecież to chodzi o Gdańsk wrzeszcz, jak nic.
6: Co do kartonów, czy to jest trzy akordy darcie mordy, albo dwa akordy darcie mordy?
0: A ostatnia
1: świetne.
0: Odpowiedź podobała nam się najbardziej,
1: tak,
0: to prawda.
1: Tak, tak, jest bardzo tak. Nietrafiona, ale jest naprawdę świetna.
0: Jak... Oczywiście Gdańsk wrzeszcz to była poprawna odpowiedź, ale była jedna osoba, która była najszybsza i to była Ania.
7: Gdańsk wrzeszcz!
0: Mamy to!
2: Mamy to, brawo!
0: Brawo, Ania! Brawo!

0: Mówiliśmy o tym, że nadciągają i znów o tym będziemy mówili ustami Ani Kruszyńskiej w raporcie Eskirok. Chodzi oczywiście o burzę.
1: Eskirok. Raport.
2: A na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą 13 województw. Zaczną obowiązywać dziś od godziny 14 i potrwają do pierwszej w nocy. Burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest drobny grad. Akcja CBŚP na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Funkcjonariusze zatrzymali 14 osób zajmujących się nielegalnym obrotem odpadami. Proceder miał miejsce na terenie jednej z działek w gminie Nidzica. Wcześniej funkcjonowało tam składowisko odpadów przeznaczone do rekultywacji. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kierowania taką grupą, fałszowania dokumentacji oraz przestępstw przeciwko środowisku. Dwóm głównym podejrzanym zostały postawione zarzuty i zostali aresztowani.
1: To jest raport.
2: Południe Wrocławia to nie w korkach. W weekend rozpoczęła się modernizacja wiaduktów na ulicy Gazowej. To dzielnica Brochów. Dziś od rana kierowcy mają problemy z dojazdem do centrum miasta. Dlaczego? O tym w raporcie o 9:00.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Eskirok. Sport.
2: FC Barcelona wygrała El Clasico i broniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy 2-0 wygrali z Realem Madryt i na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już nad królewskimi 14 punktów przewagi. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali wczoraj z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad drugim Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jedno zaległe spotkanie. W polskiej ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewaga nad kolejnymi w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Dziś dokończenie 32 kolejki i ważne spotkania dla środka tabeli. Krakowia podejmie Radomiaka. Wieczorem czekają nas też kolejne tenisowe emocje. Iga Świątek w meczu 1/8 finału turnieju w Rzymie zmierzy się z Naomi Osaką, pracującą z byłym trenerem Polki Tomaszem Wiktorowskim. Panie na korcie pojawią się nie wcześniej niż o 18:00.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
4: 6 na 9. Ziętarska. Olszewski.

0: Trochę ciekawego się wydarzyło dzisiaj w trakcie programu, bo tutaj kartony nam zaśmiecały, że tak powiem, uwagę przez dłuższą uwagę, ale wracamy do głównego tematu dnia, jakim są doświadczenia osiemnastkowe. A w międzyczasie jeszcze poza anteną zrodził się temat takich różnych doświadczeń na weselach lokalnych. I myślę, że kiedyś zrobimy z tego temat dnia.
1: Koniecznie. Zdecydowanie tak. Nawet Aleksandra przysłała, że jak jesteś nieżonaty albo niemężaty, to gdzie? Chyba zaraz zobaczę, w Danii? Odbywa się taka ceremonia na 25, tak, w Danii, na 25 urodziny, że cię obsypują całego cynamonem.
2: O, to
0: a
2: ładne.
0: Potem wstawiają do piekarnika i jest cynamonka.
1: Tak, cynamonka jest, tylko troszkę rodzynek trzeba jeszcze wcisnąć do nosa.
2: A on niezły z niego cynamon. I trzeba wtedy później ten cynamon zlizać. Drodzy Państwo, bo ja już jestem w takim wieku, wiesz, że ja już osiemnastki wyprawiałem także i swoim dzieciom, jednemu tak konkretnie.
1: No ja też.
2: I na tej osiemnastce najpierw zrobionej czy przygotowanej dla rodziny, tam była rodzina i w ogóle, a później była osiemnastka dla przyjaciół w klubie. I ja w tym klubie, droga pani, normalnie w takim garniturku stałem i drinki robiłem, nie?
1: O, ekstra.
0: Byłeś barmanem
1: fajne.
0: Na tym dancingu.
2: Tak, właśnie tak było.
1: No, widzisz, ja z kolei w zeszłym roku robiłam 25 i to była taka impreza, że ja po prostu, było naprawdę mega.
0: Ja robiłem roczek.
2: A państwo jak wspominacie swoje i nie tylko osiemnastki?
3: Cześć wszystkim. Moja osiemnastka odbywała się w małej prywatnej szkole, gdzie mieliśmy taką małą salę gimnastyczną do dyspozycji i dostaliśmy kolumny do używania i puszczaliśmy z nich muzykę i było bardzo fajnie. Miałam trochę stres, jak szłam spać, żeby przypadkiem, bo spaliśmy w szkole, tak w ogóle, żeby przypadkiem ktoś nie wpadł na pomysł rzucania tortu, więc go krzyczałam, żeby tort schować. A moi synowie wczoraj oświadczyli, że grilla można zrobić na ogródku i wystarczy. Nie chcą imprezy, także no cóż, różne są osiemnastki.
4: Koniec imprezy! Nie ma takiego bicia! Co ty masz robisz, co?
5: Ale osiemnastka!
4: Co jest osiemnastka? Ty słuchajcie, ja tu mówię. Dziękuję, dobranoc!
6: 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
7: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
0: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Reklama.

0: Ty. Battle of Mad. Za nami, na antenie Skirok. Drodzy Państwo, 8 minut, a nawet 7 z małym haczykiem. Do 9, to teraz przeniesiemy się, no może nie do Kolumbii, bo to się działo w Polsce.
1: Nie, wszystko się działo w Polsce, teraz będziemy o kupowaniu samochodu. Obywatel Kolumbii wystawił ogłoszenie o sprzedaży samochodu tu w naszym kraju. Na ofertę odpowiedziało dwóch panów i po krótkiej jeździe próbnej, po negocjacjach podpisali umowę i przekazali panu gotówkę. Pan Kolumbijczyk się ucieszył, poszedł do banku, potuptał, przyniósł tego

i chciał wpłacić w banku, a bank powiedział: panie, to są fałszywki. Mało tego, one, to widać było od razu, że są fałszywki, ponieważ to były banknoty o nominale 100 złotówek, ale wyglądały tak niby jak prawdziwe, ale miały duży napis suwenir i wyraźną informację, że nie stanowią środka płatniczego. No i pan Kolumbijczyk się mocno zdenerwował, potuptał szybciutko na policję. Policja zlokalizowała samochód na terenie powiatu słupskiego. Zatrzymali dwóch panów.

i wyraźną informację, że nie stanowią środka płatniczego. No i pan Kolumbijczyk się mocno zdenerwował, potuptał szybciutko na policję. Policja zlokalizowała samochód na terenie powiatu słupskiego. Zatrzymali dwóch panów.

0: Idziesz do więzienia, nie przechodzisz przez start, nie pobierasz premii.
1: Poranne 6 na 9 w SC-ROK.
2: Dobre, dobre. Mieli mu zapłacić kolumbijskim peso, ale nie wiedzieli nawet, killer nawet nie wiedział, jaki ma kurs.
3: A, i teraz wylądują na bruku.

0: To chodźmy sprawdzić, jak te brukowane ulice wyglądają w Warszawie.
1: Poczekaj, ja się dopiero rozkręcam. Ja się dopiero dobudziłam tak zupełnie, to jestem gotowa, po prostu bardzo proszę, nawet mogę jodłować.
2: To zostań i Jaro będzie zadowolony.
1: Na pewno.
2: On uwielbia prowadzić programy w duecie. Powiedział to kiedyś. Oczywiście, że
0: mi też tak kiedyś mówił. O, nie jak ja bym chciał z Aśką powiedział kiedyś.
2: Oje, no pewnie.
1: Tak powiedział?
0: My z panem Wojtkiem do domu, a Aśka zostaje u państwa w waszych prawie
1: ja jednak sobie potuptam do domu.
0: Dziękujemy.
2: Patrz, jak się śmieje w tle ten z Poznania.
0: Do jutra.
3: No, witajcie, tak.
4: To było 6 na 9 w ESC Rock.
5: Może nie powinien pan iść dzisiaj do pracy, szefie?
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak

0: Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kg z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
4: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Reklama.
8: Przeszedł poważną operację. Nowe informacje w sprawie żużlowca startu Gniezno. Jeszcze dziś możliwy wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych. Jest stresik, mówią uczniowie. Startuje trzydniowy egzamin ósmoklasisty.
9: SK Rock. Raport.
8: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Żużlowiec nadal w stanie ciężkim. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. To najnowsze informacje po wczorajszym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Dramatyczne sceny rozegrały się podczas 5. kolejki Krajowej Ligi Żużlowej, a szczegóły zna Natalia Krystek.
10: Patryk Budniak ze startu Gniezno wciąż jest w szpitalu. Jego stan lekarze oceniają jako ciężki, ale stabilny. 19-latek już wczoraj odzyskał przytomność. Drugi uczestnik zdarzenia, Leon Szlegiel ze Śląska Świętochłowice, miał więcej szczęścia. On także trafił na badania do szpitala, ale w jego przypadku skończyło się na potłuczeniach. Przypomnę, do makabrycznie wyglądającego wypadku doszło wczoraj wieczorem. Zawodnicy zczepili się motocyklami i razem z impetem uderzyli w bandy. 19-latek wyleciał za nie, z dużą siłą odbił się od wysokiego ogrodzenia trybun i uderzył w busa. Konieczna była reanimacja, mecz przerwano tuż po 20:00. Ranny został przewieziony helikopterem do szpitala w Poznaniu.
8: Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
9: To jest raport.
8: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych jeszcze dzisiaj. To możliwe. Wczoraj wieczorem zapowiedział to minister Waldemar Żurek, a dziś w resorcie sprawiedliwości ma odbyć się specjalna narada w tej sprawie. Ale tak naprawdę rząd ma niewiele możliwości, ocenia w rozmowie z nami politolog, profesor Bartłomiej Biskup.
11: Nie sądzę, żeby rząd zdecydował się z tego powodu na jakieś pogorszenie relacji polsko-amerykańskich. Raczej widzę tutaj wymianę dyplomatycznych, ewentualnie wniosek o ekstradycję. No przecież nie będzie polski rząd grzmiał na rząd amerykański, że wpuścił Zbigniewa Ziobro.
8: Prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Mowa o Funduszu Sprawiedliwości. Do soboty Ziobro przebywał w Budapeszcie po wyborach na Węgrzech, nie mógł jednak liczyć na dalszą przychylność władz. Egzamin ósmoklasisty rozpoczęty. Jest stresik.

0: byłabym. Zespół Hej. Kwadransik już po godzinie 9, Asia poszła jednak. Nie została ze mną. No cóż. Jakoś tak od pewnego czasu zauważyłam, że kobiety już tak chętnie ze mną czasu nie spędzają jak przed laty. Ale chyba rozumiem. Jaro Sybierajewicz mówi dzień dobry i zaprasza do 12. Kultowe historie. Czas zacząć.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To Nickelback.

0: SK Rock. Gramy dla was najlepszą klasykę rocka.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: jak jedwab.
1: Ależ piękna opowieść o miłości. Róże Europy na antenie Eski Rock. A teraz już będzie dużo mniej przyjemnie, bo będzie o śmierci wielkiego muzyka.
2: Kultowe historie w Esce Rock.
1: Ja już to Państwu kiedyś opowiadałem, że w zasadzie nie do końca wiadomo, co było początkiem do końca Boba Marleya. Jedna z wersji mówi o towarzyskim meczu piłki nożnej, w jakim Bob wziął udział w maju 1977 roku w Paryżu, w czasie swojej europejskiej części trasy Exodus Tour. W czasie gry miał się zranić w duży palec u nogi, tracąc paznokieć, a potem była rana, nie gojąca się długo, w której lekarze w końcu

końcu odkryli zmiany nowotworowe. Było zalecenie amputacji palca, na co Marley, rastafarianin, nie wyraził zgody. No i to raczysko powoli go zżerało, aż w końcu zeżarło do końca. Opowiadam też kiedyś o tym, że rodzina wywiozła muzyka do kliniki Iselsa w Rotach Egern w Bawarii. I niewiele zabrakło, by to w RFN skończył swój żywot. Mam to miejsce zaznaczone pineską w mapie Google'a i jeszcze obiecuję sobie w tym roku odwiedzić. No w każdym razie wracając do tamtych lat, kontrowersyjna terapia niemieckiego lekarza zdołała Marleya utrzymać przy życiu o ponad pół roku dłużej niż przewidywały wcześniejsze, nawet najbardziej optymistyczne rokowania. Ale na początku maja dr Isel stwierdził, że nic więcej nie da się już zrobić, więc Marley postanowił wrócić na Jamajkę. Tyle, że w czasie przelotu nad Atlantykiem jego stan pogorszył się tak, że zdecydowano się powrót przerwać i lądować w Miami, gdzie Bob Marley zmarł w szpitalu 11 maja, dokładnie 45 lat temu.

0: pan Kalkot miał w sobotę 64 urodziny. Znaczy Dave Gahan, bo tak go nazywamy. A Kalkot miał, jak się rodził, te 64 lata temu. Jeszcze raz, wszystkiego najlepszego, Dave. Niech ci się w życiu dobrze wiedzie. 9.38. Będę miał dla państwa dzisiaj książkę do wygrania. Książkę muzyczną, ale o niej opowiem po godzinie 10. Będzie na pewno warto o nią powalczyć. Ale proszę jeszcze wstrzymać konie. Billy Idol za moment.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: My na majówkę.
13: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
12: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
13: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
12: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria.

0: Wiktoria Dom. Więcej na wiktoriadom.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
4: Reklama.
5: SK Rock Radar.
6: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Coraz większymi krokami zbliża się premiera nowego, pierwszego od 3 lat studyjnego albumu The Rolling Stones. Grupa zapowiedziała już wydanie krążka zatytułowanego Foreign Tongues i zaprezentowała 2 promujące go single. Nie znamy jeszcze tracklisty wydawnictwa, ale okazuje się, że pojawi się na niej cover utworu Amy Winehouse. Więcej szczegółów znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
5: Skrock Radar.
7: All right, this is Kirk from Metallica.
8: Hello, I'm David Gilmour.
9: Hello, I'm Richard Wright.
10: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
11: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Rebel Yell. Był taki okrzyk przed laty, w czasie wojny secesyjnej w Ameryce w XIX wieku. I tylko już nie pamiętam, czy po południowej, czy północnej stronie. I tak też nazywa się piosenka pana Billego Idola, którą graliśmy w SC Rock. A teraz zapytam, jakie plany na wieczór. Chociaż wiem, jest poniedziałek. Raczej państwo odpoczywają po weekendzie, ale może ktoś jakieś plany ma. Może podobne do tego, co Bruce Springsteen i jego niewielka grupa kumpli wyczyniała 41 lat temu, gdy wybierała się na wieczór kawalerski w Lake Oswego w stanie Oregon. To było na dwie noce przed ślubem Bosha z Julian Phillips, a więc jego pierwszą żoną. No i pijąc sobie spokojnie w klubie Gemini, Springsteen postanowił w pewnym momencie zaśpiewać kilka piosenek w stylu karaoke do własnych płyt w grającej szafie. Nie mam nagrań tego występu, ale mam inną piosenkę Bosha z płyty I'm on Fire.

0: Tak się zastanawiam, czy to nie jest moja przypadkiem ulubiona piosenka zespołu Lombard. Gołębi Puch. Teraz godzina 10:00, za moment w SC Rock przedstawimy Państwu najświeższe doniesienia z kraju i ze świata. Rzucimy także okiem na pogodę, no i sprawdzimy waluty, jak zwykle o tej porze. A potem, gdy to wszystko się skończy, wrócimy do muzyki i drugą z godzin kultowych poniedziałkowych historii rozpocznie nagranie Light My Fire, The Doors.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999.

0: chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy.

0: Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Lato.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
6: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
5: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
6: A w środku?
5: Ogromny bagażnik, 604 litry.
6: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
5: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Reklama.
9: Tragedia w Zakopanem. Nie udało się uratować 6-letniego dziecka. Na jego pokładzie wykryto hantawirusem. Wycieczkowiec wypłynie do Rotterdamu. Jedni się stresowali, inni podchodzili na luzie. Ósmoklasiści piszą egzamin.
10: SK Rock. Raport.
9: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny wypadek na parkingu w Zakopanem. Wczoraj wieczorem na osiedlu Cyryla samochód najechał na 6-latka. Dziecka mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować, mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji.
11: Z wstępnych ustaleń wynika, że 53-letni mężczyzna wykonujący manewr zawracania na terenie prywatnego parkingu najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko. Obecni na miejscu świadkowie niezwłocznie udzielili pomocy poszkodowanemu dziecku, które z obrażeniami ciała trafiło bardzo szybko do zakopiańskiego szpitala. Wieczorem niestety dotarła do nas tragiczna informacja, że życia tego 6-latka nie udało się uratować.
9: Na obecnym etapie policja nie udziela więcej informacji.
10: To jest raport.
9: Na jego pokładzie wykryto ogniska hantawirusa. Holenderski statek wycieczkowy wypłynie zapewne po południu z Teneryfy do Rotterdamu. Ma tam dopłynąć w ciągu 5 dni. W Holandii statek ma przejść dezynfekcję. Według informacji WHO na statku stwierdzono 8 przypadków zakażenia, w tym 3 zgony. Pasażerowie z hiszpańskim obywatelstwem trafią do wojskowego szpitala w Madrycie. Pozostali zostaną przetransportowani na kwarantannę do swoich krajów.
12: Takie osoby po prostu powinny być objęte kwarantanną. To już nie jest to nadzór, czyli taki łagodny sposób tylko samoobserwacji, ale kwarantanna to jest po prostu przebywanie w odosobnieniu przez ten 6 tygodni od momentu kontaktu.
9: Mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Około 30 osób z załogi, w tym prawdopodobnie także polski kapitan Jan Dobrogowski, popłynie do Holandii, gdzie cały statek zostanie zdezynfekowany.
12: Hantawirus ma dwie postaci. Obie są niebezpieczne dla człowieka.

0: człowieka, ta postać, o której mówimy teraz, czyli wirus Andes, jest bardzo niebezpieczna, sięga śmiertelność nawet 50%.
1: A do tej pory jedna osoba z polskim obywatelstwem została objęta nadzorem sanitarnym w związku z podejrzeniem kontaktu z jednym z pasażerów zakażonego statku. Nastroje są różne. Jedni się stresowali, inni podchodzili na luzie. Tak było przed wejściem na egzamin ósmoklasisty w jednej z nowosądeckich szkół. Z uczniami rozmawiał Michał Rejduch.
2: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
3: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia. No i w sumie no 2 tygodnie, codziennie po godzinę, 2 arkusze jakieś. W sumie wszystko.
4: Umiem lekko.

0: Rozmawiał Michał Rejduch.
1: No stres jest bardzo, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie na tym egzaminie.
2: Na streszczeniach, z polskiego streszczenia, no i w sumie no 2 tygodnie, codziennie po godzinę, 2, arkusze jakieś i w sumie wszystko.
3: Umiem lekturę.

0: Tak, bo umiemy wszystko. Będzie 70% luźno, no.
1: Masakra, ja się bardzo stresuję. Boję się, że będzie jakiś trudny temat wypracowania.
2: Dziś uczniowie mierzą się z zadaniami z języka polskiego, jutro sprawdzą się z matematyki, a w środę z języka obcego.
3: SK Rock Biznes.
2: 8 milionów 450 tysięcy złotych to kara dla spółki Beliani. Chodzi nie o nieudzielenie informacji w postępowaniu dotyczącym praktyk sprzedażowych w e-commerce, poinformował dziś UOKiK. Jak przekazał urząd, kara została nałożona na brak współpracy w trakcie postępowania wyjaśniającego dotyczącego praktyk stosowanych w sklepie internetowym Beliani.pl. Służby specjalne powinny mieć jasno określone w prawie zasady korzystania z oprogramowania dającego wgląd w urządzenia osób podejrzanych o przestępstwo, ocenili eksperci. Według resortu cyfryzacji organy ścigania powinny dysponować skutecznymi narzędziami do ścigania cyberprzestępczości, o ile będą one proporcjonalne i zgodne z prawami człowieka. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,60 zł, za euro 4,24 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 4,89 zł.
3: Pogoda.
2: A pogoda dynamiczna. W ciągu dnia na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu i burze, a nocą padać będzie już w całym kraju. Temperatura od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie.

0: Oddział zamknięty, obudź się, Westerok. No dobrze, obiecywałem nagrodę, obiecywałem prezent w postaci książki muzycznej. No i to jest ten moment, kiedy muszę Państwu opowiedzieć i zrobię to z wielką przyjemnością. Co to za prezent, co to za nagroda? Trochę musieliśmy czekać na tą książkę. Pan Tomasz ją pisał i jeszcze raz pisał. Wrzucał u siebie w tak zwanych mediach społecznościowych różnego rodzaju fragmenty. To jak pracuje nad książką, jak się stara, jak sięga do źródeł, jak czasem musi odkurzyć pamięć, bo wiek już taki, że czasem trzeba sobie przypomnieć pewne rzeczy, które nie przypominają się od razu. Ale już jest. Jeszcze będzie normalnie. Biografia Tomasza Lipińskiego. Chcą Państwo dostać w prezencie taką książkę? Naprawdę? To proszę się odezwać. Drogą messengerową już teraz.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Mogą Państwo napisać, jak bardzo kochają twórczość Tomasza, czy wolą Tilt, czy Brygadę Kryzys, albo po prostu zgłosić swój akces. Wszystkie formy dozwolone. Messenger do Państwa dyspozycji. A to pan Bono, który wczoraj miał 66 urodziny. Ja nie mogę w to uwierzyć, ale myślę, że on jeszcze bardziej. In a Life.

0: Pearl Jam w piosence o lepszym człowieku. Better Man. Ja teraz będę mówić o bardzo złym człowieku. Proszę wybaczyć.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już jako 11-latek palił marihuanę. I to z kim? Z Louisem Armstrongiem. To był człowiek, który w młodości brał udział w licznych gangach, które rządziły okolicami Newcastle, ale też przy okazji rozwijał się muzycznie. I aż dziw, że taki łobuz interesował się jazzem. No ale w październiku roku 58 wybrał się razem z przyjacielem ze szkoły i perkusistą grupy, w której razem grali, The Pagan Jazzmen, Johnem Steelem na koncert Muddy'ego Watersa, o którym niedawno opowiadałem w audycji autorskiej. To był dobry rok. No i panowie, jak zobaczyli ten występ elektronicznych, mocnych gitar, stwierdzili, że dobra, ten jazz można zostawić, zajmiemy się graniem porządnej muzyki. Pan Eric Burdon założył zespół, który nazywał się The Animals. Swoją drogą wiecie, że ta nazwa ma coś wspólnego z przywódcą gangu The Squatters, zwanego Animal Hog? No to już wiecie. Taki z niego był łobuz w przeszłości. Dziś już nie jest łobuzem. Dziś już jest szacownym, szanownym panem w wieku zaawansowanym. Ma dzisiaj 85. urodziny, pan Eric Burdon.

0: Paweł, Justyna, Adam, Grzegorz, Ania, Rafał, kto tu jeszcze pisze do mnie? Legenda jakaś? Anita, Tomasz, Damian, Wojtek i jeszcze jeden Wojtek. Na razie tyle Państwo do mnie piszą w temacie książki Tomasza Lipińskiego. Przypomnę, do zgarnięcia jest biografia o tytule Jeszcze będzie normalnie. Droga messengerowa wskazana. Na razie sobie przeglądam tylko wnioski. Nie wczytuję się w ich treść, ale zaraz będę to robić. I po 11 obiecuję, że książka trafi w Państwa ręce. Proszę się przygotować. Za moment w studiu pojawią się Crazy Town i hit Butterfly.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
2: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
3: Castorama!
14: Teoria
3: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej!
13: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
9: Greetings, my name is Brandon, I'm in the band Incubus.
6: Zespół Perfect, Grzegorz Markowski.

Butterfly zespołu Crazy Town. Czas na świętowanie urodzin pewnego dżentelmena, który przychodził na świat dokładnie co do dnia 60 lat temu w Berlinie. Maxwell Dum, ale naprawdę nazywa się Christoph Schneider. Już Państwo wiedzą, co to za człowiek pewnie. Perkusista zespołu Rammstein. Choć nie od perkusji zaczynał, jego rodzice zaczęli jego edukację muzyczną, bo chcieli, by ich syn uczył się gry na jakimś instrumencie, więc go wysłali do takiej szkoły muzycznej połączonej z pionierską orkiestrą, gdzie mógł wybrać instrument. Trąbkę, klarnet lub puzon. Wybrał trąbkę, ponieważ nauka na tym instrumencie wydawała mu się najprostsza. Christoph opisywał kiedyś siebie w wywiadzie jako bardzo utalentowanego trębacza, który po roku dostał się do samej orkiestry, z którą później koncertował. Tyle, że w czasie koncertów i w czasie jednego z nich zainteresował się grą na perkusji. Był zdumiony tym instrumentem i postanowił po powrocie z koncertu zmienić trąbkę na perkusję. No i wyszło mu to na bardzo dobre. One dziś

0: Zespół ma nam prosi, by nie robić hałasu, więc może będę jednak mówił trochę ciszej. Mam nadzieję, że w raporcie też nie będzie głośno, bo teraz będzie on. O 11 właśnie na antenie Eski Rock. Później już cicho nie będzie, bo pojawią się Iron Maiden. Run to the Hills.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Okazuje się, że jodłowanie powstało w Alpach jako praktyczny sposób komunikacji między pasterzami na dużych odległościach.
3: Aha. A nie mogli po prostu krzyknąć tam, ej, Hans, może... na przykład, a nie rozumiesz, lolilu, lolilu.
2: Ale Hans no, tak błąd. Echem to się niosło, pewnie wiecie, Hans.
3: Ja myślałam, że oni być może na przykład pijąc browary robi takie gululu, gululu, gululu. Swoją drogą, jodłowanie to jest po prostu jedna z najbardziej dziwnych rzeczy na świecie.
4: Jodłowanie, czyli śpiewanie na jodle.
3: Aha. W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Mas

0: A i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
1: Sprawdź to sam, czekaj out, puść cenę każdy dział.
2: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama.
4: Jutro minie tydzień od pożaru. Trwa dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej. Znęcał się nad końmi. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożką.

0: To mały wstęp do matury. Swoje egzaminy zaczęli dziś pisać ósmoklasiści.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. 200 strażaków wciąż monitoruje i dogasza pożar w Puszczy Solskiej. Jutro minie tydzień od pojawienia się ognia na Lubelszczyźnie. Sytuacja jest opanowana, ale mimo ostatnich opadów deszczu okoliczne lasy cały czas są suche. Na czym będą dziś koncentrować się strażacy, sprawdzał nasz reporter Jacek Werner.
2: Na miejscu pracuje wciąż około 200 strażaków. Przeczesują las w poszukiwaniu zarzewi ognia, przekopują je i dozorują pogorzeliska. Dziś mają tak skontrolować kolejnych 450 hektarów. Wykorzystują m.in. drony z systemem termowizji.
3: Mamy do dyspozycji jeszcze moduł GFFF nasz województwa lubelskiego, strażaków, podchorążych Akademii Pożarniczej z Warszawy.
2: Mówi starszy kapitan Mateusz Małyszek z Biłgorajskiej Straży Pożarnej. Mimo opadów ściółka dalej jest sucha. Strażacy liczą na kilkudniowy deszcz. Najbliższe opady w tym miejscu spodziewane są jutro.
1: To jest raport.
0: Teraz uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Karol Nawrocki wręczył właśnie nominacje sędziowskie. Otrzymały je łącznie 162 osoby. Nazwiska nowych sędziów zostały ujawnione dopiero w trakcie wydarzenia. Prezydent w przemówieniu zwrócił się do nowych sędziów z prośbą o odpowiedzialne wykonywanie urzędu i dbanie o autorytet wymiaru sprawiedliwości.
4: Chciałbym, żebyście mieli państwo głębokie o tym przekonanie, że powaga państwa urzędu wykracza zdecydowanie ponad polityczne spory w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i cykle wyborów prezydenckich.
0: Karol Nawrocki podkreślał też, że tak właśnie, czyli przed prezydentem, powinno wyglądać powołanie sędziów. To w kontekście nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy ślubowali w parlamencie. Władze Krakowa rozwiązują umowę z dorożkarzem, który znęcał się nad końmi. Do incydentu doszło podczas targów końskich w Pajęcznie w Łódzkiem. Mężczyzna brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Szokujący filmik z tego zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak zwierzę kopnęło mężczyznę. Jak mówi prezydent Krakowa Aleksander Miszalski, nie ma zgody na przemoc wobec zwierząt.
5: Zaostrzaliśmy w ostatnim postępowaniu przepisy, tak by konie były bardziej bezpieczne i bardziej chronione. To jest kwestia temperatur i czasu pobytu na rynku i różnych innych przechodzenia badań, ale jest granica, której przekraczać nikt nie może i ja się nie godzę na to, żeby ktoś taki w mieście świadczył jakiekolwiek usługi zlecone przez miasto, więc tą umowę po prostu rozwiążemy.
0: Za znęcanie się nad zwierzętami grozi kara od 3 do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Swoje egzaminy zaczęli dziś pisać ósmoklasiści. Dziś język polski. Dla wielu uczniów to mały wstęp do matury. Pisząc egzamin nie warto porównywać się do innych kolegów i koleżanek, radzi psycholog Paweł Kot z Katedry Psychologii, Emocji i Motywacji KUL.
6: Czasem młodzież traktuje egzamin jako wyścig. Kto pierwszy skończy i odda, no to tutaj zyskuje poklask i uznanie wśród kolegów. Lepiej ten czas wykorzystać w pełni, sprawdzić sobie wszystko raz, drugi raz.
0: Jutro test z matematyki, a w środę z języka obcego.
7: Pogoda.
0: A na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami. Alerty pierwszego stopnia dotyczą 13 województw. Zaczną obowiązywać od godziny 14 i potrwają do 1 w nocy. Burzą będą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porwy wiatru do 75 km na godzinę. Pogoda dynamiczna, ale ciepło. Od 18 stopni na północnym zachodzie do 24 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i miejscami na obszarach podgórskich. Tam od 15 do 18 stopni.
7: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: pangrachowcy. Tak przynajmniej Bernel kiedyś powiedział w wywiadzie, że zdecydowanie uważa się za pangrachowca, a skoro tak mówi artysta, to trzeba to uszanować. Choć tego pangrocha w przypadku zespołu, który od początku korzystał z tak zwanego klawisza, pogardzanego tak przez pangrachowców, no właśnie, to budzi pewne wątpliwości. Ale niech będzie, jak mówią. Always the sun. A teraz Cryogen i Muse.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Here Without You to Frieders Now. Chwilę temu byłem w Irlandii, opowiadam to Państwu już cały czas, ale jeszcze niektórych historii nie zdradziłem, na przykład przy zamku Slane czytałem sobie o historii takiej, że gdy U2 nagrywali w nim, czy też tworzyli, komponowali piosenki na Unforgettable Fire, swój czwarty studyjny album, koncertował pod zamkiem Bob Dylan. Chłopcy z U2 skorzystali z okazji, poszli na koncert, no i dostali się na backstage, licząc na spotkanie z wybitnym i bardzo już wtedy znanym bardem, a ten ich zaskoczył, prosząc ich o autograf. On, ich, a nie oni jego. Podobna historia spotkała kiedyś Led Zeppelin.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: 11 maja 1974 roku wzięli udział w koncercie Elvisa Presleya w Los Angeles.

powiedział król, no i zaczęli od nowa. A potem cała czwórka z Zeppelin spotkała się z Elvisem po koncercie, spędzając ponad 2 godziny na tak zwanym backstage'u. I to wtedy właśnie to Elvis poprosił o autografy całej czwórki właśnie chłopaków z Led Zeppelin dla swojej córki Lizzie Marie. Thank you. To właśnie Led Zeppelin w Estherock.

0: Legendarna piosenka zespołu Kult, czyli Arachia, Styrok, takie piękne granie. Ale ja miałem coś jeszcze dzisiaj załatwić przed godziną 12. A, książkę miałem wydać, prawda?
1: Dobry, a dlaczegoż ta książka by nie miała wpaść w moje ręce, tak sobie myślę. Właściwie nie powiem nic ciekawego, tylko tyle, że ona mi się po prostu należy. Pozdrawiam.
0: Panie Tomaszu, ale nie dzisiaj, bo ja będę miał książkę dzisiaj dla kogoś innego, ale niech pan jutro spróbuje. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy to ta szczęśliwa osoba, która zaraz dostanie książkę?
2: Tak, oczywiście.
0: Mateusz napisał do mnie, że chciałby książkę dostać, ponieważ właśnie zaczął kolekcjonować książki rockowe. No i teraz chciałem zapytać, jakie to już pan Mateusz książki ma? Proszę.

0: Mam obecnie tak. Obecnie mam coś takiego, co się nazywa Klątwa Rock'n'Rolla, Gwiazdy, które odeszły za wcześnie. Mm-hmm. Od Michel Dreamy. I aktualnie jestem na etapie właśnie kupowania Queenu, królewskiej historii.
1: Czyli rzeczywiście początek dopiero zbierania.
0: Tak, początek. Mm-hmm.
1: No dobrze. To w takim razie ta nasza będzie trzecią z tego, co liczę, tak? Raz, dwa, trzy?
0: Tak, trzecią.
1: No ja mam trochę więcej, przyznam szczerze, tych rockowych książek, ale spokojnie dojdziesz i do liczby, którą mam w domu. Właściwie to nawet nie wiem, nie policzę nigdy tych rockowych, które mam. Nawet niekoniecznie tylko rockowych, tych muzycznych może mam z 200. No to jeszcze przed tobą trochę jeszcze czasu, prawda?
0: Jasne.
1: Może ci się uda i kolejną potem zdobyć Westerok. Na razie dostajesz pana Tomasza Lipińskiego. Ty jesteś bardziej Team Tilt, czy bardziej wolałeś Brygadę Kryzys? Jak to było?
0: Kryzys. Brygada Kryzys.
1: Okej, okay, no tak. Ja też, bo tam jeszcze obok pana Tomasza był pan Robert. Dla mnie być może jedna z najważniejszych, jak nie najważniejsza postać w polskiej muzyce alternatywnej. Panie Mateuszu, gratuluję. Chce pan przy okazji kogoś pozdrowić?
0: Moją mamę.
1: Proszę bardzo, jak ma na imię?
0: Małgorzata.
1: Pani Małgosiu, gratulujemy takiego syna. Jeżeli słucha rocka i teraz jeszcze

0: laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie. Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja. Wodny Świat. Warszawa. Ulica Bartycka. Pawilon 200.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: Eska Rock. Radar.
10: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Tytani rocka, laureaci Grammy, czyli zespół Muse, przedstawia nowy singiel Cryogen. Wybuchowy numer to trzecia zapowiedź nadchodzącego 10. albumu angielskiego zespołu. Płyta The Wow Signal, którą muzycy ogłosili podczas transmisji z kosmosu, ukaże się już 26 czerwca, a teledysk do nowego singla wygląda, jakby powstawał na księżycu Jowisza. Widoki są spektakularne. Szczegóły znajdziecie na eskarok.pl.
9: Eskarok Radar.
11: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
12: This is Anthony Kiedis of
13: the Red Hot Chili Peppers.
12: And Flea, inviting you to keep it tuned.
14: Right here!

0: All Right Now,
1: zespół Free.
0: A teraz znów opowieść z przeszłości, ale nie tak odległej, jak to czasem u nas bywa. Rzecz z 2005 roku, a więc świętująca dzisiaj 21. rocznicę. Projekt o nazwie Gorillaz to jest rzecz, którą zafascynowany byłem w zasadzie od początku i tak jak przy rocznicy wydania pierwszego albumu, który ukazywał się w 2000 roku, no i te 26 lat niedawno minęły od jego premiery i wtedy mówiłem Państwu o tym, jak bardzo żyłem w błędzie. To jest rzecz, którą zafascynowany byłem w zasadzie od początku i tak jak przy rocznicy wydania pierwszego albumu, który ukazywał się w 2000 roku, no i te 26 lat niedawno minęły od jego premiery i wtedy mówiłem Państwu o tym, jak bardzo żyłem w błędzie.

to powiedzieć ponownie. Druga płyta, Demon Days, zespół Gorillaz. Jeszcze piękniejsza niż ta pierwsza. Jej premiera miała miejsce 11 maja 2005 roku i to jest dość taka ciekawostka spora, że pierwsza ukazywała się edycja japońska. Już wtedy było wiadomo, że te kreskówkowe postaci jednak bardzo przyciągną uwagę japońskiego rynku. I tak się rzeczywiście stało. Tam miała premierę ta płyta miejsce 11 maja, dopiero tydzień albo dwa tygodnie później ukazywała się na rynku brytyjskim i amerykańskim. Nie będę tutaj dużo strzępić jęzora, po prostu zagrajmy sobie z tej świetnej płyty kawałek Feel Good.

0: Jeśli będziecie kiedyś w Dublinie, koniecznie wpadnijcie na Fitzwilliam Square. To taka bardzo długa ulica. Właściwie nawet nie wiem, czemu nazywa się Square, skoro jest ulicą. No w każdym razie jest to długa, chyba jedyna tak długa i prosta ulica w Dublinie. To na niej kręcono teledysk do tej piosenki Sweetest Thing zespołu U2. 12:00, mówię do usłyszenia i pan Jaro obiecuje, że wróci tu jutro po 9:00.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: Reklama.

0: teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: Reklama.
2: Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Za ósmoklasistami egzamin z polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
3: SK Rock. Raport.
2: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Przyczyny dramatycznego wypadku podczas zawodów żużlowych Gnieźnie bada policja. Wczoraj wieczorem zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak zczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem ze Śląska Świętochłowice. 19-letni gnieźnianin dosłownie wyleciał w powietrze z impetem, odbił się od ogrodzenia i spadł na busa. Wymagał reanimacji. Policjanci zabezpieczyli już dokumentację dotyczącą zawodów, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Komendy.
4: Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring.
2: Zawodnik trafił helikopterem do szpitala w Poznaniu. W nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa. Służby ustalają, czy winę za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
4: Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
2: Stan zawodnika nadal jest ciężki, ale stabilny. Chłopak jest przytomny.
3: To jest raport.
2: Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga. O szczegółach Mateusz Gąbiewski.
5: Wiceszef MSZ Marcin Bosacki poinformował w Brukseli, że skarga została wysłana do Luksemburga w niedzielę wieczorem. Polska argumentuje w niej, że umowa z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem może uderzyć w polskie i europejskie rolnictwo. Szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił we wpisie na portalu X, że Polska jest jedynym krajem Unii, który zdecydował się zaskarżyć porozumienie do TSUE. Umowa handlowa z krajami Ameryki Południowej obowiązuje tymczasowo od 1 maja, choć wcześniej sprzeciw wobec niej zgłaszały m.in. Polska, Francja i Austria.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Zmierzyli się z testem i bajkami robotów Lema. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego, pierwszy z trzech sprawdzianów na koniec podstawówki.
6: Były pewne zadania skomplikowane, takie mam wrażenie. Czuję się naprawdę przyzwoicie, myślę.
7: Można było się domyślić, że coś tutaj pokombinują, ale w porządku.
8: Średnie do napisania, ale jak ktoś czytał lektury i jak ktoś rozumiał tematy, to było łatwe do napisania.
9: Jak ktoś się uczył, no to było łatwo.
10: Łatwe, było o wiele łatwiejsze niż egzamin próbny.
11: No, lekki stresik był, bałam się, że może pojawić się pan Tadeusz. Moim zdaniem nie był trudny, ale zależy od wrażeń innych.
2: Słyszymy od ósmoklasistów z Kielc. Jutro matematyka, w środę język obcy. Wynik egzaminu ma wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.
1: SK Rock Biznes.
2: Posłowie PiSu przeprowadzają dziś kontrolę w Orlenie, Grupie Azoty oraz Jastrzębskiej Spółce Węglowej, oświadczył wiceprezes partii Przemysław Czarnek. Będziemy pytać, gdzie są pieniądze Polaków, oświadczył, dodając, że spółki te przyniosły straty w czwartym kwartale ubiegłego roku. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na spółkę Beliani karę prawie 8,5 miliona złotych za nieudzielenie informacji w postępowaniu dotyczącym praktyk sprzedażowych w e-commerce. Podczas wtorkowego, jutrzejszego posiedzenia rząd ma się zająć projektem noweli ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Wprowadza ona takie same limity stawek taryfowych, do których mogą być stosowane dopłaty do składki ubezpieczenia w wysokości 65% bez względu na klasę gleby.
1: Pogoda.
2: IMGW ostrzega przed niebezpiecznymi warunkami. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.

0: 24.11.94, no i Golden Life w SC Rock z nawiązaniem do bardzo przykrej daty, która właśnie miała miejsce w listopadzie 94 roku. Zresztą taki też jest tytuł tego utworu. 12 minut po 12, poniedziałek, 11 maja. Kłaniam się, Michał Cieślik. Zapraszam do godziny 15 na nasze poniedziałkowe spotkanie. A potem jeszcze wieczorem, po 21:00 będę Państwa zapraszał, bo dzisiaj poniedziałek, no i kolejny odcinek playlisty osobistej, więc liczę także na Państwa wieczorową porą. Już teraz mogę powiedzieć, że pogram Państwu trochę z płyty, po którą w tym momencie sięgam.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: To płyta, która ukazała się pod koniec kwietnia, Your Favorite Toy. Tak, oczywiście chodzi o Foo Fighters. I teraz ta najnowsza singlowa odsłona tego albumu, Unconditional. Przypomnę Państwu jeszcze, że w tym tygodniu będziemy mieć dla Państwa bardzo fajne prezenty od zespołu Foo Fighters. No i rzecz jasna, wśród nich najnowsza płyta. Ta, z której teraz gramy.

To był Madness w Westerogi Our House. No i jedna z ikon brytyjskiej muzyki lat 80. Śmiało można powiedzieć. Ikon brytyjskiej popkultury. Można też dodać, na przykład teledysk do tego utworu był takim odbiciem trendów, jakie panowały w tamtym czasie w wystroju wnętrz brytyjskich domów. Także polecam, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Madness już za nami w SC Rock. 25 minut do 13 pozostaje. Teraz będzie chwila przerwy. Po niej wrócimy między innymi z AC/DC.

0: Reklama.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire.

0: na castorama.pl.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire.

To był Thomas Ragji, no i fragment solowej płyty gitarzysty zespołu Maneskin, Masquerade. Przypomnę, producentem tego albumu został Tom Morello, znany m.in. z Rage Against the Machine. No a my teraz sięgamy po inny, znakomity projekt, któremu przewodził pan Tom Morello. To będzie grupa Audioslave, legendarny skład z Chrisem Cornellem na wokalu. Be Yourself, tak teraz państwu zagramy. Audioslave przed nami.

To był Chad Kroeger, lider zespołu Nickelback, który w 2002 roku został poproszony o stworzenie utworu na potrzeby filmu Spider-Manie, czyli Człowieku Pająku. Oczywiście na tę propozycję przystał i coś mi się wydaje, że duży wpływ na tę decyzję miała też wysokość honorarium, które

To był Chad Kroeger, lider zespołu Nickelback, który w 2002 roku został poproszony o stworzenie utworu na potrzeby filmu o Spider-Manie, czyli Człowieku Pająku. Oczywiście na tę propozycję przystał i coś mi się wydaje, że duży wpływ na tę decyzję miała też wysokość honorarium, które

0: Chad Kruger zamyka tę pierwszą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, za chwilę Michał przedstawi najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: Ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
15: Lato w Half Price.

0: IKEA. Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
1: Zainspiruj się w sklepie IKEA. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów. 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Biedronka.
3: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi.

0: komfortu w twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, Pawilon 200.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków.
3: SK Rok. Raport.
2: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Śledczy zarzucają sądom opieszałość w sprawie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura Krajowa zajmuje się wyjazdem byłego ministra sprawiedliwości do USA i sprawdza, czy ktoś pomagał Ziobrze w ucieczce. Sam poseł PiSu poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych, wcześniej przebywał na Węgrzech. Ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań. Śledczy od miesięcy zabiegają o to, aby Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, zaznacza Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
4: Wniosek prokuratora o wydanie ENA do dnia dzisiejszego nie został rozpoznany. No i to jest powód, dlaczego Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany międzynarodowo. Nie ma więc żadnych podstaw, aby prokurator mógł wdrożyć poszukiwania międzynarodowe. My działamy w granicach i na podstawie prawa.
2: Śledczy zarzucają Zbigniewowi Ziobrze, że jako minister kierował zorganizowaną grupą przestępczą. Chodzi o wielomilionowe nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. MSZ zwróci się do USA i też do Budapesztu z pytaniami o podstawę prawną dotyczącą opuszczenia Węgier przez Ziobrę i przyjęcia go za oceanem. Z kolei minister sprawiedliwości zadeklarował, że wystąpi o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
5: To jest raport.
2: A w nim burza wokół pensji lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce określić procentowo granicę budżetu szpitali, który przeznaczony będzie na wypłaty dla medyków. Nie powinno to być więcej niż 60-70% pieniędzy przeznaczonych na wszystkie wynagrodzenia. Obecnie jest to o wiele więcej. Dobry jest każdy pomysł, który nie będzie szybko potęgował kryzysu w szpitalach, komentuje Marta Nowacka, szefowa Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich.
6: Zarobki medyków rosną. My permanentnie nie płacimy za leki, za żywienie, za wyroby medyczne, za naprawy sprzętów. My płacimy tylko za wynagrodzenia. Na nic innego nie starcza nam pieniędzy. No ale tak naprawdę ustawa została wprowadzona przez rząd. Tylko, że nie jest ona finansowana, tak jak powiedziałem.

0: powinna być finansowana. Coś w tym systemie jest nie tak.
1: Pensje minimalne w ochronie zdrowia 1 lipca wzrosną o blisko 9%. Polska jest wśród krajów o najwyższych relatywnie płacach w Europie, jeżeli chodzi o sektor medyczny. Nie brakuje lekarzy, którzy rocznie zarabiają ponad 1 000 000 zł. Rekordziści mają ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Maturę zdaje się nie tylko w szkolnych murach. W zakładzie karnym w Czarnym do egzaminu dojrzałości podszedł m.in. 70-letni pan Grzegorz.
3: Angielski, tak mi się zdaje, że będę musiał się przygotowywać do poprawki. Ja mam 70 lat i jeszcze mam 6 lat do końca kary i to jest chyba mój ostatni port. Chodziłem na kursy fryzjerski, ale wciągnęła mnie właśnie atmosfera szkolna. Jak rozmawiam tu z ludźmi, to mówię tak, pamiętaj, przyszedłeś do więzienia i staraj się wyjść stąd mądrzejszy.
1: W więzieniu funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego, a w nim liceum ogólnokształcące. Osadzeni mogą także podjąć się udziału w kursie zawodowym na kucharza, fryzjera, montera zabudowy i wykończenia wnętrz.
4: W tym roku szkolnym było 220 słuchaczy, z czego 48 przystąpi do egzaminu kwalifikacji zawodowej, a 10 słuchaczy podeszło do egzaminu maturalnego.
1: Mówiła Natalia Prach, rzeczniczka prasowa więzienia w Czarnym. To drugi, dodam, największy zakład karny w kraju. Aktualnie przebywa tu niemal 1500 osadzonych.
5: Pogoda.
1: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę. Raz chmury, raz słońce. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.

0: byli Dorsi w Estrock. Hello, I love you. Ja też mówię Państwu hello w drugiej godzinie naszego poniedziałkowego spotkania. Jest 10 minut po 13. Kłaniam się, Michał Cieślik. No i zapraszam na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania. Będzie Nirvana, będzie Blue Oyster Cult. To między innymi przed godziną 14.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A to oznacza, że sięgamy po nasze nowości. Nowa płyta zespołu Evanescence już niebawem będzie z nami. No i to jest ten utwór, który jako ostatni przed premierą, a może jeszcze czymś nas zaskoczą przed dniem wydania tej właśnie płyty kolejnym singlem, promuje tę nadchodzącą właśnie płytę. Who Will You Follow? Evanescence z nami.

0: Ostatnio w internecie wyświetlił mi się taki człowiek, pewien polski wokalista, który sam tłumaczy i potem wykonuje angielskie wersje słynnych polskich hitów, no i tam też w pewnym momencie padło na utwór, który przed chwilą pojawił się na antenie Eski Rock, Cicadas in the Cyclades, zdaje się tak chyba zostało przetłumaczone, tytuł tego właśnie kawałka, no tutaj nie ma większej filozofii, no ale samo tłumaczenie tekstu bardzo, bardzo intrygujące, nie ma co i samo wykonanie też niczego sobie, także odsyłam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę sobie poszukać, na pewno Państwo znajdą. Ma nam Cykady na Cykladach. To już za nami Fest Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do godziny 14. Jeszcze sporo fajnego grania w tej godzinie nas czeka wśród wykonawców, między innymi zespół Live i Dolphins Cry.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wiesz, że mam znajomego, uwaga, który, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, no, z pociągu lata temu zakosił taką malutenką umywaleczkę, które były w kiblu.
3: No co ty
2: bo
3: mówisz?
2: W blokach łazienki były tak małe, że żadna inna umywalka się nie mieściła. Słuchaj, do dzisiaj ją ma, przysięgam. Moja żona w czasach swojej młodości spotykała się z młodszymi od siebie facetami i na osiemnastkę swojego byłego chłopaka postanowiła zabrać mnie. Jej brat do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, no chciałabyś na osiemnastkę, ty jesteś takie ciało. O, wiesz, żeby tam po prostu im wszystkim buty pospadały. Idź z nią na tą osiemnastkę i poszedłem.
4: I wróciliście razem?
2: I wróciliśmy razem.
4: A jaki FIFA na to, no?
2: Tak było.
5: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenia na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Partnerzy medialni. Life and Gun Magazine. Ostry Gwint.
8: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
9: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
8: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny żyją.

0: wiążą.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.
5: Eska Rock. Radar.
6: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Amerykańska formacja POD nie daje o sobie zapomnieć. Zaledwie 2 lata po wydaniu albumu Veritas muzycy potwierdzili, że kolejne studyjne wydawnictwo zbliża się wielkimi krokami. Sesja nagraniowa była niezwykle intensywna. Jak mówią panowie, zrobiliśmy płytę, na której znajdzie się 12-13 kompozycji i nagraliśmy wszystko, wokale, bębny i gitary, w zaledwie 12 dni. A więcej szczegółów znajdziecie na eskarok.pl.
5: Eskarok. Radar.

My Only Angel, Aerosmith Youngblood, Westrock, czyli człowiek, który w sumie niedawno zaczął karierę, a już się doczekał własnego festiwalu muzycznego Bloodfest. O czym mowa oczywiście, kolejna już edycja odbędzie się w Hradec Kralowy w Czechach latem tego roku. Oprócz samego zainteresowanego będzie tam można usłyszeć między innymi Biffy Clyro, Primal Scream, naprawdę solidny line-up i dobrze się to zapowiada i to już pod koniec czerwca, czyli na tych, którzy się tam pojawią, będzie czekać naprawdę dużo muzyki w wersji live. A propos live, teraz zespół pod taką właśnie nazwą. Dolphin's Cry. The

0: Kaleo, Westerogi, Way Down We Go. No i my też zmierzamy w kierunku 14 kolejnego wydania raportu, punktualnie o 14 najnowsze wiadomości na naszej antenie. Zapraszamy. No a my słyszymy się już w trzeciej odsłonie naszego dzisiejszego spotkania. Po 14 będę miał dla Państwa między innymi Black Sabbath i Creed.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW 7. Jest jeden wielki telewizor.
1: Łukasz Bąk.
3: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eskiro. Garaż Eskiro.

0: każdą sobotę po 12.
1: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
2: Autopromocja. Reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
8: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Reklama.
18: Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny wieczór przed pensjonatem samochód najechał na dziecko 6-letniego Krzysia. Mimo szybkiej pomocy nie udało się uratować. Wiemy więcej o okolicznościach tej tragedii. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów na dzisiejszym egzaminie.
19: SK Rock. Raport.
18: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Znajomy rodziny nie zauważył 6-latka i uderzył autem w chłopca. Znamy okoliczności tragedii w Zakopanem. W niedzielny, wczorajszy wieczór, przed pensjonatem samochód najechał na dziecko. 6-latka, mimo błyskawicznej pomocy, nie udało się uratować. Zmarł zaraz po przewiezieniu przez rodziców do szpitala. Był to wyjazd w góry grupy znajomych z Małopolski. Tragedia rozegrała się podczas przygotowań do drogi powrotnej. Chłopiec wiązał buty na parkingu przed samochodem rodziców, gdy potrącił go autem zawracający 53-latek. Jak słyszymy od Romana Wieczorka z zakopiańskiej policji, sprawą zajmują się teraz mundurowi i śledczy.
20: Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci zakopiańskiej drogówki, śledczy oraz prokurator. Zabezpieczono ślady, ustalono i przesłuchano pierwszych świadków. Nadal trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
18: Wiadomo, że 53-latek, który prowadził auto i śmiertelnie potrącił chłopca, był trzeźwy.
21: To jest raport.
18: Alarm w małopolskich Ciężkowicach i służby w akcji teraz sprawdzają, co to za substancja. Do tamtejszego urzędu gminy trafiła podejrzana przesyłka z tajemniczym proszkiem. Na miejsce ściągnięto grupę chemiczną z Tarnowa. Budynek ewakuowano, a osoby mające kontakt z paczką zostały odizolowane.
22: Nie było tam zagrożenia chemicznego i ani biologicznego. Została substancja zabezpieczona. Będziemy prowadzić czynności w celu zweryfikowania tej substancji i skąd ona pochodzi.
18: Informuje nas Kamil Wójcik z tarnowskiej policji. Urząd gminy pracuje już normalnie.
21: Słuchacie raportu w SC Rock.
18: Tej konkretnej lektury się kompletnie nie spodziewali. Bajki robotów Stanisława Lema zaskoczyły ósmoklasistów, m.in. tych z gorzowskiej 17. Rozpoczęły się już 3-dniowe egzaminy podsumowujące naukę w podstawówkach. Pierwsze oczywiście.

0: oczywiście był sprawdzian z języka polskiego.
1: No źle, bo jakaś dziwna lektura była.
2: Bardzo trudne było, czasu nie starczyło, były bajki robotów.
3: Mi się bardzo podobało, bardzo łatwy był dla mnie.
4: Całkiem trudne zadania były, szczególnie te wypracowanie, nie wiedziałem się do czego odnieść.
5: Tak ogólnie to na 50% na spokojnie można było napisać.
0: Jutro młodych ludzi czeka matematyka, w środę na koniec język obcy, a wyniki egzaminów ogłoszone będą 3 lipca.
6: SK Rock Biznes.
0: Jeszcze jutro litr benzyny w Polsce 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30 zł. Benzyny 98, 6,81 zł, a oleju napędowego 6,93 zł. Tak wynika z poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to spadek wobec cen maksymalnych, które obowiązywały w weekend i obowiązują w poniedziałek. Centra handlowe w Polsce odnotowały w pierwszym kwartale wzrosty obrotów oraz liczby wizyt, co wskazuje na dobrą kondycję branży. Tak wynika z raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych. W ocenie Rady wyniki świadczą też o tym, że klienci częściej odwiedzają centra nie tylko w celu zrobienia tam zakupów. Władze Krakowa i uczelni podpisały dziś list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie prac badawczo-rozwojowych przy budowie metra. Prezydent Krakowa liczy, że budowa metra właśnie rozpocznie się około 2030 roku. Jeszcze w maju planowane jest ogłoszenie przetargów na badania geologiczne i archeologiczne.
6: Pogoda.
0: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę. Raz chmury, raz słońce. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.

Przypomnę, Artur Rojek w piątek podrzucił nam nowy singiel Gruby Mały. To jego tytuł. Pana Artura nie ma już w Mysłowicy, 14 lat, więc no, jest już zupełnie gdzie indziej ze swoją muzyką. To już zupełnie inny Artur Rojek niż ten, którego znamy z Mysłowic. Zresztą i sam Mysłowic jest już w innym miejscu. No i każdy z nich ma już inny scenariusz, tak a propos, co do przyszłości. Mysłowic już za nami w SC Rock. Wspominałem parę minut temu o nowej płycie Stonesów, za 2 miesiące premiera. No a teraz posłuchają Państwo jednego z głosów, które gościnnie na tej płycie zaśpiewają. Robert Smith, The Cure, Love Song. Przypomnę, 3 lipca ten Love Song zabrzmi na żywo w Gdyni. Tak zakładam przynajmniej, bo grać będą przede wszystkim z ostatniej płyty. No ale są pewne utwory, których pominąć na setliście po prostu nie mogą. Po prostu nie wypada. I do tej grupy utworów zaliczam właśnie ten. The Cure, Westerrock.

0: Może ktoś to pamięta, ale w dzień premiery tej właśnie płyty, z której pochodzi to nagranie, dodawany był do albumu taki banknot, który można zobaczyć w teledysku Mamona, bo to rzecz o Mamonie. Rzecz jasna, no i płyta Republiki z 98 roku. Masakra to tytuł tej właśnie płyty, a za nami chyba ten najsłynniejszy utwór z tracklisty albumu Mamona. Republika już za nami w SC Rock. Niecałe pół godziny pozostaje do 15, jeszcze w tej godzinie na naszej antenie, między innymi Faith No More. Oni już lada moment na naszej antenie.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Partnerzy medialni. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i ebilet.pl.
6: 30 lat życia.

0: Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i ebilet.pl.
3: 30 lat życia.

0: Przyjdź do salonów dla spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

To była szwedzka grupa Royal Republic, która i część tegorocznego lata spędzi w naszym kraju. W ubiegłym roku zagrali na Poland Rock Festival, no a teraz w sierpniu 3 weekendy będą spędzać odpowiednio w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie, bo to przecież jeden z headlinerów tegorocznego festiwalu Rockowizna, który w 3 sierpniowe weekendy będzie się odbywać. No i tam między innymi będzie można usłyszeć na żywo takie dźwięki, jak te, które przed chwilą. Venus, Royal Republic, już za nami w SC Rock. To teraz będzie Pan Boss, Bruce Springsteen, Radio Nowhere przed nami.

0: To byli Blendersi, Ciągnik. I to już na koniec tej godziny i naszego popołudniowego spotkania. Przypomnę, dziś raz jeszcze się słyszymy w Esce Rock wieczorem po 21:00 i zagram Państwu moją kolejną playlistę osobistą. Już teraz liczę na Państwa obecność wieczorową porą. Póki co dziękuję pięknie za wspólnie spędzony czas. Michał Cieślik, zmykam. Po 15:00 Dawid i kolumna Zygmunta, a wcześniej punktualnie o 3:00 najnowszy raport w Esce Rock.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rokontur prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Kaufland jest fresh, fresh. W Kauflandzie.
2: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu.

0: śniadaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Great Brands.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
3: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
2: Sprawdź to sam, czekaj dał, odpuści ceną każdy dział.
3: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama. Eskarok Warszawa.
5: Mamy nowe informacje ze szpitala po wczorajszym poważnym wypadku na stadionie żużlowym w Gnieźnie. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji i szykuje protest.
6: Eskarok. Raport.
5: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Żużlowiec jest w śpiączce farmakologicznej, wciąż walczy o życie. To najnowsze informacje ze szpitala po wczorajszym poważnym wypadku na stadionie w Gnieźnie. Podczas wyścigu zawodnik miejscowego startu Patryk Budniak po zderzeniu z jednym z rywali dosłownie wyleciał w powietrze, uderzył w ogrodzenie i spadł na busa. 19-latek był reanimowany, w nocy przeszedł poważną operację kręgosłupa.
7: Jest na oddziale intensywnej opieki medycznej. Oprócz tych urazów kręgosłupa ma złamaną miednicę oraz kończyny dolne. Jego stan w chwili obecnej jest ciężki i przed nim jeszcze długa droga.
5: Relacjonuje Zuzanna Pankros ze Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia w Poznaniu i dodaje, że wbrew wcześniejszym informacjom stan pacjenta nie jest stabilny. Decydujące będą najbliższe dni.
7: Od momentu, w którym tutaj pracuję w tym szpitalu, to przyznam szczerze, chyba jest to pierwsza taka historia, która tak bardzo poruszyła cały szpital. Wszyscy trzymają bardzo mocno kciuki za niego i no, przyznam szczerze, jestem poruszona tą historią.
5: Policja bada, czy winy za wypadek ponoszą organizatorzy zawodów.
6: To jest raport.
5: To nie były międzynarodowe targi końskie, tylko rzeźnia. Tak o wydarzeniu w Pajęcznie Włódzkiem mówią organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez burmistrza miasta jako organizatora wydarzenia oraz też powiatowego lekarza weterynarii trafiło właśnie do prokuratury ze szczegółami Grzegorz Mich.
8: Na filmikach z targów widać, jak jeden z handlarzy znęca się nad koniem. Jest też wszechobecny alkohol. Składamy doniesienie o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez lekarza weterynarii, mówi Katarzyna Rezler ze stowarzyszenia Animal SOS.
9: Dla mnie to był rynek ze średniowiecza, gdzie kiedyś handlowało się zwierzętami.
8: Zwierzęta były przetrzymywane w skrajnie złych warunkach. Bez wody. Brak było barierek odgradzających konie od uczestników targów, wylicza radny wojewódzki Piotr Bors.
10: My oczekujemy natychmiastowej dymisji powiatowego lekarza weterynarii w Pajęcznie.
8: Wiadomo już, że udało się uratować kuca, który na targach był bity i nie mógł nawet wstać z ziemi.
5: Kuc trafił do stowarzyszenia zajmującego się ochroną zwierząt. Dodam, że na nagraniach z Pajęczna widać mężczyznę, który brutalnie ciągnął zwierzęta za ogony. Okazało się, że jest to krakowski dorożkarz. Miasto właśnie rozwiązało z nim umowę. Branża odzieżowa mówi dość nadmiernej biurokracji. 13 maja przedsiębiorcy będą protestować w Warszawie przeciwko systemowi SENT. Polega na obowiązku rejestracji przesyłek już od 20 par butów lub 10 kg odzieży, które trafią do sklepów czy na bazar, mówi związany z Zieloną Górą przedsiębiorca, ale także inicjator protestu Tomasz Brymora.
11: Za każdym

0: razem zmieniając miejsce przewozu tego towaru na tym samochodzie, musimy ponownie go zważyć. Czyli osoba, która jedzie na bazar, jadąc na bazar, musi go zważyć. Wyjeżdżając z bazaru, sprzedając kilka sztuk, musi go ponownie zważyć. Często to jest kilka ton dziennie przerzucania bezsensownego towaru po to, żeby można było się poruszać i żeby nie dostać mandatu 20 tysięcy.
1: Dodam, że system SENT działa w Polsce od marca.
2: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Pogoda. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi szczególnie o południowe regiony. Tam będzie najmniej spokojnie. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce. Na termometrach mamy spory rozrzut, bo od 12 stopni nad morzem, też w górach, do 23 na Dolnym Śląsku.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej.

0: jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
1: Dzień dobry, Polsko. Dzień dobry, cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. W składzie Poklękowski raportuje.
2: Jestem cały dla Państwa, zapraszam.
1: Dzień dobry, Antoszewski kręci.
3: Dzień dobry.
1: A ja jestem Zygmunt. Jeśli szukają Państwo odrobiny luzu po całym dniu, jeśli chcecie rock'n'rolla, to dobrze trafiliście. A jeśli chcecie powiedzieć coś mądrego albo głupiego, to linie messengerowo-telefoniczne otwarte. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.
4: Yeah!

0: Hejho, hejho, do kopalni by się szło.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce, gdzie wykopujemy utwory mniej oczywiste i w tym tygodniu stwierdziłem, sprawdzę co się działo fajnego muzycznego w roku moich narodzin. Polecam Państwu taką zabawę. No a kiedy się rodziłem, to na szczytach list przebojów szalał utwór Never Gonna Give You Up Rick Astley'a i to jest piękne nawiązanie do mojego życia, bo ten kawałek jest trochę memem. A z rockowych to na listach przebojów mieliśmy Sweet Child O' Mine, Gunsów, Bad Medicine, Bon Jovi, One, Metallica, no ale to są dźwięki oczywiste. No ale może pamiętają Państwo utwór What I Am. Druga połowa lat 80. alternatywnie, trochę folkowo i przede wszystkim antyfilozoficznie. Pogadamy sobie o tym numerze w tym tygodniu. A może ktoś z Państwa ma jakieś skojarzenia z tymi właśnie dźwiękami? Posłuchajmy utwór What I Am i pani Eddie Brickell już teraz w kopalni odkrywkowej.

0: Cześć, Dawidku, Michał z tej strony. Akurat nie wiesz co, natknąłeś tym Rickiem Astleyem, bo pewnie wiesz i pewnie słyszałeś, jak sobie radzi na piecach, jak gra numery AC/DC. No kurka, robi to przepięknie. Cóż, ja chciałem się tylko przywitać, słuchamy się i czekamy na kolejnych zwycięstw. A ten oczywiście, Iron Maiden. Hej, hej.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eski Rock. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej.
10: Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: My na majówkę.
4: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
3: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
4: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
3: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: Reklama.

0: Iguana Apes w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. To zespół, który z tego co kojarzę miał wystąpić w tym roku w Polsce, ale trasa została odwołana, a szkoda. Nie miałem okazji, żeby ich zobaczyć i znów mi ta okazja uciekła. A żeby Państwu w tym tygodniu nic ważnego nie uciekło, to przypominam, że jutro w Warszawie Tori Amos, Public Image Limited, w tym tygodniu w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Krakowie, za tydzień Metallica w Chorzowie i po ogłoszeniach. A za chwilę poważne wieści w raporcie.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Po zderzeniu lawety z ciężarówką na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Opole Zachód zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą jeszcze potrwać kilkadziesiąt minut. Polska idzie do TSUE z powodu umowy z Mercosurem. Warszawa skierowała do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości skargę na umowę handlową z grupą krajów Ameryki Południowej. Rząd chce też wstrzymania stosowania porozumienia do czasu wydania wyroku przez sędziów z Luksemburga.
3: To jest raport.
4: Aż 8,5 miliona Polek i Polaków żyje z przewlekłym bólem zębów, stawów czy kości. Tymczasem właśnie ruszył projekt Nie ból się, zapobiegaj, zainicjowany przez parlamentarny zespół do spraw leczenia

0: bólu. Jego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez przewlekłego bólu właśnie.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
2: SK Rock Sport.
0: FC Barcelona wygrała El Clasico i obroniła tytuł mistrza Hiszpanii. Katalończycy 2-0 wygrali z Realem Madryt i na 3 kolejki przed końcem sezonu mają już nad królewskimi 14 punktów przewagi. Bliżej mistrzostwa Anglii jest za to Arsenal. Kanonierzy wygrali wczoraj z West Hamem 1-0 i utrzymali 5-punktową przewagę nad drugim Manchesterem City. Ten ma jednak do rozegrania jedno zaległe spotkanie. W polskiej ekstraklasie liderem pozostaje Lech. Jego przewaga nad kolejnymi w tabeli Rakowem, Jagiellonią i Górnikiem to 7 punktów. Dziś dokończenie 32 kolejki i ważne spotkanie dla środka tabeli. Cracovia podejmie Radomiaka.
1: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
2: Reklama.

0: System of a Down w Radiu SK Rock. Mocne zakończenie tej godziny, utwór Toxicity z płyty Toxicity, jednej z najlepszych płyt XXI wieku, a to album, który za chwilę skończy ćwierć wieku. A w kalendarzu już 11 dzień maja roku 2026, co się dzieje poważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Autopromocja. Melina.
2: Symbole są mega, zwłaszcza w momentach takich przełomowych dziejowych, ultra ważne. No.
3: To prawda.
2: Wiesz, zachowuję,
3: nie zaprzeczam.
2: Powiem to teraz, pewnie się kilku słuchaczy wkurzy. No to, że Wałęsa nie podpisał w Arłamowie, czy tam w uwięzieniu i tak dalej, kolaboracji na jakiejś Solidarności nie stworzył i tak dalej, no to było co skandować na demonstracjach przez następne lata. Nie, może naciągane porównanie. W tym sensie dla mnie jest istotne, że Zełenski nie uciekł, nie wyjechał.
3: Znaczy ja nie zaprzeczam. Owszem, to było bardzo ważne i to na pewno dodatkowo podniosło na duchu, wzmocniło morale Ukraińców, którzy już walczyli.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.

0: Lina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
2: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
13: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
14: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: Reklama. Eska Rock Warszawa.
15: Prokuratura informuje, że zamierza zwrócić się do Stanów Zjednoczonych o wydanie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry Polsce, wydanie Polsce na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości.
16: Eska Rock. Raport.
15: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Wniosek o ekstradycję może być złożony dopiero po prawomocnym wyroku w sprawie aresztowania, przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, mecenas Bartosz Lewandowski. Prokuratura poinformowała tymczasem, że chce zwrócić się do Waszyngtonu o wydanie byłego ministra sprawiedliwości na podstawie umowy z tamtejszym wymiarem sprawiedliwości. Nasz reporter Mateusz Chłyston śledzi tę sprawę. Mateuszu, kiedy realnie może zapaść decyzja w tej sprawie?
17: Jak przekonuje obrońca Zbigniewa Ziobry, nie wcześniej niż we wrześniu, bo wtedy sąd ma rozpoznać zażalenie obrońcy polityka na wydany wcześniej nakaz jego tymczasowego aresztowania. Według obrony dopiero prawomocne orzeczenie kolejnej instancji będzie podstawą do wniosku o ekstradycję. Na tym jednak nie koniec. Do sądu trafiło też inne zażalenie złożone przez obrońców po tym, gdy sąd odmówił im zawieszenia postępowania w sprawie wydania europejskiego nakazu aresztowania. Według śledczych to jednak nie opóźni procedury.
18: To jest postępowanie wpadkowe, które może się toczyć. Nie powinno mieć żadnego znaczenia dla rozpoznania naszego wniosku o wydanie ENA.
17: Wyjaśniał rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Nawet jeśli śledczy złożą wniosek o ekstradycję, to jak słyszymy, do jego realizacji może minąć jeszcze wiele miesięcy.
16: To jest raport.
15: Podziękował załodze i pasażerom. Polski kapitan wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa, zabrał głos. Jan Dobrogowski opublikował oświadczenie w mediach społecznościowych. Nie wyobrażam sobie żeglowania w takich okolicznościach z lepszym zespołem ludzi, zarówno gości, jak i załogi. Co najważniejsze, nasze myśli są z tymi, których już nie ma z nami. Niezależnie co powiem, to nic nie złagodzi tej straty, ale chciałbym, abyście wiedzieli, że są z nami każdego dnia w naszych sercach. Od wczoraj na Teneryfie trwa ewakuacja pasażerów wycieczkowca. Ma zakończyć się jeszcze dziś. Kapitan Jan Dobrogowski zwrócił się też z apelem w imieniu wszystkich osób będących na pokładzie tej jednostki. Proszę o uszanowanie prywatności naszych gości, ich rodzin i członków załogi w tym trudnym czasie.

0: We've sailed through this together across the sea. Now we hope to see everybody safely at home.
1: Po zakończeniu ewakuacji pływający pod holenderską banderą wycieczkowiec wyruszy do portu w Rotterdamie. Według danych WHO na statku zachorowało 8 osób, a u 6 z nich potwierdzono zakażenie wirusem. Zmarła para Holendrów oraz obywatel Niemiec.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 4 mężczyzn z zarzutami po brutalnym ataku na obywatela Norwegii w Trójmieście. Na lotnisku w Gdańsku obywatele Szwecji migranckiego pochodzenia Mohamad H., Aran Acip, Jabril H. i Sanalet Sanet mieli zaatakować turystę, grożąc mu niebezpiecznym narzędziem w celu dokonania rozboju. Dzięki szybkim działaniom trójmiejskiej policji zostali zatrzymani przed opuszczeniem kraju. Prokurator przedstawił im zarzut wspólnego rozboju z użyciem noża na szkodę obywatela Norwegii.
3: Poprzez popychanie, szarpanie, łapanie za ramiona oraz przyłożenie noża do ciała pokrzywdzonego dokonali zaboru w celu przywłaszczenia mienia w postaci telefonu marki iPhone o wartości 2800 zł oraz karty płatniczej, a następnie nakłonili pokrzywdzonego do dokonania 2 wypłat bankomatu na kwotę 4787 koron norweskich.
1: Mówi Mariusz Duszyński z prokuratury w Gdańsku. Dodatkowo podejrzani obywatele Szwecji nakłonili pokrzywdzonego Norwega do pokazania numeru PIN do karty, a potem wykorzystali skradzioną kartę do opłacania sobie różnych zakupów. Wobec wszystkich podejrzanych sąd zastosował areszt na okres 3 miesięcy. Grozi im kara nawet do 20 lat więzienia.
4: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
5: Pogoda.
1: Są ostrzeżenia od IMGW przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi zwłaszcza o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce, a na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.
4: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan Mięsko.
5: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta i wiadomość od Staszka. Zygmuncie, ja wiem, że poniedziałek, ale może tak wyjątkowo po 50. No, ktoś tu miał ciężki dzień, więc spełnię tę prośbę i już teraz z radia po 50. Utwór po 50. Niech zagra głośno. No to grać. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

Potrzebuję wczoraj, jajajaj. Szczególnie dzisiaj bardzo rozumiem ten tytuł. Potrzebuję wczoraj. A z tego co wiem, to wczoraj, czy przedwczoraj, niektórzy bardzo balowali i były to bale rodzinne, uroczystości komunijne i państwo mi wysyłali zdjęcia i no widziałem, że był czat. I u nas teraz też będzie czat, zaśpiewa Chad Kroger, a ja jeszcze tylko szybciutko powiem, że wspomniane uroczystości co roku prowokują pytanie, gdzie są nasze pieniądze z komunii? I znalazłem odpowiedź. I się okazuje, że komunia to jest piramida finansowa. Pieniądze zabrane wam na komunii zwracają się po latach, jeśli macie swoje dzieci.

0: Dzień dobry, proszę pana, bardzo dziękujemy za ten komentarz przed chwilą. Tymi pieniędzmi to powiem ci, że jest tak, że one nie zawsze trafiają, nie zawsze dostajemy je po jakichś tam latach, gdy mamy swoje dzieci, ponieważ u nas jedno dziecko sobie sfinansowało sobie psa, który wychodzi ze mną przede wszystkim, a drugie dziecko stwierdziło, że sobie odkłada na studia. Dziękuję.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić 2 pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Reklama.

0: Bon Jovi w Radiu SK Rock. John Bon Jovi, artysta, który powolutku zbliża się do wieku emerytalnego. Wiem, że są wśród nas osoby, które też się do tego wieku zbliżają. Przed tobą, Michał, piękny czas, Michał, przed tobą.
1: Tak.
0: Spójrz, ile na emeryturze z petem w zębach osiągnął Wojciech Szczęsny. Najlepsze dopiero przed nami. A więcej nie tylko o sporcie.
1: On chociaż ma zęby. Ja trochę mniej.
0: Bądź poważny, bo za chwilę raport.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Okazuje się, że jodłowanie powstało w Alpach jako praktyczny sposób komunikacji między pasterzami na dużych odległościach.
4: Aha. Oni mogli po prostu krzyknąć tam: ej, Hans, na przykład, a nie rozumiesz, lolilu, lolilu.
3: Ale Hans tak echem to się niosło, pewnie wiesz, az.
4: Ja myślałam, że oni być może na przykład pijąc browary robi takie gululu, gululu, gululu. Swoją drogą, jodłowanie to jest po prostu jedna z najbardziej dziwnych rzeczy na świecie.
3: Czyli śpiewanie na jodle.
4: Aha. W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
2: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
1: Michał Poklękowski, zapraszam. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 14 regionów. Będzie też silny wiatr w porywach do 75 km na godzinę. Taka będzie jego prędkość. Lokalnie spadnie też grad. Na Dolnym Śląsku i w Małopolsce intensywny deszcz. Spokojnie będzie jedynie na Pomorzu Zachodnim i na wschodzie Polski od Suwalszczyzny aż po Podlasie. Pada między innymi w Warszawie. Po deklaracjach Francji i Wielkiej Brytanii o wysłaniu okrętów wojennych w rejon Morza Czerwonego, Iran zagroził tym państwom zdecydowaną i natychmiastową odpowiedzią. Wcześniej reżim w Teheranie kierował groźby pod adresem Albanii czy Cypru.
5: To jest raport.
1: Premier Węgier Peter Madziar pojedzie do Warszawy w przyszłym tygodniu, poinformowała w parlamencie przyszła węgierska minister spraw zagranicznych Anita Orban. Wiadomo, jaki jest cel tej wizyty. Głównym celem wizyty w Warszawie nowego premiera Węgier jest odbudowa tysiącletniej przyjaźni polsko-węgierskiej.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK Rock Sport.
1: Karol Adamski, ponownie bohaterem Legii, napastnik zdobył gola głową w starciu z Brookbet Termaliką Nieciecza i było to jedyne trafienie w niedzielnym meczu. To jednak piłkarze, nie mający już szans na utrzymanie Termaliki, przeważali na boisku, chcąc pokazać się z dobrej strony na koniec swojej przygody z Ekstraklasą. W pozostałych wczorajszych meczach Motor Lublin 4-0 wysoko rozbił Wisłę Płock, a w starciu Piasta Gliwice z GKS-em Katowice padł bezbramkowy remis. Bardzo pewne zwycięstwo Igi Świątek w Rzymie. W trzeciej rundzie turnieju polska tenisistka pokonała Elisabetę Cocciaretto 6-1-6-0. W 1/8 finału Świątek ją czeka pojedynek z Naomi Osaką.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl. Kolumna Zygmunta w SC.

0: Rejoice to Def Leppard w Radiu SK Rock, kawałek o przezwyciężaniu przeciwności i dążeniu do radości, a te radości można czerpać naprawdę z małych rzeczy, trzeba je tylko zauważyć. I pytanie od Roberta Zygmuncie, oglądałeś El Clasico? I pozwolicie, że odpowiem romantycznie, wybaczcie mi, ale muszę, bo wczoraj w telewizorze o tej samej godzinie leciał Taniec z Gwiazdami i mecz Barcelona-Real i oglądałem z żoną Barcelona-Real.
1: A?
0: Jak powiedzieć, że żyjesz w idealnym małżeństwie, nie mówiąc, że żyjesz w idealnym małżeństwie. Dziękuję.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na dni marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, pawilon 200.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: cenne są tylko chwile. I powiem Państwu, bardzo sobie cenię te chwile, które spędzamy ze sobą i bardzo dziękuję za Wasz humor, za Wasze szpileczki, za Waszą energię, za dobre słowa. A takie słowa też są. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć Dawid.
0: Dzień dobry.
1: Witam serdecznie poniedziałkowo.
0: Dzień dobry.
1: Życzę dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie. Hejka.
0: Dziękuję bardzo.
1: Rafał.
0: To był Pan Rafał, a jest też Pan Piotr. Dzień dobry.
2: A dzień dobry, Dawidzie, w tym przepięknym poniedziałkowym.
0: No.
2: Piękny tydzień nam się zaczął pozytywnie.
0: Tak.
2: Tyle do piątku.
0: Jak powiedzieć w miłych słowach, że wystarczy już tego poniedziałku, nie mówiąc, że wystarczy już tego poniedziałku. No ale wciąż poniedziałek i sprawdzamy, co się poważnego dzieje i powiemy to Państwu za chwilę w raporcie.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już.

0: 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Tomasz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Reklama. SK Rock Warszawa.
8: Nie będzie likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. W strzelaninie w Nicei na południu Francji zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne.
9: SK Rock. Raport.
8: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Do szpitala trafiło już 21 osób, w tym 5 dzieci. To najnowsze informacje w sprawie wypadku w Konopnicy pod Lublinem. Zderzyły się tam ze sobą pasażerski bus i osobowe Audi. Na linii Lublini Bartek Ważny. Bartku, co wiadomo na ten moment?
10: Jak na razie wiadomo, że kierowca busa był trzeźwy. Policja cały czas czeka na wyniki badań kierowcy Audi. Mundurowi ustalają również jeszcze, jak doszło do wypadku. Kierowcy składają bowiem rozbieżne zeznania. Łącznie w tym zdarzeniu uczestniczyło 25 osób.
8: Droga w Konopnicy przy miejscowym kościele jest cały czas zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
9: To jest raport.
8: Nie będzie likwidacji CBA. Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. Tak tłumaczył swoją decyzję.
11: Likwidacja CBA to nic innego jak przenoszenie Polski do lat 90., gdzie za walizkę pieniędzy można było kupić wszystko. Wpływy, polityka i mienie państwowe, bo nikt tego nie pilnował. Nikt nie kontrolował.
8: Mówił prezydent i zaznaczał, że czym innym jest zwiększenie efektywności instytucji, a czym innym jej likwidacja.
11: Ustawa zakłada odejście od modelu wyspecjalizowanej służby antykorupcyjnej na rzecz systemu rozproszonego pomiędzy policję, ABW i Krajową Administrację Skarbową. Powstaje ryzyko chaosu kompetencyjnego, utraty ciągłości postępowań i odejścia doświadczonych funkcjonariuszy.
8: Poza ustawą o likwidacji CBA prezydent zawetował też ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego. Według rządu przepisy miały ułatwić obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. Jednak zdaniem Karola Nawrockiego w praktyce osłabiałyby kontrolę państwa w tym właśnie zakresie. Początek tygodnia pod znakiem burz, w alertach prawie cała Polska. Synoptycy wydali ostrzeżenia w 14 województwach poza ścianą wschodnią i północno-zachodnią częścią kraju.
12: Od godzin popołudniowych burze zaczną rozwijać się na znacznym obszarze kraju. Burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu, lokalnie do 30 mm, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Miejscami możliwe będzie również opad gradu.
8: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW i dodaje, że w kolejnych dniach czeka nas wyraźne ochłodzenie związane z tak zwaną zimną Zośką.
12: Temperatury w ciągu dnia często nie będą przekraczać 12-14 stopni, a nocami pojawia się ryzyko przymrozków. Najchłodniej będzie na wschodzie, południowym wschodzie oraz lokalnie w obszarach podgórskich, gdzie przy gruncie temperatura może spadać nawet do około -1-3 stopni.
8: Wyraźne ocieplenie według prognoz możliwe pod koniec tygodnia.
9: Słuchacie raportu w SC Rock.
8: W strzelaninie w Nicei na południu Francji zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne, poinformowała lokalna prokuratura. Do strzelaniny doszło w dzielnicy na zachodzie miasta. W ostatnim czasie w Nicei dochodziło do krwawych incydentów związanych z gangami narkotykowymi migranckiego pochodzenia. Na miejsce zbrodni przyjechał mer Nicei.
13: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, wiejska zagroda oraz pan mięsko.
7: Pogoda.
8: IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą, o czym przed chwilą słyszeliście w raporcie. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami, chodzi szczególnie o południowe regiony. No i dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce, raz deszcz. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.
13: Sponsorem programu był

0: Właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
2: To jest kolumna Zygmunta w Erste Rock.
3: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa. Nowy tydzień, nowe emocje, nowe problemy, stare boleści. No a Państwu jak się zaczął ten tydzień? Można nam o tym powiedzieć? No chyba, że się wstydzicie. Nie wstydźcie się. Czekamy na Wasze głosówki i telefony. Numer do studia 691-613-613. Zapraszamy. Razem do 18. Sekund, witajcie.

0: Nirvana w Radiu SK Rock. I za cały trudny dzień brawa dla Państwa.
1: Tak jest.
2: Tak jest, brawo!
0: Daliście radę. I oklaski dla ósmoklasistów. Wiem, że łatwo nie było, ale daliście radę. I brawa dla solenizantów dzisiejszych, jubilatów. A, jeszcze wyjmę dla Was. Fleta. Tak jest. To dla Państwa. I ten flet także dla Bono, bo wczoraj mieliśmy urodziny Bono, no ale wczoraj nie było kolumny, więc nasze życzenia składamy dzisiaj i gramy pieśń okolicznościową od zespołu U2. Kawałek fleta i gramy nowe U2.

0: wiecie co? Moja córka przyszła do mnie i powiedziała mi, że zepsuła samozamykacz. Tak po prostu przyszła i powiedziała, że zepsuła. Pamiętacie swoje dzieciństwo? Jak baliśmy się przyznać do tego, że zepsuliśmy cokolwiek, bo będzie op***ol, no to chyba robię dobrą robotę. Tak po prostu.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: My na majówkę.
3: No to wpadajcie, bo to domówka Victoria Dom.
2: Ale fajnie. I można zobaczyć mieszkania pokazowe?
3: Tak. Inspiracje do wykończenia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
4: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Victoria Dom. Więcej na victoriadom.pl.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej.

0: Tadej Władysław Kosiniak-Kamysz. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa.
1: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
5: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
6: Reklama.

0: Sum 41 w Radiu SK Rock, a wcześniej Pijama Porno na naszej antenie, czyli najpierw mieliśmy na naszej antenie zespół z Polski, a później z kontynentu amerykańskiego, i gdyby pomiędzy te zespoły wsadzić jeszcze zespół Omega z Węgier, to mielibyśmy taką muzyczną polsko-węgiersko-amerykańską podróż pokrywającą się z wędrówką Zbigniewa Ziobry. A o tej wędrówce jest teraz głośno. A w przyszłym tygodniu my ruszamy na wędrówkę do Aten na koncert zespołu Iron Maiden i chcemy tam zabrać Państwa. Proszę posłuchać naszej propozycji, a już za chwilę raport.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: SK Rock On Tour prezentuje epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na skrock.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to Ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
1: Autopromocja.
3: SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na umowę Unii z Mercosurem, a także wniosek o wstrzymanie stosowania umowy do czasu wydania przez TSUE orzeczenia w tej sprawie. Prokuratura Krajowa od niedzieli sprawdza, czy inne osoby pomagały Zbigniewowi Ziobrze w ucieczce najpierw na Węgry, a potem do USA oraz uniknięciu odpowiedzialności karnej, utrudniając tym samym śledztwo dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.
3: To jest raport.
4: Nocny koszmar mieszkańców stał się faktem. Po festiwalu techno pod pałacem w Wilanowie w sieci zawrzało od zdjęć śmieci i nagrań dudniącego basu, a także od zniszczeń, które ujawniły się po zakończeniu imprezy. Choć Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ostrzegła przed szkodliwym wpływem imprezy na zwierzęta okoliczne, głos ten został całkowicie zignorowany, podają lokalne media, warszawskie media. Teraz miasto musi zmierzyć się z falą wściekłości warszawiaków i z pozwami.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: SK Rock Sport.
4: Pierwsze w historii Polski złoto dla naszych juniorów podczas strzeleckich mistrzostw Europy w pistolecie standard na 25 metrów. W imprezie w chorwackim Osijeku na podium stanęli też Szwedzi i Węgrzy. Impreza potrwa do niedzieli. A w niedzielę właśnie zaczną się mistrzostwa świata szybowców. Wydarzenie odbędzie się na lotnisku Aeroklubu Częstochowa, a weźmie w nim udział blisko 100 zawodników z 26 krajów. Zaplanowano 14 dni lotów, ale ile faktycznie uda się rozegrać, będzie zależało oczywiście od pogody. Żeby mistrzostwa zostały uznane, muszą być ukończone przynajmniej 4 loty. Jedynym kryterium oceny będzie średnia prędkość. 40. edycja Mistrzostw Świata Szybowców potrwa do 30 maja.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Kolumna Zygmunta.
6: Kolumna Zygmunta.
1: ESC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

I played the fool. To Michael Stipe i Andrew Watts w Radiu SK Rock. Michael Stipe, znany z zespołu R.E.M., Andrew Watts, znany ze współpracy z wielkimi artystami, zresztą współpracuje m.in. z grupą The Rolling Stones. No ale my już teraz ze świata wielkiego rock'n'rolla zaglądamy do piwnic, zaglądamy do garaży i mniejszych salek, w których grywają młodzi, zdolni, i tych młodych, zdolnych chcemy pokazać

artystami, zresztą współpracuje m.in. z grupą The Rolling Stones. No ale my już teraz ze świata wielkiego rock'n'rolla zaglądamy do piwnic, zaglądamy do garaży i mniejszych salek, w których grywają młodzi, zdolni, i tych młodych, zdolnych chcemy pokazać

0: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
6: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek Per Dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie, Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja, Wodny Świat, Warszawa, ulica Bartycka, Pawilon 200.
9: Reklama.
10: Eska Rock Warszawa.

0: Jesienia, strefa relaksu z food truckiem i jeszcze letnie promocje na mieszkania.
1: Już 23 maja w godzinach od 10 do 15 zapraszamy na majówkę domówkę w biurach sprzedaży i mieszkaniach pokazowych Wiktoria Dom. Więcej na wiktoriadom.pl.
2: Reklama.
3: Eskaro.
4: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: SK Rock. Raport.
1: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Jutro tańsze tankowanie. Znamy nowe ceny maksymalne paliw. Limit benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,30. To spadek o 5 groszy. Z kolei górna granica diesla to 6,93, czyli o 10 groszy mniej niż dziś. Z tymi informacjami Michał Skolimowski. Michale.
2: Jestem, dzień dobry.
1: Witaj. Rządowy pakiet CPN obowiązuje do piątku. Czy będzie przedłużony?
2: To rekomenduje minister energii. Kluczowy będzie też głos ministra finansów, który pilnuje wpływów do budżetu. Do środy wszystko ma być jasne. Ceny maksymalne, niższe stawki VAT-u i akcyzy to odpowiedź na zawirowania na światowych rynkach przez konflikt na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Sytuacja cały czas jest niestabilna. Ostatnie informacje od maklerów mówią o wzrostach po tym, jak Donald Trump odrzucił propozycję pokojową przedstawioną przez Iran. Baryłka ropy Brent kosztuje około $105.
0: To jest raport.
1: Decyzja Trumpa może stworzyć problem polskiej prawicy. Tak o umożliwieniu przejazdu do USA Zbigniewowi Ziobrze mówi dr Anna Materska-Sosnowska z UW. Były minister sprawiedliwości poinformował wczoraj, że jest w Stanach Zjednoczonych. Wcześniej przebywał na Węgrzech, ale po zmianie władzy w Budapeszcie nie jest to już dla niego bezpieczna przystań.
3: Jak słyszę byłych kolegów Ziobro, którzy naprawdę niechętnie go bronią, ale z jaką zapalczywością muszą to robić, no to widać, że i ta decyzja Trumpa stwarza im problem.
1: Ziobro to też problem dla rządu, głównie dlatego, że ekstradycja to jedyna możliwość dla Polski, by ściągnąć Ziobrę do kraju, ocenia profesor Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Nie powiedziałbym, że to jest zwycięstwo jakiegoś rządu w walce ze Zbigniewem Ziobro, ale to też nie jest porażka, no bo po prostu Zbigniew Ziobro wykorzystał pewne możliwości, żeby uciec, nie tylko żeby się bronić. Trochę rząd też nie ma, no co ma rząd wysłać? Siły specjalne po Zbigniewa Ziobro.
1: Polska prokuratura chce przedstawić Ziobrze łącznie 26 zarzutów w związku z wielomilionowymi nieprawidłowościami Funduszu Sprawiedliwości.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: 15 osób z zakażeniem salmonellą w przedszkolu w Nowinach Wielkich, to w Lubuskiem. Sanepid w Gorzowie ciągle bada pobrane próbki od dzieci i też nauczycieli. Nadal nie jest jeszcze znane źródło bakterii. Jest 9 nowych przypadków, 2 nauczycieli i 7 maluchów. Wszyscy są w dobrym stanie, przebywają jednak w domach. Część nawet nie wiedziała, że jest zakażona, mówi Beata Dunal z powiatowego sanepidu.
5: Żadne z nich nie było hospitalizowane. Nie były te objawy na tyle uciążliwe, że co niektórzy nawet ulekali. Nie byli. Teraz dopiero wykryto w badaniach nosicielstwo.
1: Przedszkole w weekend zostało zdezynfekowane, nadal jest zamknięte. Przypomnę, zakażenia salmonellą w placówce zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich pojawiły się zaraz po majówce.
6: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Pogoda. IMGW ostrzega przed niebezpieczną pogodą. Na przeważającym obszarze kraju mamy żółte alarmy przed burzami. Chodzi szczególnie o południowe regiony. Dziś pogoda w kratkę, raz chmury, raz słońce i raz przelotny deszcz. Na termometrach od 12 stopni nad morzem do 23 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
7: SK Rock Radar.
8: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, co dzieje się wokół filmu dokumentalnego o Oasis. Zerkniemy także na to, kto właśnie zarobił ponad $300 milionów. Ale zanim to wszystko, posłuchajmy, jak to jest z tą samotnością w wielkim mieście. O czym już teraz formacja Green Day. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21. To jest nasz poniedziałkowy radar. 4 po 18.

A jeśli uwielbiacie Joy Division i tak się zdarzy, że może będziecie na przełomie czerwca i lipca w Nowym Jorku, to polecam bardzo serdecznie bardzo wyjątkową wystawę, która po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych będzie pokazywać, będzie można obejrzeć rzadkie materiały archiwalne związane z tym kultowym frontmanem formacji Joy Division, Ian Curtis Inside, bo mowa właśnie o tej wystawie, gdzie pokazane będą intymne, odkrywcze, piękne, ręcznie pisane teksty, fotografie, listy osobiste, pamiątki, artefakty i to wszystko, co pochodzi z archiwum Iana Curtisa, przechowywane na co dzień w bibliotece Johna Rylansa na Uniwersytecie w Manchesterze. Polecamy bardzo serdecznie, bo to naprawdę duża wyjątkowość, bo w końcu chyba wszyscy czekamy, aż w końcu ten dom, który został kupiony w 2015 roku, no w końcu coś z niego powstanie w kontekście oczywiście muzeum poświęconego właśnie Ianowi Curtisowi. To teraz, skoro tak trochę palcem po mapie, to proponuję także poza tę mapę, a przynajmniej tę, która związana jest z naszym światem, czas na Europę, ale nie tę Europę, którą świetnie znamy, tylko Księżyc. Księżyc lodowy Jowisza. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieliście najnowszego teledysku formacji Muse, to bardzo serdecznie polecam. Oj tak, jeśli ktoś kocha te kosmiczne tematy. Proszę sobie wyobrazić akcja, która odbywa się na Europie, czyli na lodowym księżycu Jowisza, gdzie zespół Muse gra u stóp czerwonego wodospadu, a Matt Bellamy przemierza polarne pustkowie. Czy kogoś trzeba jeszcze namawiać? Bo poza tym obrazkiem dostajemy także do zestawu te dźwięki. To Cryogen i nowy Muse.

Nie ukrywam, że nie do końca podoba mi się ta machina marketingowa, która już się rozpoczęła w kontekście filmu dokumentalnego o zespole Oasis. Dlatego, że z jednej strony czytam to, co mówią reżyserzy, czytam to, co mówią producenci, a z drugiej strony czytam to, co marketing wypuszcza. Jest generalnie podgrzewana atmosfera. Wszędzie widzę takie hasła, że w tym filmie zobaczymy pierwsze wspólne wywiady braci od ponad 25 lat. Mało tego, pojawiają się informacje, że tam m.in. w tym filmie będzie można zobaczyć pierwsze spotkanie Liama i Noela przed rozpoczęciem koncertów reaktywacyjnych. Więc jest podsycana taka atmosfera tego, że bracia się nienawidzili, nie lubili, a teraz jednak wrócili. I z drugiej strony czytam to wszystko, co mówi Steven Knight, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny za ten film dokumentalny, twórca serialu Peaky Blinders, bo on właśnie za to wszystko odpowiada. I on mówi po prostu o historii fanów, mówi o braciach, mówi o zespole, mówi o pokoleniach, o kulturze, o kraju. Natomiast nigdzie nie padają te wątki związane właśnie z tym pogodzeniem, co? No zobaczymy, jak będzie w całości wyglądać. Mówię, że zobaczymy, bo musimy uzbroić się w cierpliwość. W końcu ten film trafi na ekrany kin, także polskich, 11 września tego roku. Wiemy także, że pojawi się na jednej platformie streamingowej jeszcze na pewno w tym roku. No i przede wszystkim, co my mamy tam dostać? No bo fani Oasis długo czekali, po pierwsze na reaktywację, a poza tym na małe podsumowanie tego wszystkiego, więc tak naprawdę dostaniemy film, który będzie opowiadać historię trasy koncertowej Live 25. Mamy dostać materiały z prób przed trasą, mamy dostać kulisy koncertów, mamy dostać nagrania ze scen, no oczywiście ten pierwszy wspólny wywiad, żeby nie było, no i przede wszystkim uzbrajamy się w cierpliwość, bo to wszystko już we wrześniu tego roku. A skoro o Oasis mowa...

0: Jakby za każdą nową płytę otrzymywali 800+, to polskie państwo by dawno zbankrutowało. Najbardziej płodny zespół ostatnich lat? Panowie, drodzy państwo, nawet sobie przerwy nie robią. To The Black Keys, Westerok. Normalnie bym powiedział z ostatniej płyty, ale to przecież już stara płyta, sprzed roku. Kto słucha starych płyt sprzed roku? To No Rain, No Flowers. Co prawda u nas deszczowo, ale The Black Keys prawie nowe. Bo to jeszcze z tej płyty, kiedy panowie mówili, że to jest najbardziej hip-hopowa płyta w ich historii. A 1 maja wydali już nową płytę Peaches, która jest zdecydowanie inna. Cała grupa spotkała się w jednym miejscu, w jednym studio, no i wszystko nagrywali na setkę. Mówią, że miało to na celu uchwycić czyste, nieprzetworzone emocje i bezpośredni kontakt z muzyką. Wcześniej rapowo, teraz jednak bardziej jednak na żywo. Kontakt z muzyką, nieprzetworzone emocje. Takie rzeczy na najnowszej płycie formacji The Black Keys. Spokojnie, za pół roku będzie kolejny krążek.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Podejrzewam, że być może nawet pogodzono by się z czymś takim, że Zełenski by się dogadał z Rosjanami. Na Białorusi, albo może

0: Turcji, w Stambule, że no dobra, w jakiejś formie lekkiej nawet Ukraina kapituluje, zostaje w tej rosyjskiej strefie wpływów. Ja podejrzewam, że mimo wszystko wielu na Zachodzie by w jakiś sposób odsapnęło i dla wielu osób byłoby to zupełnie naturalne. Okazało się, że próg bólu współczesnych Rosjan znajduje się gdzie indziej. To jest wizerunek, no bo właśnie, którzy Rosjanie spodziewali się takiego scenariusza, że nie będzie parad zwycięstwa?
1: Melina. A w najbliższej Melinie Marek Kozubel, autor książki Klęska rosyjskiego Blitzkriegu, Kijów, Czernichów, Sumy 2022.
2: Melina w ESC Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
9: Najtrudniejszy krok to podjęcie decyzji. Chcemy Ci w tym pomóc. Dlatego zapraszamy Cię 16 maja od 11 do 17 na Dzień Otwarty Inwestycji Apartamenty Browary Warszawskie na Krochmalną 61. Pokażemy Ci urządzone apartamenty, w tym kawalerki w cenie od 25 520 zł za metr kwadratowy. Poznaj jeden z nielicznych projektów w centrum stolicy, który łączy wysoką płynność najmu z ograniczoną podażą mieszkań. browarywarszawskie.echo.com.pl.
10: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
11: Sprawdź to sam, czekaj out, puści cenę każdy dział.
12: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
13: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania. Zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość. Do soboty 16 maja w Dla Spania dajemy Ci aż 30% rabatu na całą kolekcję włoskich materacy i poduszek per dormire. Przyjdź do salonów Dla Spania albo zajrzyj na dlaspania.pl. Dla Spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
3: Reklama.

No i to jest kolejny zespół, który właśnie wyzbył się posiadania własnego zespołu. Tak, drodzy Państwo, na rzecz Warner Music Group podobno zespół Red Hot Chili Peppers miał przyjąć ponad $300 milionów, jak dzisiaj podał magazyn Billboard i The Hollywood Reporter. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że cały katalog muzyczny, czyli wszystkie 13 albumów studyjnych, ale także wszystkie mastery i oryginalne nagrania należące do grupy, już teraz należą do właśnie wspomnianej wytwórni. I prawda jest taka, że wszystko, co teraz będzie się działo ze streamingiem, emisjami radiowymi, sprzedażą płyt i licencji, to wszystko od teraz ma należeć właśnie do wspomnianego Majorsa. Więc jeśli chodzi o takie przyzwyczajenie, to nie powinno nas w ogóle to dziwić. W końcu mam wrażenie, że to wszystko zapoczątkował wiele lat temu Bruce Springsteen. To było, drodzy Państwo, 5 lat temu, kiedy przytulił prawie $500 milionów, $500 milionów. No i wtedy zaczęła się ta cała plejada Floydzi, którzy zarobili $400 milionów, ale także Jack White, który nieco więcej wyprzedał, bo wyprzedał także prawa do The White Stripes, do The Raconteurs i do Dead Weather. A swoją drogą to nowy Jack White, który jeszcze chyba należy do Jacka White'a, chociaż już cała reszta nie.

0: piszecie w wiadomościach prywatnych, że to straszne tak naprawdę, że te zespoły wyprzedają swoją muzyczną spuściznę, ale prawda jest taka, że te utwory no, mogą należeć do zupełnie kogoś innego. Ważne jest, kto tak naprawdę to wszystko stworzył i jakie miał cele, no i przede wszystkim jak wpłynął na nas. Pamiętam tę bardzo ważną nagrodę, którą otrzymał Tomasz Lipiński, czyli kreatora kultury. I to jest wyjątkowa nagroda, jak wtedy Kapituła powiedziała, to za wieczną nadzieję, że jeszcze będzie przepięknie, bo to jest jeden z tych artystów, który powodował to, że właśnie mieliśmy wtedy, kiedy leciały takie dźwięki Brygady Kryzys czy Tiltu, że jeszcze czuliśmy, że będzie przepięknie, że jeszcze będzie normalnie. I czy te utwory należą do niego, czy nie, no warto wspominać i pamiętać, kto po prostu je stworzył.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 16 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Alei Krakowskiej 257. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Przyszedł czas, aby otworzyć drzwi do świata wygody i komfortu w Twojej łazience. 15 i 16 maja przyjdź na Dni Marki Excellent do jednego z największych salonów łazienkowych w Warszawie. Wodny Świat. Czekają konsultacje z ekspertami i 20% rabatu na wszystkie produkty marki Excellent. 15-16 maja. Wodny Świat. Warszawa. Ulica Bartycka. Pawilon 200.
11: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Reklama.
0: No, w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy najnowsze plany lidera The Smashing Pumpkins. Zerkniemy na to, który muzyk dostał na swoim własnym koncercie płytą, a na koniec nowe dźwięki od zespołu Europe. Ale zanim to wszystko, czas na panów, którzy wracają z nowym krążkiem. Panie i panowie, to Purple.

Tak, to panowie ze swoją klasyką, to Black Knight. Co prawda jaka Black Knight, jak z tego co wiem, już zaczęły się w Polsce białe noce. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21. To jest nadal nasz poniedziałkowy radar.

Jak człowiek sobie patrzy na tych muzyków formacji Fall Out Boy, to z jednej strony ma takie wrażenie, że to takie rock'n'rollowe pitu-pitu, a z drugiej strony przypominam, że panowie 20 lat temu podpisywali plakaty własną krwią. Więc dużo rzeczy się zmienia na przestrzeni 20 lat. Swoją drogą, jak dzisiaj spojrzeć, ile kosztują te krwawe plakaty z 2007 roku, to można się złapać za głowę. A propos tych zespołów, które są dosyć rock'n'rollowe, to przed nami facet, który no też należy do tego świata rock'n'rollowego. Może plakaty własną krwią to nie podpisuje, ale za to żona dużo może powiedzieć o jego rock'n'rollowym życiu. Ale wolałbym nie rozdrapywać tych ran. Panie i panowie, to nowe Foo Fighters w SC Rock.

Nawet państwo nie wiecie, jak się dzisiaj ucieszyłem z tego jednego zdania, najważniejszego zdania ostatnich lat, które przeczytałem. Bo mało kto docenia z nas wszystkich to, co ma, to, gdzie jest, to, co osiągnął. Nie lubimy doceniać tego, co mamy. I tak samo jest z Billym Corganem z formacji The Smashing Pumpkins. Oj, pamiętam, drodzy państwo, te jego różne perturbacje. Pamiętam, jak grubo ponad 10 lat temu w różnych wywiadach wyzywał dziennikarzy, krzyczał na nich, że nie nazywa się Billy Corgan, tylko William i nikt ma do niego nie mówić Billy. Miał różne odpały w tych ostatnich latach. I kiedy przeczytałem słowa o tym, że on odczuwa satysfakcję, to naprawdę się ucieszyłem, bo długo czekaliśmy, aż wypowie te słowa publicznie. Ale wraca ze swoją fenomenalną płytą A Night of Melancholy and the Infinity Sadness featuring Bill Corgan, bo tak nazywać się będzie trasa koncertowa, która już się rozpoczęła, która jest oczywiście pokłosiem tej fenomenalnej płyty z 95 roku, ale uwaga, z orkiestrą w tle. I może dlatego właśnie pan Billy Corgan odczuwa aż taką wielką satysfakcję. Jak mówi, sukces przełożenia tej płyty na język orkiestry to jeden z najbardziej satysfakcjonujących osiągnięć w moim życiu. I mówi, każdy z wyprzedanych koncertów w Chicago kończyliśmy z owacją na stojąco. Teraz pora ruszyć w trasę do Europy. A tam, drodzy państwo, Wielka Brytania, Belgia, Francja i Hiszpania. I wszędzie tam będzie można usłyszeć takie wyjątkowe dźwięki od Billego Corgana. Drodzy państwo, jak to wspaniale jest cieszyć się z tego, co się robi i odczuwać wielką satysfakcję. Na końcu tego całego efektu widać ludzi, którzy odczuwają tę samą satysfakcję, wstając z tych foteli i cieszyć się tą muzyką. To jest właśnie to, co właśnie osiągnął pan Billy Corgan. Wielkie gratulacje. To Tonight, Tonight.

0: Czekając na to, co wydarzy się 4 i 6 czerwca w Gliwicach, warto wspomnieć o tym, że panowie teraz obecni na swojej trasie koncertowej w Europie te kompozycje wykonują jako 22 z tych 25, po które sięgają przy okazji najnowszej trasy koncertowej. Zaczyna się od Welcome to the Jungle, kończy jak zwykle na Paradise City.
1: Autopromocja. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. Dziś po 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Chcesz przygotować ultra prezent?

to nowe dźwięki od formacji Europe. To właśnie w tym utworze pojawił się aktor znany z filmu Fargo czy Big Lebowski, czyli Peter Stormare. Polecam bardzo serdecznie ten krążek, o którym myślę, że dużo będziemy mówić w najbliższym czasie. W końcu to płyta, która 25 września będzie miała swoją premierę. Czekamy bez wątpienia na Come This Madness, czyli na wielki powrót tej szwedzkiej formacji. Ci giganci zaprezentują swój nowy album od 9 lat i to właśnie na tej płycie usłyszymy Michaela z formacji Opeth czy pana Tobiasa z zespołu Ghost. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, natomiast teraz wracamy do tego, co wydarzyło się na ostatnim koncercie Erika Claptona w Madrycie. Proszę sobie wyobrazić, że pod koniec wykonywania kompozycji Cocaine nagle ktoś postanowił rzucić w Erika Claptona płytą winylową. Ja chciałem z tego miejsca tylko wyjaśnić pewną rzecz, że słuchanie płyt winylowych nie polega na tym, że rzuca się nimi w artystę, który jest na tej płycie, tylko trzeba użyć gramofonu. To tak w gwoli ścisłości, gdyby nie wszyscy wiedzieli, o co chodzi z tym słuchaniem muzyki, bo skupialiby się jednak na streamingu. Jednak jeśli chodzi o fizyczne nagrania, z nimi postępujemy inaczej. Ja wiem, że te płyty świetnie latają, ale bez przesady.

0: A Kazik Staszewski wraca do koncertowania z trasą Wracamy do życia. Wszystko rozpocznie się 22 maja od koncertu w Bydgoszczy, a zakończy 28 listopada na Teneryfie. Warszawa jak zwykle w listopadzie. Można stwierdzić, że to taka pomarańczowa trasa koncertowa na sterydach, no bo w końcu także z męskim graniem i to kilkukrotnie. No i także kilka bardzo ciekawych wakacyjnych miejscówek. Polecamy bardzo serdecznie. Więcej szczegółów oczywiście znajdziecie w mediach społecznościowych formacji Kult.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Wiesz, że mam

0: Znajomego, uwaga, który, nie wiem czy mogę to powiedzieć, no, w pociągu lata temu zakosił taką maluteńką umywaleczkę, które były w kiblu.
1: No co ty
0: bo
1: mówisz?
0: W blokach łazienki były tak małe, że żadna inna umywalka się nie mieściła. Słuchaj, do dzisiaj ją ma, przysięgam. Moja żona w czasach swojej młodości spotykała się z młodszymi od siebie facetami i na osiemnastkę swojego byłego chłopaka postanowiła zabrać mnie. Jej brat do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj, no chciałaby iść na osiemnastkę, ty jesteś takie ciacho, wiesz, żeby tam po prostu im wszystkim buty pospadały. Idź z nią na tą osiemnastkę i poszedłem.
2: I wróciliście razem?
0: I wróciliśmy razem.
2: A jaki FIFA lata, no?
0: Tak było.
1: W tym tygodniu mamy dla was zaproszenie na epicki City Break w Atenach i koncert Iron Maiden.
3: 6 na 9.
4: Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara... Na mediaexpert.pl.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Z kartą warszawiaka i młodego warszawiaka wejście za darmo. Patronat honorowy. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Fraga Out. Milmag. Zbiam.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Reklama.
11: Eskarok Radar.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze zerkniemy na to, z jaką serią wraca prawdziwa legenda progresywnego rocka. Powiemy także o tym, jak zespół Greta Van Fleet prawdopodobniej sobie zażartował z nas wszystkich. Z nas sobie zażartował. Ale zanim to wszystko, czas kogoś poużywać, tak, drodzy państwo? Używać będą panowie z Kings of Leon. To Use Somebody. Michał Prokopowicz, kłaniam się. No i zapraszam do 21 na to nasze muzyczne używanie.

Trochę czasu minęło od tego 93 roku. To Meat Loaf. Ale w końcu mówimy o kompozycji, która dotarła na szczyty list przebojów i to w ponad 25 krajach. Swoją drogą także takiego wyniku bez wątpienia życzymy formacji Evanescence. Formacji, która wraca i to już 4 września będzie prezentować swoje dźwięki, nowe dźwięki, na które czekamy w kontekście oczywiście tego, co Państwo pokazywali jakiś czas temu. Natomiast czekamy przede wszystkim na ich nowy krążek Sanctuary, który pojawi się już lada chwila, bowiem 5 czerwca. I to będzie to najważniejsze wydarzenie w najbliższym czasie, jeśli chodzi o formację Evanescence. Zresztą sama Emily powiedziała wprost, to album tworzony przez ponad 3 lata. Teraz, kiedy słucham go w całości, tuż przed oddaniem go światu, jestem cholernie dumna z każdej jego sekundy. A przed nami całkiem sporo sekund związanych właśnie z nowym Evanescence. To Who Will You Follow i nowe dźwięki.

Są takie utwory, które po prostu się nie starzeją. To cudowne dźwięki od pana Chrisa Isaaka, które po wielu latach postanowił zrobić także zespół Him, The Wicked Game. Swoją drogą całkiem niedawno także ten utwór skowerował Social Distortion. To tak, gdybyście lubili punk rocka z południowej Kalifornii, wręcz legendę. Ale my pozostaniemy przy legendzie, bo mam wrażenie, że teraz będziemy wznosić się na szczyty naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania w Radarze. Ale to pewnie dlatego, że przed nami 8 minut, które muzycznie wydają się niczym pstryknięcie palca. Drodzy Państwo, zbliża się wyjątkowe wydawnictwo, a właściwie seria wydawnictw związana z prawdziwą legendą progresywnego rocka, czyli formacją King Crimson. Panowie postanowili zacząć wydawać serię koncertowych wydawnictw, które mają obejmować lata 2014-2021. Na pierwszy ogień idzie to, co panowie pokazywali w Nowym Jorku między 18 a 21 września 2014 roku i tak też nazywać się będzie ta płyta. 2014 New York City. I to właśnie tę płytę 10

5 lipca przedstawią panowie z formacji Kings Crimson. A przy okazji tej płyty, to właśnie na niej cała plejada cudownych dźwięków. Swoją drogą przed nami także jeden z nich. To magiczne 8 minut z Epitaph.

0: A trasa koncertowa formacji Jam trwa w najlepsze. Panowie już w weekend pojawią się m.in. w Białymstoku w sobotę, no i w niedzielę w Biłgoraju. Ale maj to jeszcze m.in. Kraków, to jeszcze Jelenia Góra, to Borniki Śląskie. No i zresztą tych koncertów całkiem sporo panowie z Jamu przygotowali na ten sezon koncertowy. Do tych koncertów jeszcze na pewno będziemy wracać w radarze.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
4: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Reklama.

Nie tylko ten zespół nigdzie się nie wybiera. Pamiętacie, jak w ostatnim czasie mówiliśmy dużo o zespole Greta Van Fleet w kontekście ich chyba rozpadu, skoro panowie nagrali film, w którym właściwie się żegnają. W tym filmie padają dosyć ważne słowa thanks for the wild ride. No i wszyscy tak naprawdę na świecie odczytali to jako wielkie pożegnanie zespołu Greta Van Fleet, skoro lider tego zespołu dzisiaj skupia się na swoim innym bandzie, który nazywa się Mirador. Natomiast jeden z fanów, który zaczął odkrywać pewne rzeczy, które są w internecie w kontekście tego, że podobno ten zespół nigdzie się nie wybiera, jednak okazało się to prawdą. Tak, drodzy Państwo, chyba wracają, ponieważ zobaczyliśmy mały przedsmak utworu, który zatytułowany jest We Are Back, Baby. No i to chyba nie pozostawia żadnych wątpliwości. Panowie lubią, jak o nich się mówi, lubią, jak cały świat spogląda w ich stronę. I jak zwykle, nie po raz pierwszy, zagrali nam na nosie. To When the Curtain Falls i Greta Van Fleet.

0: I tymi pięknymi dźwiękami od Blink-182 kończymy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00 i z tego miejsca przyjemnego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Autopromocja. Rzeczywistość zmysłowa jest cieniem świata idei. Platon. Rzeczy materialne to jedność formy i materii. Arystoteles. Dojść do prawdy możesz tylko przez dialog. Sokrates.
2: Każdemu należy się porządny łomot od Iron Maiden w Atenach. Zygmunt.
1: Escaro Contour prezentuje. Epicki City Break z Iron Maiden w Atenach.
2: W tym tygodniu mam dla Was wyjątkowe zaproszenia na epicki City Break w stolicy Grecji. Samolot, hotel i koncert Iron Maiden na Stadionie Olimpijskim 23 maja w Atenach.
1: Wejdź na escaro.pl i filozoficznie przekonaj nas, dlaczego to ty powinieneś polecieć z nami do Aten.
2: Iron Maiden w Atenach. Będzie epicko.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
5: Reklama.
6: Playlista osobista.

Kiedy jeden z twoich ulubionych zespołów wydaje nową płytę w dniu twoich urodzin, to nie może być przypadek. Tak to widzę przynajmniej. Mowa o tym zespole i o tej płycie Your Favorite Toy. To jeden z kawałków z tego właśnie krążka, od którego rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. To był utwór zatytułowany Window. No i mogę państwu już teraz obiecać, że dzisiaj jeszcze powrócimy do tego właśnie krążka zespołu Foo Fighters. A ja się kłaniam i zapraszam na tę najbliższą wieczorną godzinę w moim towarzystwie do Eski Rock. Startuje playlista osobista. Jeżeli chodzi o tę najnowszą płytę zespołu Foo Fighters, to pierwszy album od 2014 roku, nie wyprodukowany bądź współprodukowany przez słynnego producenta Grega Kirsteina. I skoro wspomnieliśmy o nim, no to teraz sięgamy po jeden z tych ostatnich bardzo fajnych albumów, które ten właśnie pan wyprodukował. To był marzec 2024 roku, no i wspólna płyta Liama Gallaghera, zespołu Oasis i Johna Squire'a, znanego m.in. z The Stone Roses. Mars to Liverpool, przed nami.

To był Mammoth, czyli projekt Wolfganga Van Halena, syna słynnego Ediego, tak, tego samego. Jesienią, przypomnę, koncert w Polsce. Happy. Tak był zatytułowany ten utwór i mogę od razu Państwu powiedzieć, że jeszcze przed 22 pojawi się kolejny utwór pod takim samym tytułem, ale w innym wykonaniu. To za chwilę. Mammoth już za nami. No a teraz będą urodziny. Urodziny muzyka, który, no co tu dużo mówić, nadaje tempo i rytm poczynaniom zespołu Rammstein, jeżeli chodzi o brzmienie. Urodzony tego dnia w 66 roku w dzielnicy Pankow we wschodnim Berlinie. Dziś kończy dokładnie 60 lat. Perkusista zespołu Rammstein, Christoph Schneider. No i z tej okazji dwa utwory Rammsteina, w których świetnie będzie słychać, że gdyby nie pan Schneider, to Rammstein no nie brzmiałby tak samo. Najpierw Radio, a potem jeden z moich ulubionych coverów w wykonaniu tej właśnie grupy.

0: Reklama.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
12: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza Michał Cieślik.

Rammstein i Das Model w Este Rock, czyli cover jednego z największych hitów innej niemieckiej grupy, Kraftwerk. I raz jeszcze najlepsze życzenia dla Christopha Schneidera, perkusisty zespołu Rammstein, który dziś kończy 60 lat. No a teraz zaśpiewa facet, który jest starszy od pana Christopha dokładnie o 10 lat. John Lydon, albo jak ktoś woli, Johnny Rotten. W tym tygodniu aż 4 koncerty Public Image Limited w Polsce, grupy, której liderem właśnie jest pan John Lydon. Jutro na pierwszy ogień Gdańsk. Public Image Limited przed nami. No i happy!

0: Biffy Clyro i True Believer tak zagrali na ubiegłorocznej płycie Footique. No i dziś wracamy do tego albumu z września 2025 roku. Teraz Gruby Mały. Taki tytuł nosi najnowszy singiel Artura Rojka. No i wiemy już, że zapowiada on nowy album artysty, który zatytułowany będzie Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tak właśnie to pan Artur wymyślił. Album ma się ukazać jeszcze w tym roku. Dokładnej daty premiery nie znamy. Jesienią także transa koncertowa. No i proszę posłuchać, jak brzmi Artur Rojek w 2026.
1: Byłem gruby, byłem mały, było mi bardzo wstyd.

wcześniej Artur Rojek ze swoim najnowszym singlem, no i teraz Johnny Marr, gitarzysta grupy The Smiths, no i jeden z headlinerów festiwalu, którego organizatorem i dyrektorem jest Artur Rojek. Właśnie mowa, rzecz jasna, o OFF festiwalu. W tym roku na tej imprezie będzie można zobaczyć i usłyszeć na żywo tego właśnie pana. Johnny Marr, Easy Money, już za nami w SC Rock. No i za nami nasze kolejne poniedziałkowe wieczorne spotkanie. Podcast tego programu znajdzie się niebawem na naszej stronie skrock.pl, więc można będzie sobie jeszcze raz posłuchać tej dzisiejszej playlisty. Ja póki co pięknie dziękuję za wspólnie spędzoną godzinę. Życzę dobrego wieczoru. Obiecałem, że dzisiaj jeszcze powrócimy do nowej płyty zespołu Foo Fighters, Your Favorite Toy, którą w tym tygodniu mamy dla Państwa w prezencie w SC Rock. No i na koniec naszego spotkania kolejne z utworów z tracklisty tego albumu. Child Actor. Foo Fighters dzisiaj ode mnie na dobra.

0: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
1: To jest naprawdę kawał bardzo ładnego, poważnego samochodu. Tam się dużo w środku zmieniło, przede wszystkim w tej BMW C7. Jest jeden wielki telewizor.
0: Łukasz Bąk.
2: Każde koło przy prędkości maksymalnej będzie kręciło się z prędkością 10 200 obrotów na sekundę.
0: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
3: Drifterzy! To wy drifterzy!
1: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
0: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
4: Sponsorem programu jest producent nowego modelu Jeep Compass z napędem hybrydowym i elektrycznym.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 380 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Czas zaczynać drogowskazy. Michał Poklękowski, witam i zapraszam. Mawiają, że kiedy najgorsze, co może ci się zdarzyć, rzeczywiście ci się przydarza, a ty to jakoś znosisz, wtedy jesteś najsilniejszym człowiekiem na świecie. Czym jest wytrwałość i dążenie do celu, kiedy ma się ograniczenia, ma się granice, które szalenie trudno jest przekroczyć, tak nam się

0: częścią wspólną każdej z tych historii jest fakt, że każda z 8 dziewczyn, o których piszę, zdobyła medal Igrzysk Paralimpijskich, co najmniej jeden.
1: Co najmniej jeden.
0: Co najmniej jeden, bo są takie, które zdobyły jeden, ale jedną z bohaterek

0: jest tylko zajawione w tej książce, mianowicie do roku 48 i Stoke Mandeville, kiedy Sir Ludwig Gutmann, zwany takim Coubertinem Igrzysk Paralimpijskich, zorganizował zawody łucznicze dla pacjentów w swoim szpitalu. Gutmann był neurochirurgiem. I co zauważył? Zauważył, że kiedy jego pacjenci mieli zaleconą rehabilitację, no to mówiąc krótko, specjalnie się nie przemęczali i raczej ją takim nieformalnym językiem trochę olewali. Natomiast w momencie, kiedy on ogłosił, że będą zawody, które zorganizował dokładnie wtedy, kiedy miały trwać igrzyska olimpijskie, zauważył, że oni się mocno zajarali. Zaczęli ćwiczyć, zaczęli się przygotowywać, no bo każdy z nich chciał wypaść jak najlepiej. I Gutmann odkrył, że sport to jest taki katalizator sprawności dla osób, które tę sprawność straciły. I jego idea była na tyle fantastyczna, że 12 lat później, w 60 roku, odbyły się pierwsze Igrzyska Paralimpijskie, a potem to już ruszyło w sposób niesamowity.
1: Bohaterki twojej książki Życie na medal, to i tytuł, Paulino, to Kinga Druszcz, paraszermierka, Justyna Kozdryk, podnoszenie ciężarów, Joanna Mendak, parapływanie, Dorota Bucław, paratenis stołowy, Dorota Kubicka, Natalia Partyka, wspominana tutaj wielokrotnie, paratenis stołowy, Karolina Pęk, paratenis stołowy również, Lucyna Kornobys, para lekkoatletyka i Katarzyna Rogowiec, para narciarstwo biegowe. Co uskrzydla twoje bohaterki, bohaterki twojej książki? Co też może, kto jest dla nich największym wsparciem, skąd czerpią siłę? Tutaj się bardzo często przywijał wątek mamy i taty, rodziców najbliższych chyba, prawda?
0: No bo to
1: którzy byli
0: jest taki...
1: tym takim motorem napędowym, popychającym trochę w kierunku sportu.
0: Zawsze osoby, które są najbliżej, tak naprawdę są fundamentalne, mają fundamentalne znaczenie. Rodzice, którzy wspierają dziecko z jakąś niepełnosprawnością, którzy angażują je w aktywność fizyczną, angażują je w sport, to jest naprawdę prawdziwy skarb, bo ktoś ten wysiłek musi wykonać, zwłaszcza jeśli dziecko potrzebuje wsparcia. Ale to jest rodzina, to są trenerzy, to są właściwi ludzie we właściwym momencie, czasie i miejscu. Joanna Mendak, parapływaczka, ona też trafiła do pływania z rehabilitacji, ale zaczęła pływać ze zdrowymi dziećmi. Cieszyła się jak dziecko z tego, że nie była ostatnia na którychś zawodach z rzędu, bo na początku naprawdę jej to wcale tak dobrze nie szło. Zresztą mówię o sobie, że ona to wypracowała, że te medale, na te medale po prostu rwała ziemię, żeby gdzieś tam zaistnieć w tym największym sporcie, na największych arenach. To są także psychologowie, którzy współpracują w tej chwili z paralimpijkami. To są przyjaciele, to jest ogromna rzesza ludzi tak naprawdę, którzy przewijają się przez te wszystkie lata. No w przypadku Doroty Bucław jest to Dorota Kubicka, to jest absolutnie niezwykła opowieść o przyjaźni, która przekracza wszelkie wyobrażenie. Nie wiem, czy powiem coś więcej, bo nie chcę zdradzić wszystkich szczegółów, ale to jest taka symbioza dwóch przyjaciółek, które od ponad 20 lat są razem, nie w związku, bo to też może warto podkreślić, tylko po prostu jedna drugą wspiera w codziennym życiu.
1: Ja się zastanawiam, Paulino, w jaki sposób, też dzięki czemu niepełnosprawność wrodzona lub nabyta, tak to może dość niezręcznie ujmę, może stać się motorem do walki, tak, do zmian w życiu. Co o tym decyduje? Czy wytrwałość, czy determinacja, konkretne cechy osobowości? Co bohaterki twojej książki chciały udowodnić sobie i pokazać światu?
0: Nie jestem pewna, czy one chciały coś udowodnić. Okay. Myślę, że ten sport się pojawia w którymś momencie w ich życiu i one tego bakcyla łapią. Tak naprawdę, kiedy napisałam tę książkę, kiedy wysłuchałam wszystkich ich opowieści, zdałam sobie sprawę, że one w pewnym sensie ten sport miały w swoim DNA. Że każdą z nich do sportu ciągnęło, albo przykład był już w domu, że ten sport był po prostu ważny.
1: Tak, to prawda.
0: W przypadku Kasi Rogowiec narciarstwo uprawiał tato. W przypadku Doroty Bucław tato był koszykarzem i ona też chciała być koszykarką. Natalia Partyka chodziła z siostrą na treningi tenisa stołowego. Tutaj tych analogii jest bardzo dużo i one się w tym sporcie po prostu natychmiast odnajdywały. Karolina Pęk, która po prostu sama z siebie chciała być piłkarką nożną, ale w tamtych czasach jeszcze nie było piłki nożnej dla dziewczyn, więc więc się zdecydowała na tenisowe, powiedziała tu piłka, tam piłka, spróbuję. Więc gdzieś tam ten sport w nich był od samego początku. One miały po prostu taką sportową duszę, która musiała paść na odpowiedni grunt i tam mogła rozkwitnąć.
1: A co w życiu

polskich paralimpijek, których historię opisujesz w swojej książce, Paulino, jest najtrudniejsze. Co było przyczyną też załamań, tak? Rezygnacji z marzeń. Czy mamy tu jakiś też wspólny mianownik, czy nie? Takie najtrudniejsze, co było, co mówiły bohaterki twojej książki dla nich podczas wspinania się po tych szczeblach kariery, też

było przyczyną też załamań, tak? Rezygnacji z marzeń. Czy mamy tu jakiś też wspólny mianownik, czy nie? Takie najtrudniejsze, co mówiły bohaterki twojej książki dla nich podczas spinania się po tych szczeblach kariery też.

0: zrezygnowała. I to jest w ogóle coś niesamowitego, że po, ja nie pamiętam, nie chcę teraz palnąć jakiejś głupoty, ale po wielu latach zdobywania medali, gdzie jej rekordy nadal obowiązywały jeszcze 2-3 lata temu, ona doszła do wniosku, że popełnia taki błąd, którego nie jest w stanie się pozbyć i już nie potrafi tak pływać jak kiedyś. I mimo ogromnej pracy, którą wykonała z trenerem, już do tego nie wróciła. To był oczywiście taki moment dużego kryzysu. Myślę też, że momentem kryzysowym bardzo jest, kiedy zawodnik z bycia przez wiele lat na szczycie nagle spada gdzieś niżej. Znaczy spada w cudzysłowie, bo ciągle jest w pierwszej piątce albo dziesiątce najlepszych zawodników na świecie. Tu wracam do Joanny Mendak, bo to też jest ciekawa historia. Kiedy ona przestała stawać na podium, to było w 2016 roku podczas Igrzysk Paralimpijskich w Rio de Janeiro, nie zakwalifikowała się, nawet nie przeszła eliminacji do finału, to jest bardzo trudne, ale to też sprawiło, kiedy ona już przez to przeszła, że w Paryżu, kiedy zajęła 7 miejsce, cieszyła się bardziej niż ci, którzy byli na 6, 5. Jej tato wtedy powiedział, że on zobaczył w niej taką radość, którą widział tej maleńkiej dziewczynki, która po raz pierwszy nie była na zawodach ostatnia.
1: Polskie paralimpijki odsłaniają swój świat. Co je załamuje? Co uskrzydla? Co jest największą przeszkodą? A co wsparciem? Dziś częściowo odpowiadamy na te pytania. W studiu ze mną i z wami jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych Igrzysk Paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Klękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam już za chwilę, zapraszamy.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To jest druga część drogowskazów. Michał Pokrętkowski, moje uszanowanie po raz drugi. Czytałem kiedyś, że życie nie polega na tym, żebyśmy byli najszybsi. Nieważne też, jak nam się powiedzie. Najważniejsza jest wytrwałość. Najważniejsze, żebyśmy stali na nogach i bez względu na okoliczności uparcie szli naprzód. Czy to łatwe? No, rzadko kiedy, ale jak najbardziej możliwe i też wykonalne. Doskonale wiedzą to wspaniałe bohaterki książki, która wywołała powstanie tej konkretnej edycji drogowskazów. W studiu ze mną i z wami jest cały czas Paulina Malinowska.

0: Kowalczyk. Paulina jest dziennikarką, korespondentką z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, jest nauczycielką akademicką, byłą doradczynią prezydenta RP i też autorką książki, którą mamy na studyjnym stole. Ta książka, jej tytuł to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam Ciebie, Paulino, po raz drugi.
1: Witam serdecznie.
0: Czy dla wspaniałych paralimpijek, którym poświęciłaś swoją książkę, sport jest absolutnie wszystkim, wszystko jemu podporządkowują? Czy cenią też sobie życie obok sportu? Jeśli tak, to na co w nim stawiają? Na relacje rodzinne, nie wiem, koleżeńskie, pracę zawodową, tak? No bo sport to jedno, a trzeba też jeszcze, powiedzmy, zarabiać sobie, tak? Czyli, nie wiem, uprawiać jakiś zawód, powiedzmy, pozasportowy. Jak one godzą te światy?
1: Myślę, że to zależy, w którym momencie życia się znajdują. Okay. Mm-hmm. I to bardzo zależy też od takiej sytuacji indywidualnej, dlatego że no, historia Katarzyny Rogowiec, paranarciarki biegowej, która kiedy była maleńkim dzieckiem, straciła obie ręce, też dzieli się na dwie części. Część dotyczącą kariery sportowej i to takiego maksymalnego podporządkowania całego życia, absolutnie całego, wysiłkowi fizycznemu, przygotowywaniu się do zawodów, i część, kiedy ona tak naprawdę, i to się dzieje teraz, ma swoją rodzinę, ma dwójkę dzieci i to jest jej cały świat. I do sportu dopiero zaczyna wracać w takiej formie sportu absolutnie niewyczynowego, tylko sportu dla przyjemności, dopiero w ciągu ostatnich kilku miesięcy, bo kiedy dzieci były małe, no bardzo trudno jest sport uprawiać, ci, którzy mają dzieci płaczące, zwłaszcza w domu, no to wiadomo, że ten czas dla siebie jest bardzo ciężko wyrwać. Ale zapytałeś też o to łączenie kariery
0: światów, dokładnie, sportowego, zawodowego, rodzinnego, osobistego i tak dalej.
1: To jest na pewno bardzo trudne. Są takie osoby, które dochodzą do takiego momentu, kiedy nie jest to możliwe, i taką decyzję podjęła Lucyna Kornobys, która już od kilku lat nie pracuje zawodowo, tylko całe swoje życie podporządkowała karierze sportowej, ale jest też Kinga Druszcz, która z kolei pracuje w lotnictwie i udaje jej się te dwa światy pogodzić. Świat naprawdę wymagającej kariery w paraszermierce i także pracę, która jest bardzo odpowiedzialna. Niezbyt wiele mogę o niej powiedzieć i ona też niechętnie o niej mówi. Natomiast ona ma w pracy ogromną przychylność i kiedy ma rozpiskę swoich treningów, wyjazdów, zgrupowań, zawodów, to z tą rozpiską przychodzi, kiedy jest podział dyżurów, wówczas jej współpracownicy idą jej na rękę i tylko dlatego jest to możliwe.
0: A propos właśnie pani Kingi, szermierka na wózkach zmieniła jeszcze jedną rzecz w życiu Kingi Druszcz. Dzięki niej nabrała sporego dystansu do swojej lewej ręki. Poznała wiele osób, które mają większe ograniczenia i świetnie sobie z nimi radzą. To cytat z twojej książki, Paulino, Życie na medal. Droga do pokonywania własnych ograniczeń bywa długa, bywa wyczerpująca. Czy były momenty, w których bohaterki twojej książki zaczęły wątpić, że się uda? Jeśli tak, to może jak wychodziły z takiego stanu zwątpienia? Czy wystarczy myśl, że inni mają po prostu gorzej? Tutaj przywołałaś w pierwszej części naszej rozmowy w drogowskazach Joannę Mentak, tak? Zdobywczynię 3 złotych medali Igrzysk Paraolimpijskich na 100 metrów w stylu, stylem motylkowym, która powiedziała trenerowi, że już nie potrafi tym stylem pływać, tak?
1: Tak, tak.
0: Stwierdziła, że się pogubiła, że nie wie, jak wejść w rytm, nie?
1: Potrzebna jest chyba akceptacja. Mhm. O tym właśnie pisze Joanna Mentak, że trzeba złapać flow z samym sobą, że czasami jest ograniczenie i trzeba je zaakceptować. Tak jak Kinga Druszcz musiała w którymś momencie dojść do tego, że akceptuje to, że ma niewykształconą dłoń. Ona bardzo długo po zakończeniu kariery sportowej w szermierce sprawnych, czyli szermierce chodzonej z powodu kontuzji, musiała tę karierę przerwać, nie chciała wejść do sportu osób z niepełnosprawnościami, ponieważ po pierwsze uważała to za coś gorszego, nie chciała się identyfikować z byciem osobą z niepełnosprawnością. I w momencie, kiedy w końcu po kilku latach została namówiona przez zresztą wybitnych paralimpijczyków, szermierzy, Grzegorza Plutę, Stefana Makowskiego, i usiadła na tym wózku i mogła odbyć pierwszą walkę, to w niej się obudziło to wszystko, co było kiedyś, i wtedy już postanowiła w tej szermierce zostać. Ale najważniejsza, myślę, jest ta akceptacja i ten proces akceptacji i takiego płynięcia z wodą, a nie pod prąd, on daje o wiele większą siłę.
0: A w jaki sposób bohaterki twojej książki, Paulino, trafiły w ogóle do świata sportu? Przypadek, inspiracja, splot sprzyjających okoliczności? Wspomniana tutaj wcześniej Joasia Mendak, zdobywczyni kilku złotych medali na Igrzyskach Paralimpijskich, do sportu trafiła, ile dobrze pamiętam, dzięki trenerowi chyba.
1: Joasia Mendak trafiła do sportu dzięki trenerowi, ale najpierw dzięki rodzicom przyszła na basen, za którym notabene nie przepadała, ale w porównaniu do ćwiczeń rehabilitacyjnych na sali ten basen była w stanie jakkolwiek zaakceptować, ale trzeba pamiętać, że była wtedy małym dzieckiem. I dopiero później została wypatrzona, bo jeździła na zawody dla dzieci pełnosprawnych, jako dziewczynka rokująca. Kiedyś w ogóle było tak, że trenerzy sobie przekazywali informacje o tym, słuchaj, mam dziewczynę niedowidzącą, mam dziewczynę bez ręki, mam dziewczynę bez nogi. W przypadku Kingi Druszcz, trenerzy, którzy jeździli na zawody pełnosprawnych juniorek, podpytywali o nią, gdzie ona jest, co się z nią stało, bo wiedzieli, że ma pewną niepełnosprawność i w cudzysłowie można by ją zaciągnąć do parasportu. No ale to nie jest takie oczywiste, dopóki dana osoba się na to nie zgodzi sama ze sobą. No ale na szczęście w przypadku Kingi tak się stało, więc i dzięki temu mamy srebrny medal igrzysk w paraszermierce w Paryżu.
0: Ja się zastanawiam, Paulina, czy są jakieś niepełnosprawności, które całkowicie wykluczają karierę paralimpijki, paralimpijczyka? Pewnie są, tak, ale tutaj nie chcę się wymądrzać, bo nie jestem specjalistą w tym zakresie. A jakie rodzaje niepełnosprawności dotyczą bohaterek twojej książki i co te wspaniałe sportsmenki też robią, żeby wspomagać swoje zdrowie, nie? Czy na przykład równolegle z karierą sportową prowadzą leczenie, rehabilitację?
1: No sport jest w ogóle rehabilitacją, można powiedzieć, natomiast ja zawsze podkreślam, że zawodnik, który staje na starcie, on naprawdę nie myśli, ranych, ja się teraz świetnie zrehabilituję. On myśli naprawdę o tym, żeby być albo najszybszym, albo lepszym niż ostatnio, a na pewno lepszym niż ten, który gdzieś tam czy płynie obok, czy biegnie, czy walczy. Natomiast, czy one dbają o zdrowie? One muszą dbać o zdrowie. Jeżeli obok aktywności fizycznej, takiego cyklu treningowego, nie ma zadbania o całą aurę związaną z odpowiednim odżywianiem, z odpowiednim dbaniem o leki, które się przyjmuje, to fantastyczne są opowieści Justyny Kozdryk, która no niejedną przygodę z antydopingiem ma na swoim koncie. To jest niemożliwe, żeby

0: myślałam, że zrobię taki portret Natalii i Karoliny razem, bo one faktycznie są bardzo ze sobą związane. Ale potem, kiedy się okazało, że ta Karolina potrafi już mówić, użyję tak może nieładnie, ale ona by na pewno się pod tym podpisała, to poświęciłam jej tę historię oddzielnie. Co powiedziała Karolina, która unikała ludzi, chowała się pod kapturem, chowała się całkowicie, była ultra wycofana, że dopóki ona sobie nie zrobiła porządku w głowie, to ona nie mogła sama wygrywać. Wracamy albo dochodzimy do takiego punktu, gdzie głowa, mental naprawdę jest absolutnie kluczowy, żeby osiągać sukces w tym, co robimy.
1: Głowa jest kluczowa, już to parę razy słyszałem w tym studiu, w studiu Drogowskazów. Paulino, paralimpijskie sukcesy Polek i Polaków, naszych sportowców, rzadko kiedy... No cóż poradzić, takie są fakty. Okupują nagłówki gazet, dzienników informacyjnych czy portali internetowych. Jak sądzisz, dlaczego? Odnosimy fantastyczne sukcesy na tym polu, ale wyraźnie brakuje chyba jednak docenienia tego faktu w społeczeństwie. Czy się mylę?
0: Troszkę tak i troszkę nie.
1: Okay.
0: Bo jeśli popatrzymy, tak jak ja mogę popatrzeć, na taki, przez taki pryzmat no niemal ponad 20 lat, jak ten sport był pokazywany, albo nie był pokazywany, jak się o nim mówiło. Na czasy, kiedy sportem osób z niepełnosprawnościami zajmowała się redakcja publicystyki, a nie redakcja sportowa. Teraz nam się to wydawałoby bardzo dziwne, ale tak było na samym początku, kiedy ja zaczynałam pracę dziennikarską zajmując się tą tematyką, to powiemy, że zmieniło się bardzo dużo. Fakt, że od 2016 roku są transmisje Igrzysk Paralimpijskich. Ja myślałam, kiedy zaczynałam pracę, że to się nigdy nie zadzieje, ale to się stało. Dzięki wielu osobom, które pukały, chodziły, przekonywały, że to jest sport, który można sprzedać. On może mieć swoją markę i indywidualność. Wspomniałam w tej pierwszej części rozmowy o Sir Ludwiku Gutmanie. Na pierwszych igrzyskach w 60 roku było 400 zawodników i zawodniczek. W Paryżu, czyli 2 lata temu, było blisko 4,5 tysiąca. To jest trzecia co do wielkości impreza sportowa na świecie. To jest gigantyczne wydarzenie i są kraje, w których paralimpijczycy są traktowani absolutnie na równi z olimpijczykami. Ja myślę, że nam jeszcze trochę brakuje, a może nawet trochę dużo. Natomiast na pewno jest tak, że to się zmienia. To, że siedzę teraz w studiu twoim i rozmawiamy, mamy rozmawiać prawie godzinę o życiu na medal, o temacie niszowym paralimpijskim też o tym świadczy.
1: Bohaterki twojej książki, Paulino, Życie na medal, mają takie odniosłem wrażenie dystans do swoich niepełnosprawności. Takie odniosłem wrażenie, wczytując się choćby w historię Justyny Kozdryk, sztangistki, medalistki Igrzysk Paralimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy. Czy ten dystans jest dość typowy dla tych właśnie sportsmenek? Bez niego byłoby pewnie, tak sobie wyobrażam, byłoby im trudniej odnosić sukcesy, też przeżywać porażki. Jak uważasz?
0: No myślę, że ten dystans i nabieranie tego dystansu to jest jakiś taki proces dosyć normalny dla każdej osoby z niepełnosprawnością. Wydaje mi się, że kluczowe jest to, żeby myśleć sobie, że żyje z niepełnosprawnością, nie żyje z niepełnosprawności. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że w wielu przypadkach one tej niepełnosprawności w ogóle nie zauważają. Ona po prostu jest, ale nie chcę powiedzieć, że nie ma żadnego znaczenia, bo jeżeli ktoś się porusza na wózku, to wiadomo, że porusza się na wózku i musi się z tym liczyć, ale traktuje wózek jako swoje nogi. To są jego nogi, o które też trzeba zadbać. I myślę, że w momencie, kiedy ta niepełnosprawność przestaje być takim najważniejszym punktem odniesienia, a w przypadku paralimpijek ona na pewno nim nie jest, to zaczyna się nowe życie.
1: A wokół czego koncentrują się też marzenia bohaterek twojej książki Życie na medal, Paulino? Czy te wspaniałe sportsmenki, kobiety są głodne wyłącznie sportowych sukcesów, czy w życiu mają też inne marzenia? Co tobie
0: mówi? No, mają marzenia tak jak wszyscy inni ludzie. To tutaj nie ma specjalnie wielkich różnic, mówiąc szczerze. No jasne, chciałyby zdobyć medal. Najpierw chcą zdobyć medal.
1: Czyli to jest priorytet, rozumiem.
0: Tak, najpierw chcą zdobyć medal. Jak już zdobędą ten medal, chciałyby zdobyć złoty medal, prawda? Jak zdobędą złoty, no to co teraz? To bym chciała drugi złoty, a potem bym chciała na przykład zdobyć najwięcej złotych medali w danej konkurencji na świecie, w historii. Ta poprzeczka jest ciągle gdzieś tam przesuwana.
1: No, sportowiec musi być trochę zachłanny, prawda?
0: I nie ale ma on zawsze nie? jest zachłanny. Jeśli by nie był zachłanny, to on nie byłby
1: nie
0: w tym miejscu.
1: Tak.
0: To na pudle by się nigdy nie znalazł. Natomiast jeszcze jest coś takiego, że i to jest bardzo charakterystyczne, że w momencie, kiedy odnoszą ten sukces, o którym marzyły, pojawia się pustka. I tak naprawdę ta pustka pojawia się niemal zawsze, kiedy kończymy coś wielkiego.
1: To prawda.
0: I trzeba, dziewczyny zresztą o tym dużo

0: dużo mówią. Trzeba do tego podejść jako do normalnego etapu, że trzeba przez to przejść, że to nie jest nic niezwykłego, nic nienormalnego, bo w pewnym momencie Dorota Busław zwłaszcza o tym mówi, że ona marzyła o tym brązowym medalu, bo o żadnym innym, o brązowym. Wydawało jej się, że nigdy go nie zdobędzie, aż w końcu przyszedł Paryż i faktycznie na tym podium stanęła i odczuła taką niesamowitą pustkę, bo zawsze miała jeszcze plan A, B, co jeszcze zrobić, żeby ten medal zdobyć. I nagle ten medal jest.
1: No dobra,
0: i co dalej z moim życiem?
1: Tak.
0: I przed takim pytaniem również trzeba umieć stanąć, trzeba umieć także przejść przez pasmo sukcesów. Tak jak to zrobiła Natalia Partyka. Jeżeli jest pasmo sukcesów, jeżeli nagle się ma poczucie, że ja zawsze zdobywam tylko złoto, wyobrażenie sobie, że zdobywam brąz, nie ma takiego wyobrażenia. To się po prostu któregoś dnia dzieje i przez to też trzeba przejść.
1: Polscy paralimpijczycy to światowa czołówka zdobywająca dziesiątki medali na każdych igrzyskach paralimpijskich, też mistrzostwach. Na tych w Paryżu w 2024 zdobyli 23 medale. Jak sobie wynotowałem, 8 złotych, 6 srebrnych i 9 brązowych. Największe sukcesy osiągają w lekkiej atletyce, tenisie stołowym, pływaniu i podnoszeniu ciężarów. Wśród nich jest wiele fantastycznych pań i tę edycję drogowskazu właśnie tym paniom dedykujemy i poświęcamy, a do podjęcia tego tematu skłoniła mnie nowa na rynku wydawniczym książka, a moim gościem jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka właśnie książki, o której mówiłem przed chwilą, a jej tytuł to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Michał Poklękowski do rozmowy z Pauliną. Wracam jeszcze po raz trzeci i ostatni już niebawem.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Polskie paralimpijki to utytułowane sportsmenki odnoszące sukcesy na arenie międzynarodowej, między innymi w lekkoatletyce i tenisie stołowym, a też w pływaniu. Wśród najbardziej znanych są między innymi Róża Kozakowska, lekkoatletyka, medalistka z Tokio, Joanna Mendak, pływanie, oraz Natalia Partyka, tenis stołowy. Polki regularnie zdobywają medale na letnich i zimowych igrzyskach paralimpijskich. To nasz powód do narodowej dumy. Skąd te wspaniałe kobiety biorą siłę? Wytrwałość, determinację, co daje im sport w obliczu życia z niepełnosprawnościami. O tym między innymi w tej edycji Drogowskazów. Moim i waszym gościem cały czas jest Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka, była doradczyni prezydenta RP i autorka książki Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Witam ciebie po raz trzeci, Paulina.
2: Witam tak.
1: Jak już wcześniej mówiliśmy, polscy paralimpijczycy, kobiety i mężczyźni często mierzą się z mniejszym zainteresowaniem mediów i społeczeństwa niż olimpijczycy bez niepełnosprawności, co przekłada się też na mniejszą, takie są fakty, rozpoznawalność, też wsparcie sponsorów. W jaki sposób można by to zmienić? Czy bohaterki twojej książki coś mówią na ten temat? Mają jakieś koncepcje, przemyślenia, sugestie?
2: Bohaterki mojej książki przede wszystkim skupiają się na walce o siebie. Właściwie, jeśli spojrzeć na każdą z nich, to one szukają tego sponsoringu także na własną rękę. Niektóre mają swoich menadżerów, mają osoby, które je w tym zakresie wspierają. I myślę, że to też się zmienia. Oczywiście takim najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem jest Natalia Partyka i to co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast to nie jest tak, że inne dziewczyny tych sponsorów znaleźć nie mogą. Chociaż tak jak powiedziałeś, jest dużo trudniej niż w przypadku sportowców olimpijczyków, ale oni też nie mają łatwo. To wcale nie jest tak, że jeśli ktoś jest olimpijczykiem, to przed nimi ustawia się kolejka sponsorów. Również muszą za tym pochodzić, również muszą o to zabiegać i tu jest konkretna praca do wykonania. Jesteśmy w takim momencie, kiedy PR w sporcie osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Wcześniej, tak jak kiedyś nie mówiło się o psychologach w sporcie, wcześniej o PR-ze w sporcie również nikt nie myślał. Teraz się to bardzo zmienia, dlatego że każdy sportowiec może budować swoją własną markę. Począwszy od budowania swojego fanpage'a, bo to jest też pokazywanie swojego wizerunku i tego, jak ja się prezentuję. Jasne. Jak ja się w cudzysłowie mogę sprzedać i część zawodniczek, o których ja piszę, robi to w sposób bardzo świadomy. Jeżeli zawodnicy nie będą budowali swojej marki, to nie będą mieli sponsorów. To jest taka praca trochę od podstaw do wykonania i dotyczy tak naprawdę każdego, bez względu na sprawność albo jej brak.
1: Natalia Partyka po raz pierwszy od 2004 roku i igrzysk w Atenach zdobyła podczas igrzysk paralimpijskich w Tokio tylko brązowy medal w turnieju indywidualnym. Zszokowany był cały świat, w szoku była polska reprezentacja. Królowa paratenisa stołowego została zdetronizowana przez Chinkę. Porażka, która przecież jest naturalnym elementem sportu, była w jej przypadku czymś, na co nikt nie był przygotowany i z czym nikt nie umiał sobie poradzić. To cytat z swojej książki Życie na medal, Paulino. Czy paralimpijscy sportowcy wspierają siebie nawzajem w takich właśnie trudniejszych momentach swojej kariery sportowej? Jak działa to środowisko tak od wewnątrz? Czy jest w nim na przykład większa wyrozumiałość wobec siebie nawzajem? Wsparcie, samopomoc, jak to oceniasz?
2: Przywołałeś bardzo specyficzny przykład, bo faktycznie kiedy Natalia w tym Tokio przegrała, fajnie powiedziała o tym Karolina Pęk. To pada w opowieści Karoliny, że ona się czuła jakby ktoś umarł, że taka była atmosfera, że tak naprawdę to otoczenie nie poradziło sobie bardziej z przegraną Natalii niż sama Natalia. Nikt nie wiedział, jak się zachować. Chociaż pierwsza reakcja to Natalia opowiada, jak spotkała Patryka Chojnowskiego, też świetnego paratenisistę, kiedy schodziła już po tej grze i on po prostu przybił piątkę. I to jemu pierwsza powiedziała, wypowiedziała te słowa, przegrałam. No tak, widziałem. Ale Natalia opowiada o tym, że dla niej trudne było nawet przeżycie tego, że wchodziła do windy i miała takie poczucie, że ludzie jej unikają, bo nie umieli się zachować, że nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. I to już nawet nie chodziło o to, że wszyscy na ten jej złoty medal liczyli. To ona liczyła na to złoto. I nagle stało się coś absolutnie nieprzewidzianego. Więc to jest taka historia odrębna. Jeżeli chodzi o historie inne, to wsparcie jest zawsze. Oni tworzą takie swoje teamy, swoje grupy, to są przyjaciele w dużej mierze, bo oni spędzają ze sobą naprawdę całe mnóstwo czasu. Jeżdżą na obozy, jeżdżą na zgrupowania, na treningi, na zawody. Czasami jest tak, że z rodziną spędzają mniej czasu niż z kolegą czy z koleżanką z teamu, więc nie ma takiej możliwości, żeby gdzieś się nie zaprzyjaźnili, nie przeżywali nawzajem tych swoich walk. Zresztą chodzą na te swoje walki i nawzajem dopingują się i tutaj to jest taka naprawdę ogromna siła. Bardzo ważną rolę zawsze odgrywa trener. To, w jaki sposób trener do tego podchodzi, jak on przeżywa, czy porażkę, czy zwycięstwo. No, pamiętam ten obrazek, kiedy Karolina zdobyła po raz pierwszy swój złoty medal na igrzyskach i Kai Xiu, no, wybitny trener tenisa stołowego, który trenuje też pełnosprawne zawodniczki, po prostu się na nią rzucił z okrzykiem: czekałem na to 9 lat. I potem jak z Kajem rozmawiałam i on mówił, że on wiedział, że ona musi ten złoty medal zdobyć, że ona niczego w życiu więcej nie chce osiągnąć, że to jest jej absolutny cel, a jego celem było towarzyszyć jej i w tym pomóc, i oni stworzyli taki nieprawdopodobny duet. Duet także nieprawdopodobny dlatego, że Karolina po prostu była bardzo trudną zawodniczką. Ona o tym mówi otwarcie, więc tak mogę też powiedzieć. A Kai znalazł do niej klucz. I stworzenie takiego duetu jest trudne, ale ono się zdarza i potem ono gdzieś tam owocuje takimi fantastycznymi wynikami.
1: Tak sobie głośno myślę, że tak sobie to wyobrażam, że rodzaj niepełnosprawności zapewne decyduje też, jaką dyscyplinę wybierze sportowiec paralimpijski, i nawet jeśli wybór będzie słuszny, to wysiłek, jaki taki człowiek musi włożyć w szlifowanie formy sportowej, jest, też tak to sobie wyobrażam, ale możesz mnie za chwileczkę wyprowadzić z błędu, że ten wysiłek jest znacznie większy niż w przypadku osoby bez niepełnosprawności. Czy się może właśnie mylę, nie? Za co ty, Paulino, podziwiasz bohaterki swojej książki? Za co przede wszystkim w tym kontekście?
2: Za determinację.
1: Determinację.
2: Determinacja to myślę, że jest determinacja, konsekwencja i praca. To są chyba takie trzy składowe ich sukcesów. Tam nie ma przypadków. Tam po prostu nie ma przypadków. Tam jest wypracowana siła, wypracowana przede wszystkim technika, wypracowana głowa. Jeśli tych składowych nie ma, nie staje się na podium. Powiedziałeś o tym, że one wybierają taką dyscyplinę, jaka im pasuje. Historia Kasi Rogowiec jest ciekawa.
1: No właśnie, bo tu się właśnie kłania historia Kasia Rogowiec.
2: Bo Kasia Rogowiec była i w pływaniu, i była w paralekkoatletyce, ale szybko sobie przekombinowała, że ona tam po prostu nie ma żadnych szans, że ona tam nie będzie najlepsza. Znaczy, tu warto zwrócić uwagę na fakt, że ona od razu chciała być najlepsza. I ona szukała takiego miejsca, które pozwoli jej gdzieś tak właśnie zafunkcjonować. I to narciarstwo, które odkryła, parabiegowe, nie alpejskie, którego ją tata nauczył, było tym miejscem, gdzie ona zobaczyła, że tu może dać radę, a kiedy pojechała na swoje pierwsze igrzyska do Salt Lake City i zobaczyła, że tacy ludzie jak ona mogą biegać łyżwą, chociaż jej się wydawało to niemożliwe, ona nie ma dwóch rąk, no to wtedy pomyślała, że dobra, ja też tak chcę, ja też tak się nauczę i ja też zdobędę ten medal. I ta konsekwencja w dążeniu do tego celu. Ja myślę, że za to je podziwiam najbardziej.
1: A w tym całym kieracie jest jeszcze miejsce na szeroko pojętą kobiecość?
2: No myślę, że fajnie, że o to spytałeś, bo tak dużo mówimy o sporcie.
1: No właśnie.
2: A myślę, że jeśli ktoś sięgnie po tę książkę, na to zwróciła zresztą Luiza Złotkowska, która tę książkę czytała i napisała o niej bardzo fajną, ciekawą opinię. Ta książka jest tak naprawdę o walce o siebie. O tym, że w kobiecości jest siła i że to są takie kobiety, które pokazują, że tę siłę nawet w bardzo trudnych momentach i ze względu na to, co się zadziało w życiu i ze względu na to, co wciąż się dzieje, można sobie odnaleźć, wykorzystać ją i przekuć, no, na to takie w cudzysłowie zwycięstwo. Ale ja chciałam jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę. Zresztą taką dedykację napisałam.

0: napisałam, że ta książka jest po to, żeby uwierzyć, że warto zawalczyć o podium, cokolwiek ono oznacza. Nawet jeśli się na nim nie stanie, to ta droga jest warta przejścia.
1: Długo nie potrafiłam zaakceptować swojej niepełnosprawności i chyba nadal jej nie akceptuję w 100%, tylko nauczyłam się z nią żyć. Za tymi słowami stoi Lucyna Kornobys, paralimpijska rekordzistka świata w rzucie dyskiem, oszczepem też. Kobieta, która boleśnie zderzała się w życiu z różnymi barierami, jak wyczytałem w twojej książce, z tymi infrastrukturalnymi również. Bała się wózka jak ognia. W końcu jednak go zaakceptowała i nawet chyba polubiła, jak dobrze zrozumiałam. Co najmocniej ciebie urzekło w historii pani Lucyny?
0: Nie odpowiem na to pytanie, bo tych wątków byłoby bardzo dużo. Opowieść Lucyny, czyli dziewczyny, która spędziła większą część swojego dzieciństwa w domu dziecka.
1: W bidulu.
0: W bidulu. Tak o nim mówi. I wyszła z niego o kulach z kartonem, a chwilę później usiadła na wózku. To nieprawda, że nikt jej nie pomógł. Pomogło jej bardzo wiele ludzi, ale ci najbliżsi nie pomagali, bo już ich nie było, która zdobyła wyższe wykształcenie, zrobiła studia podyplomowe, została radną swojego miasta, mieszka sama w swoim mieszkaniu, zdobywa medale. To jest historia, która mnie powaliła na kolana. I kiedy odwiedziłam Lucynę, miałam zupełnie inny pomysł na opowieść o niej. Ale kiedy wyszłam do jej pokoju, zobaczyłam taki zeszycik i ja mówię, co tam, pewnie treningi sobie rozpisujesz. Ona mówi, nie, to jest mój dziennik wdzięczności. Ja mówię, piszesz dziennik wdzięczności? Ona mówi, tak, ja piszę dziennik wdzięczności. Za co dziękujesz? Ja dziękuję za wszystko, za to, że dzisiaj ugotowałam sobie nawet dobry rosół. Ta opowieść o Lucynie to jest właśnie dziennik wdzięczności. Wspomniałeś ten wózek, o którym ona na jednym z wyjazdów rehabilitacyjnych powiedziała, że nigdy po swoim trupie, choćby się miała czołgać, to na niego nie usiądzie. A kiedy na niego usiadła, to ten wózek dał jej wolność. Czasami rzeczy, przed którymi się niewiarygodnie bronimy, one nas potrafią bardzo wzmocnić.
1: Mam takie wrażenie, że panią Lucynę wzmocniła też umiejętność ścielenia łóżka, prawda? To jest ta historia chyba tam, kto nie pościeli łóżka po przebudzeniu, ten będzie miał bałagan przez całą resztę dnia.
0: Chaos w życiu, ja tak do swoich dzieci często mówiłam, ale nie zawsze
1: łóżko
0: chciały...
1: Łóżko musi być pościelone, wtedy łóżko... się wszystko poukłada. Do późnej nocy.
0: No to jest oczywiście w dużym cudzysłowie.
1: Jasne, oczywiście.
0: Natomiast... chodzi o wykonanie pierwszego zadania.
1: Tak, dokładnie. Chodzi o wykonanie pierwszego
0: zadania. Ten złoty medal nie zdobywa się, kiedy jest się na igrzyskach. Ten złoty medal się zdobywa, kiedy wstaje się o 5:30 i nie rezygnuje się z wyjścia na trening. Mhm. Nie wraca się pod kołderkę, tylko podejmuje się ten wysiłek pościelenia łóżka, zrobienia pierwszego zadania, bo potem już jakoś idzie.
1: Każda z paralimpijek obdarzyła mnie takim zaufaniem, że jeszcze w chwili, gdy to piszę, czuję ogromne wzruszenie. Część opowiedzianych historii pozostała tylko między nami i nigdy nie ujrzy światła dziennego, bo tak się umówiłyśmy, chyba? Że dziewczyny w przyszłości zdecydują inaczej. Piszesz, Paulino, w swojej książce Życie na medal. No dobra, ale czy możesz cokolwiek powiedzieć, czego dotyczyły te przemilczane wątki? Życie osobistego, sportu? No chociaż trochę, no.
0: Oczywiście, że nie powiem.
1: No, innej odpowiedzi się nie spodziewałem od profesjonalistki.
0: Ale powiem tak, że w momencie, kiedy się spotykałyśmy i dziewczyny faktycznie mają do mnie ogromne zaufanie, ale dlatego, że ja go nigdy nie nadwyrężyłam. I kiedy ja te historie spisałam, wysyłałam im do autoryzacji, to okazywało się, że one, może nie to, że powiedziały za dużo, ale nie chciały, żeby to za dużo wyszło tak po prostu do każdego czytelnika, że gdzieś tam pewne rzeczy były za bardzo bolesne, zbyt trudne, żeby mówić o nich tak otwarcie do każdego. Powiedziały mi o tych sprawach, bo czuły się wtedy w tym momencie bezpieczne, ale później wycofały się, może nie z tego, że mi to powiedziały, tylko z tego, żeby o tym pisać. Ale ja to absolutnie szanuję.
1: A do kogo tak naprawdę jest twoja książka, Paulino, Życie na medal? Dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich otoczenia, czy dla tych, którzy po prostu szukają wzmocnienia, inspiracji, motywacji? Co mają pokazać historie polskich paralimpijek, które pokazałaś?
0: Każdej z tych osób, od których przed chwilą powiedziałeś. Okay. Mhm. Myślę, że to jest książka o kobietach, dla kobiet i mężczyzn, dla każdego człowieka, który zmaga się z jakąś trudnością albo musi przez nią przejść. Myślę, że ja nie lubię słowa inspiracja. Myślę, że niepełnosprawni generalnie się irytują, jak ktoś mówi, jesteś moją inspiracją. Natomiast one pokazują taki kawał treściwego życia. Tego, jak sobie mentalnie z pewnymi sytuacjami

0: razie. One mogą być bardzo różne. One mogą być w sporcie, mogą być w pracy, mogą być w życiu rodzinnym, zawodowym, w relacji. Myślę, że są, że to jest książka dla każdego. Taką konkluzję miałabym na koniec. Dla każdego, kto stara się w sobie odnaleźć siłę, by o siebie zawalczyć.
1: Kończymy. Moim gościem była dzisiaj Paulina Malinowska-Kowalczyk, dziennikarka, korespondentka z letnich i zimowych igrzysk paralimpijskich, nauczycielka akademicka i rzeczniczka prasowa Akademii Pedagogiki Specjalnej imienia Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Paulina jest byłą doradczynią prezydenta RP i autorką książki, która doprowadziła do naszego dzisiejszego spotkania w studiu Drogowskazów. Ta książka to Życie na medal. Prawdziwe historie niezwykłych kobiet, które dzięki wytrwałości i walce o siebie sięgnęły po paralimpijskie zwycięstwo. Bardzo Tobie, Paulino, dziękuję za to spotkanie w radiowym studiu, za pięknie opisane historie tych fantastycznych polskich sportsmenek paraolimpijek.
0: Ja także bardzo dziękuję. No, polecam książkę i czekam na wieści, jak się czyta.
1: Pełne wersje Drogowskazów zawsze znajdziecie w sieci. O naszych programach piszemy regularnie też w naszych radiowych social mediach. Polecamy się Waszej uwadze nieustająco. Michał Poklękowski, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
2: Drogowskazy. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

ja ci nie wierzę.